Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: Tak, jestem.
1: Zakochaj się.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Artur Żmijewski.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.
1: Nie miałem prawie nic, a chciałem jej darować świat i czarno-białe dni.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
1: Za panią, bynajmniej za panią.
0: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
1: Przez panią, bynajmniej przez panią.
0: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
1: Przystanią, bynajmniej

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

0: Dzień dobry, Laura Łącz. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
2: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

miłość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Została ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
7: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówimy o nowych gwiazdach, które pojawią się na opolskim rynku.
8: Co słychać w Opolu?
7: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Co roku przy okazji festiwalu na opolskim rynku są odsłaniane gwiazdy legendarnych polskich artystów. Kapituła, która o tym decyduje, podjęła już decyzję, czyje gwiazdy zostaną odsłonięte w czerwcu. Mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
9: Coraz mocniej czuć festiwalową atmosferę. Jak Państwo słyszeliście, rusza też już sprzedaż biletów na festiwal, więc serdecznie zachęcam. Program czterodniowego festiwalu jest bardzo obfity, będzie dużo ciekawych wydarzeń, a niezależnie od tego, jak co roku organizujemy różne wydarzenia około festiwalowe, których istotną częścią zawsze była Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. Chcieliśmy Państwa poinformować o tym, kto w tym roku odsłoni takie gwiazdy. Spotkaliśmy się w składzie kapituły, zespołu, który opiniował. Myślę, że potem oddam głos, żeby przedstawić to w szczegóły tego. Natomiast zaproponowaliśmy, żeby w tym roku swoje Aleje Gwiazd odsłoniły osoby zasłużone dla polskiej piosenki. Niewątpliwie Ewa Bem to pierwsza z tych osób. Druga, Maria Szabłowska, od lat też związana dziennikarka muzyczna. I trzecia, Natalia Kukulska. Propozycja trzech gwiazd, żeby w okolicach festiwalu między 4 a 7 czerwca, jeszcze o szczegółach będziemy Państwa informować, odsłonięcie tych gwiazd się dokonało.
7: Mówi dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik.
10: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, to ja może zacznę od Marii Szabłowskiej, z którą mam przyjemność współpracować od wielu lat. Od 3 lat wspólnie prowadzimy kawiarenkę z gwiazdami na opolskim rynku, ale Maria to robi dla nas od lat 11. Natomiast z festiwalem związana jest od lat 70. Przyjeżdżała tu jako młoda dziennikarka. No, była na chyba wszystkich najważniejszych koncertach. Zresztą jej anegdoty i opowieści na temat polskiej piosenki są Państwu doskonale znane. Maria się często irytuje, gdy ja mówię, że ona jest Wikipedią, ale ona jest naprawdę po prostu Wikipedią. Ma ogromną wiedzę na temat piosenka polskiej piosenki, a zaczynała współpracę z największymi osobistościami. Przypomnę tylko, że przez wiele lat prowadziła także programy telewizyjne, między innymi Wideoteka Dorosłego Człowieka, i jest naprawdę zasłużoną osobą dla opolskiego festiwalu. Zresztą jest ambasadorką Stolicy Polskiej Piosenki, także mistrzynią mowy polskiej. Otrzymała również Złote Gloria Artis. Myślę, że ta gwiazda w Alei Gwiazd powinna być dla niej takim trochę ukoronowaniem jej kariery zawodowej. No, jeśli chodzi o Ewę Bem, to myślę, że tutaj nikt wątpliwości nie ma. Ewa Bem to jest niezwykle uznana artystka. Karierę zaczęła już w 1969 roku. Pierwszy sukces na festiwalu w Opolu to była Nagroda Dziennikarzy. Zespół Bem i Beck dostał tę nagrodę w 1971 roku. Potem Ewa Bem rozpoczęła karierę solową, wygrała premiery, występowała tutaj wiele razy, śpiewała fantastyczne piosenki, do których słowa pisali Wojciech Młynarski albo Maria Czubaszek. Słynne Wyszłam za mąż, zaraz wracam, to jest piosenka Marii Czubaszek. Sami wybitni kompozytorzy dla niej komponowali, między innymi Jan Ptaszyn-Wróblewski. No i myślę, że Ewa Bem była w zeszłym roku w Opolu, bo śpiewała w koncercie wspominkowym poświęconym poświęconym Wojciechowi Trzcińskiemu. Myślę, że to będzie niezwykle miłe i dla niej, i dla nas przede wszystkim, gdy odsłoni swoją gwiazdę. No i najmłodsza z pań, Natalia Kukulska, która towarzyszy, której to festiwal towarzyszy od 3 dekad, możemy być zdziwieni, ale Natalia szybko zaczynała, bo już jako mała dziewczynka trochę się irytowała, bo ojciec nie chciał dla niej komponować piosenek i pisać piosenek, więc poprosiła swojego znanego wujka, żeby on dla niej napisał piosenki, a przyjechała pierwszy raz do Opola na festiwal w 1996 roku i zaśpiewała w koncercie z piosenkami Krzysztofa Klęczona. Natomiast śpiewa dla nas bardzo często, śpiewała w wielu koncertach, od Super Jedynek, przez różne koncerty wspominkowe. Ona po prostu bardzo dobrze śpiewa, więc chętnie reżyserzy zapraszają ją do koncertów tematycznych. Natalia w tym roku kończy 50, więc myślę, że to będzie też świetny prezent urodzinowy dla niej, Gwiazda Falei Gwiazd.
7: Mówi Łukasz Śmierciak z Urzędu Miasta.
3: Pozwolę sobie, szanowni państwo, zaprezentować skład zespołu opiniującego, który na zaproszenie pana prezydenta dokonał wyboru 3 artystów i osób zasłużonych dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki do uhonorowania Gwiazdą Walei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu w tym roku. W skład tego zespołu weszli pan dyrektor Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, pan Jerzy Golczuk, współtwórca Fundacji Stolicy Piosenki Polskiej, pan Marcin Wolniak, dziennikarz związany z radiem Złote Przeboje i serwisem Plotek.pl, pani Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz pan Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola. Zespół zapoznał się ze wszystkimi 24 zgłoszeniami przesłanymi do Muzeum Polskiej Piosenki i dokonał takiego wyboru. Natomiast zespół opiniujący zarekomendował też panu prezydentowi specjalne wyróżnienie dla chóru Politechniki Opolskiej i o szczegółach opowie pani naczelnik Magdalena Matyjaszek. Bardzo proszę.
4: Szanowni państwo, jak państwo wiecie, od 22 lat Akademicki Chór Politechniki Opolskiej uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia Gwiazd Walei. I gwiazdy też nas pytają często przy pierwszym kontakcie informacji, że otrzymają taką gwiazdę, czy chór będzie występował, że chciałby również ewentualnie zaproponować swoje utwory do aranży, które przygotowuje chór. Chór pod kierownictwem Ludmiły Wocial, także będzie to taka bardzo, bardzo miła uroczystość. No, tę statuetkę projektuje artysta związany również z gwiazdami, z tą uroczystością, pan Andrzej Czyczyło. I tak jak już tutaj panowie wcześniej powiedzieli, bardzo się cieszymy, że te 3 kobiety artystki otrzymają, mogę to powiedzieć, jak również kobiety otrzymają te wyróżnienia, te nagrody. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Wkrótce podamy szczegóły dotyczące dat i konkretnych właśnie dat odsłonięcia tychże gwiazd.
11: My nie mamy konfliktów, wręcz przeciwnie. Jako miasto cały czas prowadzimy działania związane z promocją miasta i honorowaniem festiwalu, więc konsekwentnie te działania są co roku i w tym roku również. Nie wyobrażam sobie, żeby miało nie odbyć odsłonięcie gwiazd. Miasto jest podmiotem, który ma 800 lat co najmniej historii, więc to czy ja będę, czy ja nie będę, czy będzie ta, czy inna fundacja. Myślę, że czy będzie festiwal, czy nie, oczywiście życzę, żeby był jak najdłużej. To po prostu pewne działania prowadzi się w sposób ciągły i my, tak jak mówię, mamy w tym roku festiwal i chcemy, żeby w tym roku również były gwiazdy. Propozycje są zacne. Skład kapituły jest dobrany w taki sposób, żeby był otwarty, poglądowy. Zaprosiliśmy przedstawicieli fundacji. Nie wszyscy przyjęli to zaproszenie. Wręcz przeciwnie, poszli z tym do sądu, ale pan Golczuk przyjął i tyle. No, jakby tajemnicy żadnej nie ma. To nie ma obowiązku współpracy z miastem. To nie jest tak, że kogoś zmusimy do tej współpracy. Natomiast jesteśmy otwarci na współpracę. Cały czas.
4: Akademicki Chór Politechniki Opolskiej od 22 lat uświetnia, czyli od początku uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia Gwiazd Walei Gwiazd Polskiej Piosenki. Przygotowuje wspaniałe aranże. Dba o to właśnie przede wszystkim dyrygentka chóru pani Ludmiła Wocial. I te występy, sami państwo widzicie, są bardzo energetyczne. piękne. Artyści zawsze są zachwyceni. Tak jak już wspomniałam, też czasem artyści nas nawet pytają, czy chór będzie występował podczas uroczystości. Mają czasem swoje sugestie dotyczące utworów albo śpiewają wspólnie z chórem podczas uroczystości odsłonięcia. W związku z powyższym powstał taki pomysł właśnie, pan prezydent wystąpił z inicjatywą, aby uhonorować również chór specjalną statuetką, którą zaprojektuje właśnie pan Andrzej Czyczyło, czyli artysta, który jest autorem projektu Gwiazdy. Będzie podczas podczas odsłonięcia, jeszcze zostaną oczywiście państwo informowani dokładnie, kiedy by te uroczystości się odbędą. To nie będzie gwiazda, to będzie specjalna statuetka przygotowana dla chóru. Jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale myślę, że na tej uroczystości ją zaprezentujemy. Tylko tak jak mówimy, konkurs to było tylko takie wzięcie przede wszystkim pod uwagę tutaj również na szacunek wszystkich instytucji i organizacji, które zgłaszały propozycje, ale w związku z tym, że no chór pełni taką immamentną rolę, nierozerwalną z aleją i z uroczystościami. Chcielibyśmy go uhonorować właśnie w ten sposób. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że my nie procedowaliśmy zgodnie z uchwałą, która została uchylona. Tak naprawdę był to zespół opiniujący, nie kapituła, i ten zespół opiniujący wziął pod uwagę te zgłoszenia, oczywiście z wielkiego szacunku dla wszystkich osób i menadżerów, czy innych podmiotów, które przesłały takie zgłoszenia.
7: Ja tylko przypomnę, że tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca. Bilety są już w sprzedaży. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
12: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Pierwsze obowiązkowe egzaminy, za nimi teraz już przedmioty dodatkowe i matury ustne. Opolscy maturzyści od poniedziałku zmagają się z egzaminami dojrzałości. Po pierwszych dniach większość z nich była zadowolona ze swojej pracy.
13: Solidny 60-70% będzie z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie, aczkolwiek w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
14: Bardzo easy powiedziałabym, jedyne co e-mail. Trochę temat był dziwny, ale tak to było bardzo proste.
15: Na polskim umiem więcej niż się spodziewałem, wypracowanie szczerze nie jestem z niego dumny. Matematyka dla mnie była trochę trudna.
12: Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

0: około 24 milionów złotych. Podczas spotkania wręczono umowy na dotacje odbudowy infrastruktury drogowej na terenie powiatu głubczyckiego oraz gmin Branice, Głubczyce i Kietrz oraz remonty obiektów użyteczności publicznej. Tymczasem porodówka w Głubczycach zawiesi swoją działalność. To przez braki kadrowe. Dwóch lekarzy złożyło tam wypowiedzenia, trzeci przebywa na długotrwałym L4. Szpital powiatowy w Głubczycach swoje pacjentki ginekologiczne będzie odsyłać do Raciborza i Kędzierzyna Koźla. Zawieszenie działalności oddziału ginekologiczno-położniczego potrwa 2 miesiące od 1 czerwca. Województwo opolskie znów się wyludniło, tak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Opolu. W 2025 roku z naszego regionu ubyło 7 tysięcy mieszkańców. Obecnie na Opolszczyźnie mieszka 923,5 tysiąca ludzi. To efekt stale ujemnego przyrostu naturalnego. W zeszłym roku w naszym regionie zgonów było o prawie 5,5 tysiąca więcej niż narodzin. W samym Opolu pod koniec zeszłego roku mieszkało 124,5 tysiąca mieszkańców. To ponad 900 mniej niż rok wcześniej. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast w Polsce. Będą też atrakcje w samym Opolu.
1: Mamy zaplanowaną wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne zabytki. Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin.
0: Mówiła Monika Pokorska z MDK. Oferta półkolonii organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury jest skierowana do dzieci z podstawówek. Uczestnicy mogą wziąć udział w więcej niż jednym turnusie. Tymczasem w Opolu nowe elektryki wyjechały w trasy. Miejski Zakład Komunikacyjny otrzymał pierwsze z 8 autobusów elektrycznych zakupionych w ramach KPO. Tym samym mamy już w mieście ponad 20 takich pojazdów. Te najnowsze kursują na liniach numer 14 i 21.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
4: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowym spektaklu, który będziemy mogli obejrzeć w Teatrze Kochanowskiego.
2: Na deskach teatrów.
4: Jeszcze w maju w Teatrze Kochanowskiego będziemy mogli obejrzeć nowy spektakl. Artyści przygotowują sztukę pod tytułem Sprawiedliwy – Studium Przypadku. O spektaklu porozmawiałem z reżyserem Anestisem Azaz.
5: Yes, I am Anestis Azaz, I am a theater director.
4: I rozmowę tłumaczy.
6: Ada Branecka, asystentka reżysera przy spektaklu Sprawiedliwy – Studium Przypadku.
5: I come from Greece and I'm very glad to be here in Opole.
6: Nazywam się Anestis Azaz, jestem reżyserem teatralnym, pochodzę z Grecji, pracuję w Opolu nad spektaklem Sprawiedliwe Studium Przypadku z zespołem teatru. Bierzemy na warsztat historię, prawdziwą historię Luigiego Mangione, który zamordował prezesa jednej z największych korporacji w Stanach Zjednoczonych, firmy ubezpieczeniowej, która jest znana z tego, że odmawia swoim ubezpieczonym leczenia, żeby zyskać więcej pieniędzy, żeby zgromadzić większe zyski.
5: They deny treatment to the patients in order to maximize profits for themselves. We get this story as inspiration.
6: Więc ta prawdziwa historia jest naszą inspiracją, ale na tej podstawie tworzymy nową sztukę. Jest to nowa dramaturgia, powstaje nowy tekst. Chcemy się w tym tekście skonfrontować z pytaniami, które pojawiają się na skutek takiego aktu, tego też jak to się publicznie w social mediach odbiło. No i zadajemy sobie pytania, czy jest w ogóle tutaj przestrzeń na mowę o sprawiedliwości, na tym, czy coś może usprawiedliwić taki akt, a także co powoduje, że ktoś jest w stanie dokonać takiego czynu.
4: Jak pamiętam, ta historia była przedstawiana we wszystkich mediach na świecie.
5: It was presented worldwide and it was a shocking moment.
6: Tak, rzeczywiście było to wydarzenie na skalę światową, które obiegło media. Była to też szokująca sprawa. No i u mnie pojawiło się wiele pytań. Pierwsze w zasadzie moje odczucie, no bo też ze względu na to, z mojej perspektywy, bo no, pochodzę z Grecji i w Grecji jest duży problem ze sprawiedliwością w instytucjach państwowych, więc u mnie początkowo pojawił się jakiś rodzaj sympatii do mordercy, ale potem szybko zrozumiałem, że no, przemoc przecież nie jest jest rozwiązaniem i gdyby ludzie w ten sposób postępowali, to mielibyśmy do czynienia z ogromnym chaosem. Więc zacząłem się zastanawiać nad tą problematyczną kwestią. I to, co mnie zaciekawiło, no to jest ten rodzaj napięcia,

0: pomiędzy tym, tą sympatią, a tym, że jest to jednak okrutny czyn. Dlatego doszedłem do wniosku, że jest to ciekawy temat właśnie dla teatru, który takie konflikty bardzo lubi.
1: Czy to jest spektakl o tej historii, czy o towarzyszących tej historii uczuciach?
2: Well, both feelings and the story. I mean, we need to narrate the character.
0: To i to. Jest to zarówno opowiadamy historię, jak i staramy się przyjrzeć odczuciom, które towarzyszą tej historii. Zbliżamy się psychologicznie do naszego bohatera, do jego przeżyć i także do jego traum. Próbujemy w pewnym stopniu go zrozumieć, ale też zrobiliśmy duży research odnośnie opinii, które pojawiały się w mediach społecznościowych, odnośnie dyskursu, jaki towarzyszył jego osobie. Więc jedna część naszego spektaklu to jest właśnie ten dyskurs społeczny, a druga to próba przyjrzenia się osobom, które były w jego otoczeniu i tego, skąd czerpał swoje pomysły, a także skupiamy się na samych korporacjach, które zajmują się opieką zdrowotną w Stanach Zjednoczonych, ubezpieczeniami i temu, jak działają te firmy i jakie te firmy wywołują emocje wśród amerykańskiego społeczeństwa.
1: Temat jest na tyle uniwersalny, że można by było tą sztukę zaprezentować gdziekolwiek na świecie. Czemu akurat Opole?
2: Oh, it was an invitation by Norbert Rakowski, the director of the theater here.
0: Zostałem zaproszony przez dyrektora teatru kochanowskiego, Norberta Rakowskiego. Z tego względu, że on widział parę moich poprzednich sztuk. Nawet byliśmy tutaj parę lat temu z pokazem naszego spektaklu Republika Baklava. I postanowił zaprosić mnie do współpracy nad nowym spektaklem. No, muszę powiedzieć, że zespół aktorów tego teatru jest znakomity. Bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje. Tak samo cała ekipa z teatru, pracowników administracyjnych czy technicznych też są bardzo dużym wsparciem. Komunikacja z nimi przebiega w sposób sprawny. Jestem bardzo z tego zadowolony. Jestem też zadowolony ze współpracy z zespołem.
2: And I'm very happy to be here and to work here with Ada and the actors and everybody else. Opole is a place where you can work very focused and concentrated.
0: No, Opole to jest miejsce, gdzie można naprawdę skoncentrować się na pracy. Nie ma dużo rozpraszaczy, jest spokojnie, więc cieszę się, że Norbert Rakowski dał mi taką możliwość. Przyjechałem tutaj z zespołem twórców z Grecji, ze scenografką i kostiumografką Dido Goku, z dramaturgiem, który jest twórcą tekstu, Michalisem Pititisem, oraz Karolem Jarkiem, który jest Polakiem od lat mieszkającym w Grecji. Tam ma żonę i znamy się już od wielu lat. Pracowaliśmy wcześniej w Grecji przy spektaklach, który jest reżyserem światła przy tej produkcji. No i jest osobą, która mówi zarówno po grecku i po polsku, więc staraliśmy się przyjechać tutaj przygotowani, też mając w zespole osobę, która jest w stanie pośredniczyć w komunikacji z zespołem polskim.
2: Encounter with the Polish team, and until now everything goes very well.
1: What languages will we hear on the stage?
2: You know, it was a development and it was not all the time easy.
0: Jeżeli chodzi o tekst, no to pisaliśmy go z Michalisem po grecku, następnie tłumaczyliśmy go na angielski i potem ja zajmowałam się tłumaczeniem na polski. Czasem musieliśmy też skorzystać z pomocy translatorów internetowych, które pomagały nam w przetransponowaniu tego tekstu na język angielski, który był w zasadzie dla nas takim polem, który był pomiędzy greckim a polskim. No i też powstawanie tego tekstu, no to był długi proces. Tak naprawdę spektakl opiera się głównie na tekście, który powstawał już w procesie, więc jest też tam wpływ naszych rozmów z aktorami i wymian myśli z całym zespołem.
2: Wojtek Kiwer is our musician, our componist, he's from Krakow.
0: Naszym muzykiem jest Wojtek Kiwer, który jest z Krakowa, bo generalnie w spektaklu żeśmy też stworzyli sporo muzyki, sporo muzycznych momentów, w których aktorzy śpiewają, jest też muzyka na żywo. Pracujemy na znanych coverach, na coverach znanych piosenek, ale także powstało parę oryginalnych utworów. Można powiedzieć, że momentami znajdujemy się na koncercie. No i warto zaznaczyć, że jest to raczej punkowa, rockowa muzyka, więc na to można być przygotowanym.
1: mówił reżyser spektaklu Anestis Azaz. Do rozmowy zaprosiłem też jednego z aktorów, którzy grają w tej sztuce.
3: Dzień dobry, nazywam się Błażej Wójcik. Jestem świeżym nabytkiem aktorskim w Teatrze imienia Kochanowskiego w Opolu.
1: W roli?
3: W rolach, można powiedzieć. W roli policjanta, w roli ojca. I może coś jeszcze dopiszę do tego scenariusza, więc nie mogę zamknąć tego.
1: Tak sobie myślę, że kontrowersyjny temat tego spektaklu.
3: No kontrowersyjny i niekontrowersyjny, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje w opiece zdrowia w Stanach, a zaczynając pracę nad tym spektaklem, zaczęliśmy się w to wczytywać i dowiadywać, jak to tam wygląda, to nam się coraz bardziej oczy otwierały z coraz większym zdziwieniem, że no, tam jest naprawdę, no, głupio zabrzmi, wolna Amerykanka, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Nasz system opieki zdrowotnej po prostu w Polsce to jest jakiś raj. I to, że mamy tak tutaj, to dziękujmy tym wszystkim naszym ojcom, założycielom, że tak to skonstruowali. To jest oczywiście kulawe, dobrze o tym wiemy, ale działa, a tamto nie działa. I ktoś się wkurzył, zirytował i postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Oczywiście tutaj zachodzi pytanie, czy to było działanie rzeczywiście prospołeczne, żeby coś zmienić, czy coś innego.
1: No właśnie, bo to z jednej strony samosąd, a z drugiej strony coś, czemu wiele osób w Stanach Zjednoczonych przyklaskiwało.
3: No tak, bo przecież zabójca, Luis Mangione, o którym jest ten spektakl, znaczy to nie tylko o nim, tylko o tej sytuacji to robimy spektakl, stał się osobą bardzo medialną, bardzo wyciąganą na piedestał, stał się takim bohaterem ludowym. To oczywiście nie jest do końca w pełni uzasadnione porównanie, ale taki trochę współczesny Robin Hood. Z tym, że Robin Hood, biorąc pod uwagę przekazy i legendy, przede wszystkim rabował, a ten facet wziął sprawy w swoje ręce i zabił. Dokonał samosądu, tak. My jesteśmy jeszcze cały czas w trakcie pracy nad tym i jeszcze nie wiemy, co nam wyjdzie z tego. A to, jak to widzka odbierze, to już jest trochę po ich stronie.
1: Bo z tego, co usłyszałem, to ma to taką formę może lekko musicalową, punk rockową. W jaki sposób to zostanie przedstawione?
3: Znaczy, są pewne utwory muzyczne w tym użyte, ale nie określiłbym chyba tego jako musical, przynajmniej ja tak na to nie patrzę. Zresztą współczesny teatr, jak dobrze wiemy, sięga po różne środki wyrazu i nie zawęża się tylko i wyłącznie do, nie wiem, jeśli mamy teatr dramatyczny, to teatr dramatyczny realizuje tylko teksty literackie, koniec, kropka. W wielu teatrach dramatycznych dochodzi do fuzji różnych gatunków teatralnych i w ramach jednego spektaklu mamy do czynienia i właśnie z teatrem literackim połączonym z teatrem ruchu plus muzyka, piosenki itd., itd. Więc taka fuzja jest jak najbardziej uzasadniona i dobrze, że też tutaj tak się dzieje, bo wydaje mi się, że wpuszczanie muzyki do spektakli daje takie światło, oddech. Ja to lubię. Ja sam przez lata pracowałem w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. To oczywiście to był teatr stricte muzyczny i jestem przyzwyczajony do tej formy wyrazu i uważam, że wpuszczanie tego do teatrów dramatycznych ma sens. Lubię, podoba mi się. Mam nadzieję, że widz też.
1: Do jakiego widza właśnie ten spektakl jest skierowany?
3: Do widza myślącego chyba. Do widza ciekawego, też takiego rodzaju teatru, no bo to jest teatr społeczny. Wydaje mi się, to jest historia oparta na faktach. Oczywiście my w dalszym ciągu czekamy na rozwinięcie tej historii, bo nasz bohater jeszcze, tak powiem, nie poniósł jakiejś kary za to, co zrobił. Sami nie wiem, jak to się dla niego skończy. Tak, dla widza ciekawego. Ciekawego teatru jako takiego, ciekawego świata, ciekawego siebie, ciekawego pytań, które sam sobie może zadać po takim spektaklu, odpowiedzi, które może sobie na nie odpowiedzieć. Tak bym odpowiedział.
1: Mówił Błażej Wójcik z Teatru Kochanowskiego. Premiera sztuki Sprawiedliwy Stadium Przypadku odbędzie się w sobotę, 16 maja.
4: Kryminalne Opolskie.
1: Teraz jeszcze wieści od lokalnych policjantów. Funkcjonariusze z brzegu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia.
5: Aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, Komenda Powiatowa Policji w Brzegu. Kryminalni z brzeskiej komendy zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości wykonali szereg czynności, by ustalić miejsce pobytu 47-latka. Sąd rejonowy w Brzegu wydał za mężczyzną list gończy. Był on poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa. Mężczyzna na swoim koncie miał przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. W przeszłości groził i znieważał swoją partnerkę. Kobieta obawiała się spełnienia tych gróźb, dlatego złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Funkcjonariusze podjęli czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego. Kilka dni temu policjanci namierzyli jego kryjówkę i go zatrzymali. Mężczyzna ukrywał się w miejscu zamieszkania swojej siostry. Stamtąd został przewieziony do brzeskiej komendy. Trafił już do więzienia, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
1: Mówiła Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
4: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. Ta część audycji będzie poświęcona nadchodzącym Dniom Opola.
4: Co jest grane w Opolu?
1: Salon wiosenny w Galerii Sztuki Współczesnej, wystawy plenerowe, warsztaty, spotkania dotyczące zdrowia, no i oczywiście liczne koncerty. Tak w skrócie wygląda program tegorocznych Dni Opola. O szczegółach mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski oraz organizatorzy imprezy.
6: Dzień dobry Państwu, drodzy Opolanie, serdecznie zapraszamy na kolejne Dni Miasta, Dni Opola. W najbliższy weekend, od piątku do niedzieli, mnóstwo atrakcji, będzie można się, myślę, bawić, spacerować. Pogoda zamówiona. Co szczególnie polecam, na co szczególnie zapraszam, koncert Johna Portera. 45 lat temu nagrał płytę. Ta płyta całkiem niedawno przeżyła swoją reedycję. To było wtedy wielkie wydarzenie 45 lat temu i ta płyta i obecność Johna Portera w Polsce. My, myślę, będziemy mogli się cieszyć jego obecnością na koncercie w Opolu. Na to szczególnie zapraszam. Z takich tematów anglojęzycznych trochę chcę zaprosić też na spotkanie z ambasadorem, byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, panem doktorem Brzezińskim, który wraz z żoną będzie dostępny dla mieszkańców, będzie formuła wolnej rozmowy, spotkania z nim autorskiego, więc myślę, że ciekawa rzecz. I też myślę, duża atrakcja Czyczyło, Andrzej Czyczyło obchodzi jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej, więc też okazja do spotkania z nim, zobaczenia jego prac, podsumowania tego 50-lecia. Serdecznie zapraszam. Atrakcji jest znacznie więcej. Ja wymieniłem takie trzy, te bardziej niezwykłe, ale jak Państwo widzicie, przygotowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, przez Wydział Kultury i przez wiele, wiele innych jednostek atrakcji jest wiele. Serdecznie zapraszam.
7: Monika Ostrowska, Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Jak już prezydent wspomniał, atrakcji podczas Dni Opola będzie bardzo dużo. To jest zawsze bardzo rozbudowany program, który powstaje we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, z jednostkami naszymi miejskimi, ale także stowarzyszeniami i niezależnymi inicjatywami. Dla nas ogromną radością jest to, że po raz pierwszy częścią Dni Opola będą stypendyści. W ubiegłym roku miasto Opole uruchomiło program stypendiów artystycznych i do końca zeszłego roku mogliśmy oglądać pierwsze efekty tych stypendiów. Podczas Dni Opola dwoje tych stypendystów przypomni swoje programy stypendialne. Pierwszy to będzie dedykowany najmłodszym widzom, tak zwanym najnajom. Spektakl prościutko dla najmłodszych dzieciaczków od 2 lat. Spektakl przygotowany przez naszą stypendystkę Julię Gleń. Odbędzie się on tu, gdzie stoimy, czyli na Małym Rynku w niedzielę. W godzinach między 13 a 18 będzie tutaj tak zwany rodzinny mały rynek. Będą zabawy, atrakcje, łamigłówki, różne inicjatywy kierowane dla dzieci. Przez cały czas będzie muzyka na żywo, a na koniec tego dnia około godziny 17 Julia Gleń zaprezentuje dla najmłodszych odbiorców spektakl prościutko. Natomiast wieczorem na scenie głównej na rynku, na placu ratuszowym, Kwiatkowym odbędzie się koncert Łukasza Szuby. Koncert takiego projektu zatytułowanego Bystra, który powstał również dzięki dofinansowaniu ze stypendium artystycznego Stolicy Polskiej Piosenki. Także będziemy mogli ponownie obejrzeć naszych stypendystów.
8: Dzień dobry, Aneta Majewska, Młodzieżowy Dom Kultury. Od piątku wspólnie bawimy się na Placu Wolności, na scenie przy Stawku Zamkowym oraz u nas w Parku Młodzieżowego Domu Kultury. Tam zapraszam wszystkich najmłodszych od godziny 15 do wieczora. Bawimy się razem. Animacje, występy naszych najmłodszych grup, wata cukrowa, lody i zjeżdżalnie, czyli to, co lubimy najbardziej. Na Stawek zapraszam wszystkich melomanów. Zaczynamy w piątek występami uczniów Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina oraz studia piosenki Metro. W następnych dniach możemy usłyszeć orkiestrę Denton z Białej, z Chrząstowic oraz nasze opolskie zespoły. Zespół Pieśni Tańca Opole, Studio M oraz zakończymy tangami w wykonaniu zespołu Radici. Na Plac Wolności zaczynamy hip-hopem od Szkoły Tańca Focus. Będzie można przez cały weekend usłyszeć i zobaczyć wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury, zespół Pech, zespół Adena, zespół Cztery Żywioły. Będziemy mogli usłyszeć na wszystkich czterech scenach, bo również i na rynku, recitale wychowanków Studia Piosenki Debiut, Studia M i Czterech Żywiołów, a na Plac Wolności jeszcze zapraszam na koncert Opole Youth Choir, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej oraz naszych zaproszonych gości na Opole Artis. Przyjadą do nas ze swoimi programami tanecznymi i wokalnymi. Zapraszam serdecznie.
9: Dzień dobry, Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Ride. W tym roku odbędzie się 15. jubileuszowa edycja wydarzenia międzynarodowego Distinguished Gentleman's Ride, która po raz drugi w naszym mieście zagości. Jest to wyjątkowa impreza, która łączy w sobie motocyklizm, czyli społeczność motocyklową w tym klasycznym wydaniu oraz profilaktykę prozdrowotną dla mężczyzn, która promuje zdrowie psychiczne i badania nad rakiem prostaty dla mężczyzn. Wydarzenie będzie stanowi wyjątkowe okazje do pokazania klasycznego stylu motocykli w klasycznym ubiorze i w jak najeleganckszym stylu przedstawienie całego problemu, który notabene jest jeszcze takim problemem niedocenionym. Wydarzenie bezpośrednio łączy się z naszym drugim wydarzeniem, które tutaj kolega Krzysiu Danków i Przebudzenie będzie w tym samym dniu. I dwie właśnie imprezy mają ten sam cel, czyli profilaktykę zdrowia. Zaczynamy dziś o godzinie 10 pod Itaka Areną, gdzie będzie zbiórka zarejestrowanych uczestników, następnie przejazd w asyście Policji, Straży Pożarnej i ratowników medycznych po ulicach naszego miasta i finał pod Solarisem na placu Kopernika, gdzie będzie całe wydarzenie miało swój finał, podczas którego będą prelekcje prozdrowotne, pokazy i wszystko w jednym kierunku, czyli promocja zdrowia i profilaktyki.
10: Krzysztof Danków, prezes stowarzyszenia Masz Jaja Iść na Badania. Szanowni Państwo, gorąco zapraszam już na 6. edycję Przebudzenia. Przebudzenie to jest gra terenowa, która powstała w mojej głowie w trakcie COVID-u. Chciałem, po efekcie COVID-u chciałem, żeby lokalna społeczność się dalej scaliła, żebyśmy się mogli wspólnie spotykać, żeby sąsiad nie zapominał o tym, że ma kogoś, tylko jak sąsiada, przepraszam. Chodzi o to przede wszystkim, żeby przyjść z dziećmi i pobyć godzinę na świeżym powietrzu. To jest właśnie akcja profilaktyczna, która ma na celu promować aktywność, ruch na świeżym powietrzu, przede wszystkim naukę orientacji w terenie, bo dostajemy profesjonalną mapę do gry terenowej i wtedy dostajemy punkty, które są porozrzucane po Wyspie Bolko i wspólnie musimy znaleźć te punkty. Celem tej gry jest, żeby godzinę spędzić razem z dzieckiem, z kimś bliskim, ale nie używać telefonu komórkowego. Chcemy właśnie, żeby ten stan psychiczny też wzmacniał się w nas, żeby to uzależnienie od świata cyfrowego było jak najmniejsze. To jest taka próbka. Godzina na świeżym powietrzu bez telefonu komórkowego. Mamy kilka atrakcji, będzie możliwość skorzystania z profesjonalnej porady fizjoterapeutycznej, będzie straż pożarna, właśnie tutaj od wcześniejszego kolegi Januszy Sowa przyjedzie straż, będzie pewnie jakaś mgiełka dla dzieci, możliwość obejrzenia tego wozu, będzie szkoła TEP, która będzie dawała atrakcje dla najmłodszych, będą pokazy chemiczne, a więc te wszystkie atrakcje są dla Opolan. Wszystko jest oczywiście za darmo. Spotykamy się od godziny 9.30 do 10.30 trwa biuro zawodów i o 11.00 tak zwany start ostry. Rozbiegamy się rozchodzimy po całym Bolko i bawimy się przez godzinę. Zapraszam, przyjdźcie. Tak pan prezydent powiedział, pogoda gwarantowana, a my już wszystko inne o to zadbamy. Wszystko na miejscu, jakby pula jest otwarta dla wszystkich, a więc tutaj każdy może wystartować. Zabierzcie ze sobą swoje pupilki, pieski, dzieci oczywiście, znajomych, krewnych, jakkolwiek by nie było, przyjdźcie i się dobrze bawmy. Przede wszystkim bądźmy razem. Dziękuję i zapraszam.
9: Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Ride. Cały czas lista jest otwarta, rejestrujemy się przez stronę Distinguished Gentleman's Ride, wyszukujemy nasze państwo i miasto, w którym jest ta przejażdżka, bo w naszym kraju tylko jest w 10 miastach ta przejażdżka, a na całym świecie tylko w 101 krajach. W zeszłym roku była pierwsza edycja i było około 70 uczestników, co bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie. Byli goście z Polski, byli ludzie z Czech, ale przyjechali na nasze wydarzenie motocykliści ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ zobaczyli, że jest małe miasto, organizuje się pierwszy raz, przyjechali z ciekawości, byli bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni. Jest to zupełnie inne wydanie spotkania motocyklowego niż wszystkie, które do tej pory gdzieś się przewijają. Ponieważ to ma na celu promowanie mody i stylu motocyklistów, ale w klasycznym wydaniu. Także zapraszamy wszystkie motocykle w stylu classic, bobber, chopper, sidecary, skutery, tego typu. No niestety nie zaliczają się do tego motocykle sportowe, ponieważ tam jest prędkość i adrenalina, a w tym wydaniu ta impreza bardziej jest wolna i polega na promocji zdrowia i wszystkiego, co z tym jest związane. Trzeba być człowiekiem i jak najbardziej wszystkich wpuścimy po zarejestrowaniu się na miejscu również, ale tak jak mówię, styl i elegancja, nawet na tym sportowym motorze, styl i elegancja powinien być zachowany w tym dniu, ponieważ nie będzie to przejazd na dużych prędkościach. To jest klasyczny przejazd po mieście, również promujący nasze miasto i pokazujące, że motocyklizm to społeczność, która łamie stereotypy i powinna zrzeszać ludzi i przełamywać różne tematy tabu. Wszelkie kamizelki, marynarki, muchy, krawaty, wstążki, cokolwiek, ale żeby miało to jakiś wymiar właśnie elegancji, inaczej niż zwykle zasiadamy na swoje motocykle w tych swoich strojach motocyklowych. Promocja zdrowia jak najbardziej i dlatego na miejscu na Placu Kopernika będą prelekcje dotyczące właśnie profilaktyki zdrowia psychicznego mężczyzn, profilaktyka raka prostaty. Będą pokazy Straży Pożarnej ochotników z Suchego Boru w zakresie właśnie wypadków motocyklowych, udzielania pierwszej pomocy. To, co najbardziej nas może spotkać najczęściej na drodze. Będzie też prelekcje dotyczące prawidłowej postawy na motocyklu. Będą fizjoterapeuci, którzy będą wskazywać, podpowiadać i objaśniać co, jak i żeby wszystko było dobrze, zgodnie ze sztuką i jak najbardziej prawidłowo dla naszego kręgosłupa. Trzeba od początku, tak jak to się mówi, prowadzić za rękę, pokazywać, mówić co jest dobrze, a co jest źle, co należy poprawić, żeby było jak najlepiej, żeby jak najdłużej się cieszyć z tego hobby, jakim jest właśnie motocyklizm.
10: Krzysztof Danków, prezes Stowarzyszenia Masz, ja iść na badania. To już 6. edycja, dlatego podkreślam, bo to już jest taka świecka, opolska tradycja. No przede wszystkim celem przebudzenia jest scalenie lokalnej społeczności poprzez wspólne spędzenie czasu na grze terenowej na Wyspie Bolko. Robimy to już, tak jak wspomniałem, 6. rok. Chodzi o to, żebyśmy godzinę szukali punktów porozrzucanych po Wyspie Bolko, spędzili ten czas z dziećmi, zabrali swoje pupilki, mam na myśli psy na przykład, i żeby to było takie rodzinne święto, godzina, którą spędzimy na świeżym powietrzu. Oczywiście jest jeden bardzo ważny punkt w regulaminie. Nie używamy w tym czasie telefonów komórkowych. To jest jakby nadrzędny cel, żeby właśnie być godzinę wspólnie, żeby zwiększyć tą uważność i przede wszystkim, żeby cieszyć się tym, co jest dookoła i to widzieć. Już samą naszą nazwą Masz ja iść na badania zachęcamy i zwracamy uwagę na to. Zawsze na naszych wydarzeniach jest jakiś lekarz, który ma krótką prelekcję, zachęca do badania, odpowiada na pytania, udziela konsultacji, a więc my nigdy nie jesteśmy obojętni naszym jakby korowym działaniem. O właśnie, jest profilaktyka, jest szerzenie profilaktyki, a więc tutaj to jest dla nas najważniejsze i zawsze jak możemy, w cudzysłowie, przemycamy tą profilaktykę. No zachęcamy, jakby nie ma kary, ale bo to nie o to chodzi, ale zachęcamy, otwórz się na nowe, spróbuj zobaczyć, ile rzeczy dostrzeżesz, nie używając tego telefonu i naprawdę świat się nie zawali, a internet się nie skończy, jeżeli my przez godzinę nie będziemy na tym telefonie, więc zachęcamy, to jest taka próbka. Ja zresztą cały czas, jak robię prelekcje w szkołach, w zakładach pracy, wzmacniam zasady wdzięczności właśnie, mówię o nich, że to jest ważne, no i żeby była ta wdzięczność, musimy być bardziej otwarci, te nasze oczy, żeby dostrzegły, co się dzieje dookoła, żebyśmy zobaczyli, że jest to dziecko wokół nas, słuchali, co ma do powiedzenia i to jest właśnie niesamowite, że ten czas wtedy spędzimy tak na 100% wspólnie, a nie po prostu, że my musimy coś istotnego w tą godzinę załatwić na tym telefonie.
1: Tegoroczne Dni Opola potrwają od 15 do 17 maja. Jednym z największych wydarzeń będzie koncert Opole Mystic 30 w opolskim amfiteatrze. Na tą imprezę akurat obowiązują wejściówki. Sprzedaje je Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
4: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnej sporej imprezie dla fanów fantastyki w naszym mieście.
4: Co jest grane w Opolu?
1: Opole znów stanie się gospodarzem zlotu fanów fantastyki. Przed nami 16 opolskie spotkania fantastyczne. W programie znalazły się różne gry terenowe, RPG i tym podobne. W porównaniu do poprzednich lat trochę zmieniła się formuła imprezy.
11: Patrycja Drabi, koordynatorka promocji podczas opolskich spotkań fantastycznych.
1: Przed nami już kolejna edycja opolskich spotkań fantastycznych. To jest impreza, która od znanego nam Opolkonu różni się, chociaż nie aż tak diametralnie.
11: W tym roku wyjątkowo postawiliśmy na 2 dni imprezy, ponieważ OSF-y zawsze były jednodniowe, ale stwierdziliśmy, że chcemy dać więcej fantastycznych wrażeń dla uczestników, więc zrobiliśmy 2 dni. Na pewno będą spotkania autorskie, będziemy mieli Roberta Wegnera, Jacka Piekarę, Marcina Mortkę, jeszcze jednego gościa, ale nie jest ogłoszony, także zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych, to będziemy na dniach ogłaszać, ale będą właśnie prelekcje tematyczne, warsztaty, gra terenowa będzie muzyczna, ponieważ stawiamy w tym roku na motyw muzyki, jakby OSF-y zawsze stały literaturą, ale w tym roku chcemy też właśnie bardziej w ten taki świat muzyczny, czy to przez prelekcję, czy właśnie grę terenową jakby wejść, żeby pokazać ludziom trochę bardziej stolicy polskiej piosenki z takiej trochę innej strony, więc będzie dużo ciekawych atrakcji.
1: No tak, to są spotkania z różnymi ciekawymi osobami, ale są też punkty towarzyszące.
11: To będą na pewno wystawcy, właśnie gdzie będzie można ręcznie robione jakieś akcesoria, biżuterię, ubrania, czy nawet arty z popkultury, z seriali, filmów, książek zakupić. Właśnie spotkania autorskie, różne warsztaty. Będą gry konsolowe retro, gry planszowe, gry fabularne, sesje RPG, przynajmniej 6 albo 7 sesji, gdzie będzie można wcielić się w różne postacie, odbyć sobie przygody. Także i dla mniejszych, i dla większych fanów fantastyki wszystko, co się znajdzie.
1: Można powiedzieć takie, no, już w zasadzie pożegnanie wiosny, powoli przywitanie lata z fantastyką.
11: Trochę tak. Mamy nadzieję, że będzie ciepło. Był taki rok, gdzie były straszne wiatry. Teraz też jakaś taka pogoda jest przeróżna, ale mamy nadzieję, że końcówka maja faktycznie będzie słoneczna, ponieważ nie tylko w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej planujemy atrakcje, ale też właśnie na Błoniach, w namiocie prelekcyjnym, więc mamy nadzieję, że ta pogoda nas nie przegoni i będziemy mogli sobie super czas na dworze spędzić.
1: A jak to jest rozplanowane czasowo? Czy te spotkania są ustawione po kolei, czy jakieś się jednak pokrywają czasowo?
11: Staramy się właśnie robić tak, żeby można było wziąć udział w różnych spotkaniach autorskich, jak ktoś sobie chce. Sesje RPG, wiadomo, przez to, że one trwają tam po 3-4 godziny, to są porozkładane tak bardziej gęsto, ale staramy się punkty programu, właśnie różne warsztaty, spotkania czy prelekcje poskładać tak, żeby można było z jednej na drugą przejść sobie spokojnie i nie ominąć najważniejszych punktów programu.
1: A te sesje RPG, będą tutaj jakieś konkretne tematyki?
11: Mamy różne systemy, mamy takie od bardziej fantastycznych, przez jakieś science fiction, przez takie skupione na magii, nawet jakieś takie w klimatach bardziej trochę ninja, coś w tym stylu. Także bardzo różne. Jakby staramy się właśnie nie skupiać na jednej, tylko jeśli ktoś nie czuje się na przykład bardzo komfortowo w samym fantasy, to mógł sobie właśnie spróbować science fiction, tak żeby dla każdego coś było. Po prostu nawet jak ktoś jeszcze w RPG-ach nie siedzi, żeby mógł sobie zacząć z tym przygodę.
1: A kto na tych imprezach się pojawia, jeśli chodzi o uczestników?
11: Ludzie są w różnym wieku tak naprawdę. Mamy osoby bardzo młode, mamy osoby też starsze, przychodzą rodziny z dziećmi. Właśnie staramy się dopasować wydarzenie do wszystkich grup wiekowych, żeby to nie było ograniczone, żeby każdy mógł się tu odnaleźć. Właśnie ci, co siedzą w fantastyce już wiele lat, ci, co chcieliby zacząć swoją przygodę z fantastyką dopiero, także jesteśmy otwarci naprawdę na wszystkie grupy wiekowe.
1: A ta fantastyka to jest bardziej taka właśnie stricte fantastyka, czy też jest podział na fantastykę i science fiction?
11: Mamy bardzo ogólną fantastykę, staramy się nie ograniczać. Tak jak właśnie mówiłam wcześniej, w tym roku też stawiamy na elementy takie muzyczne, więc będzie fantastyka, będzie koncert zespołu Dziwoludy, tak, na który zapraszamy i on będzie się odbywać w piątek albo w sobotę. Tak, ale właśnie staramy się nie ograniczać fantastyki tylko do tak, takich typowych magów, elfów i czarodziejów, tylko staramy się gdzieś właśnie wyjść poza tę strefę, żeby... No fantastyka jest bardzo szeroka, to właśnie też można na Opolkonia zobaczyć, ale tutaj staramy się właśnie stawiać na to, żeby fantastyka nie szła tylko w jednym kierunku, tylko właśnie pokazać ją bardzo, bardzo szeroko.
1: No bo mamy taką fantastykę, która młodzież bardzo mocno angażuje, ale jest też taka fantastyka, która raczej dzieciom by się tego nie pokazało, jak na przykład no, seria Pieśni Lodu i Ognia.
11: Tak, tak. No jest fantastyka bardziej taka, wiadomo, dla dorosłych, ale tak jak mówiłam, przez to, że mamy dużo różnych punktów programu dopasowanych do różnych grup wiekowych, to mamy nadzieję, że każdy się tu odnajdzie. No i będzie też jakby widać na pewno takie podziały, tak jak rodziny z dziećmi, wiadomo, że jakieś prelekcje. Nie mamy prelekcji 18+, wiadomo, ale mamy takie po prostu rzeczy, które będą gdzieś tam dopasowane do poszczególnych grup wiekowych, żeby każdy mógł się fajnie bawić.
1: No i ta publiczność, uczestnicy przyjeżdżają, to są osoby pewnie nie tylko z Opola.
11: Głównie z województwa opolskiego, ale też mamy osoby przyjeżdżające z dalszych regionów Polski. Dużo jakby naszych znajomych osób gdzieś tam znających Feniksa, generalnie po prostu z różnych części Polski, regionów przyjeżdża, czy to na Opolką, czy to właśnie na SF-y. No wydaje mi się, że wyjątkowo też jak w tym roku będziemy robić 2 dni, to będzie większa okazja, żeby przyjechać na dłużej i pospędzać sobie z nami czas.
1: A ile osób mniej więcej się spodziewacie?
11: Wydaje mi się, że od 300 do 500, tak wydaje mi się, że około 500 to tak jest raczej maks, ale na pewno minimum 200 osób, jakby bardzo gęsto było rok temu, 2 lata temu. Wydaje mi się, że z roku na rok będzie przychodzić coraz więcej osób, tym bardziej, że też będziemy mieć więcej gości w tym roku, 2 razy więcej niż mieliśmy dotychczas, także mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i pogoda też dopisze.
1: No to skoro będzie tyle osób, to czy wszędzie będzie wstęp wolny, czy na któreś wydarzenia trzeba się wcześniej zapisać?
11: Polecamy zapisać się wcześniej na sesję RPG, jeśli komuś bardzo zależy, żeby zagrać w konkretnym systemie, to albo na naszym wydarzeniu na Facebooku, albo po prostu podejść wcześniej przed sesją do danego mistrza gry, czy do danej sali, gdzie się sesja będzie odbywać, po prostu zgłosić chęć wzięcia udziału, a tak to wszystko będzie dostępne po prostu, że tak to ujmę z buta, kolokwialnie.
1: Jeśli chodzi o sesję RPG, to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. Czy taki mistrz gry takiemu laikowi wyjaśni punkt po punkcie, o co tu chodzi?
11: Tak, nasi mistrzowie gry wprowadzają właśnie nowe osoby i w cały system, i w to w ogóle, na czym dana rozgrywka będzie polegać, ile będzie trwała. Też nie jest tak, jak ktoś przyjdzie na sesję RPG, że musi jakby zostać do końca brać udział. Jeśli komuś się nie będzie chciał podobać, chciał będzie zmienić system, czy mistrz gry, to może w każdej chwili zrezygnować. Ale właśnie mistrzowie starają się dopasować sesję tak, żeby i osoby znające RPG, i osoby będące kompletnie nowe mogły się dobrze bawić, więc wszystko zostanie od podstaw wyjaśnione, żeby po prostu każdemu było komfortowo.
1: A jeśli chodzi o to spotkania, czy tutaj będą prezentowane jakieś najnowsze dzieła?
11: Tak, wydaje mi się, że jak będziemy mieć autorów, którzy przyjadą, to oni będą pokazywać swoje najnowsze książki. Wiadomo, że stare, takie kultowe, no to jak jakiś autor jest znany z takich swoich najpopularniejszych serii, to wiadomo, z tego są rozpoznawalni, ale sądzę, że będą chcieli właśnie mówić o tym, co teraz planują, co teraz piszą, nad czym może myślą, co mają w najbliższym czasie, co planują wydać. Także wydaje mi się, że jeśli ktoś nie śledzi danego na przykład autora na mediach społecznościowych, to tu będzie można też pozadawać pytania, właśnie porozmawiać z autorami twarzą w twarz, także dużo takich ciekawych smaczków będzie można odkryć.
1: A to są autorzy, którzy już tutaj się pojawiali, czy za każdym razem to są nowe nazwiska?
11: Niektórych autorów już gościliśmy i po prostu bardzo fajnie wspominają o SF-y, więc lubią do nas wracać, ale staramy się też jakby sprowadzać nowe nazwiska po prostu, żeby pokazać im, że fantastyka bardzo fajnie sobie działa i się rozwija świetnie w Opolu.
1: Czy jeszcze jakieś takie imprezy na mapie Polski są, czy jesteście jedyni, jeśli chodzi o tą formę?
11: Konwentów i festiwali fantastycznych w Polsce jest bardzo dużo. Powiedziałabym, że z roku na rok jest ich nawet coraz więcej. Czy to mniejsze, czy to większe. No Pyrkon to jest wiadomo takie największe. Wydaje mi się, że jakby nie ma osoby, która siedzi w fantastyce i nie kojarzy Pyrkonu, albo nie była na nim przynajmniej raz. Ale w ostatnich latach właśnie w nawet takich pomniejszych miejscowościach, powiedziałabym, że nawet mniejszych niż Opole, właśnie powstają coraz to nowe konwenty i festiwale. Także warto to śledzić. Na pewno na konwentach południowych, czy w informatorach konwentowych, tam oni mają bardzo fajnie te kalendarze rozpisane i tego naprawdę w ciągu roku jest bardzo, bardzo dużo.
1: No właśnie, bo trzeba rozróżnić. Te opolskie spotkania fantastyczne konwentem stricte nie były, bo to jednak mała impreza. W tym roku rozszerzyliście ją o kolejny dzień. No może to już zacznie podchodzić pod konwent.
11: No, wydaje mi się, że powoli możemy podchodzić pod konwent. Wiadomo, że to nie jest taka duża ranga jak Opolkon, ale staramy się właśnie pokazać po prostu pełną klasę i poziom jakby wydarzenia. Wydaje mi się, że jest bardzo duży i możemy na spokojnie konkurować z fajnymi konwentami w Polsce.
1: No... Czy już powoli przygotowujecie się do Opolkonu?
11: Tak, właśnie dzisiaj, dokładnie dzisiaj ruszyły zgłoszenia na wystawców, na media, na wolontariuszy, na program, także można się śmiało zgłaszać. Opolkon przygotowujemy już tak naprawdę od miesiąca czy dwóch, już nam media społecznościowe ruszyły jakiś czas temu, ale właśnie dzisiaj otworzyliśmy wszystkie formularze, także jeśli chcecie nam pomóc stworzyć Opolkon, to gorąco do tego zachęcamy.
1: Na początku września będzie kolejna edycja, jak zawsze?
11: 11-13, to tak w połowie września.
1: Czyli jeżeli ktoś chciałby się tutaj z wami zapoznać, dowiedzieć się, jak wygląda tworzenie tego konwentu od środka, ma szansę do was podejść, zagadać, zgłosić się do pomocy?
11: Oczywiście, jak najbardziej. Nawet jeśli nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, można przyjść na nasze spotkania, czy to we wtorki, czy w czwartki i śmiało z nami porozmawiać, spytać, co robimy, jeśli ktoś, komuś podoba się to, co robimy, nasze inicjatywy, powiedzieć, że jakby robicie super rzeczy, chciałbym do was dołączyć, jak można to zrobić i my zawsze bardzo śmiało, chętnie wprowadzimy człowieka, który chciałby robić fantastyczne rzeczy z nami.
1: A do czego, przy czym konkretnie przydałaby wam się pomoc?
11: Wydaje mi się, że jakby osób chcących aktywnie działać faktycznie, bo bywają takie osoby, które mówią, że tak, jestem zaangażowany, chcę działać, chcę robić. Potem właśnie nie ma kontaktu z taką osobą, okazuje się, że ktoś nie jest chętny nawet do zrobienia takich najprostszych rzeczy, jakby zobaczenia, jak to faktycznie wygląda od wewnątrz, bo to nie jest trudne. To się wydaje z zewnątrz, że ogromne wydarzenie, tyle godzin, tyle dni pracy, ale tak naprawdę robiąc kroczek po kroczku, kawałek po kawałeczku, okazuje się, że wszystko jest do nauczenia, wszystko jest do wyćwiczenia, wystarczą właśnie chęci, pasja i po prostu czas i zaangażowanie. A jeśli komuś się wydaje, że przyjdzie, może zrobić kilka godzin, dostanie jakiś tam dokument zaświadczenia, no to no jednak chcemy fajnie kogoś wdrożyć, żeby zobaczył, jak to wygląda faktycznie od środka, a nie tak robić po łebkach, bo na tym nam nie zależy.
1: Jak duża jest ekipa Feniksa, żeby ogarnąć te wszystkie wydarzenia?
11: O kurczę, taka główna ekipa, wydaje mi się, to jest około 20-30 działających osób tak aktywnie. Przy Opolkonie mamy teraz minimum 30 organizatorów. Niektóre osoby są spoza Opola, spoza Feniksa, takie zaprzyjaźnione, które nam pomagają. Ale przy samych takich opolkonowych rzeczach to wydaje mi się około 20-30 osób takich aktywnie działających.
1: Pytam o to, bo tak, mamy w tym tygodniu też Dzień Gwiezdnych Wojen, tak? To też wasze dzieło?
11: Nasze w sensie fantastyczne, tak. My akurat aktywnie chyba nie będziemy przy tym nic robić. Możliwe, że we wtorek na spotkaniu albo w czwartek damy jakieś smaczki gwiezdnowojenne na spotkaniach. Ale tak, wydaje mi się, że Dzień Gwiezdnych Wojen to jest święto świętowane bardzo mocno przez fanów właśnie Gwiezdnych Wojen. I 4 i 5 maja, bo jest May the 4th, a potem jest jeszcze... Revenge of the Fifth, że Revenge of the Sith, takie nawiązanie. Więc 4-5 maja to bardzo takie gwiezdnowojenne, fantastyczne dni. Bardzo fajnym w ogóle ewenementem dla mnie jest to, że mamy takie dni jako popkultura, właśnie jako fani fantastyki, które możemy sobie świętować, że to jest dany dzień powiązany z danym uniwersum. Bardzo ciekawa sprawa.
1: Jeszcze wrócę do tematu Opolkonu. Pewnie na razie programu ujawniać nie możecie, ale...
11: Z Opolkonu na razie programu jeszcze nie mamy, ponieważ właśnie dopiero zgłoszenia ruszyły dzisiaj, więc będziemy zbierać. Jeśli cokolwiek będzie wiadomo, to będziemy na bieżąco ogłaszać jakieś konkretne punkty programu czy jakieś współpracę, to będziemy informować na naszych mediach społecznościowych na pewno o tym.
1: Ogłosiliście też konkurs.
11: Tak, mamy Literacki Feniks, jak co roku właśnie towarzyszące przy opolskich spotkaniach fantastycznych. Konkurs literacki dla osób ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych właśnie na opowiadania fantastyczne. No w tym roku już 16. edycja, z końcem kwietnia właśnie zamknęliśmy nabór opowiadań, także teraz jury sprawdza, ocenia te prace. Będziemy wyłaniać zwycięzców właśnie 23 maja w trakcie opolskich spotkań fantastycznych. No tak naprawdę gala rozdania nagród w Literackim Feniksie to jest taki punkt programu, który się cieszy największym zainteresowaniem, bo właśnie ludzie zawsze są ciekawi, ciekawi przyjść, zobaczyć, kto wygrał, jakie są te nagrody. Też autorzy opowiadań mogą potem podejść do jury i jakby spytać o informacje zwrotne a propos swoich prac, co można poprawić, co było fajne, właśnie jak udoskonalić swoje pisanie, żeby móc na przykład wziąć udział w kolejnym roku. I faktycznie były takie osoby, które brały udział raz, dwa, nawet trzy razy czasami i z roku na rok pisały coraz właśnie lepsze prace po rozmowach z członkami jury i wracały do nas i bardzo się cieszyły i mówiły, że jakby swój warsztat pisarski udało im się polepszyć dzięki temu. No też właśnie jedną z nagród w Literackim Feniksie jest publikacja w naszym kwartalniku w Owce i tam właśnie zwycięskie prace też są publikowane, więc ludzie jakby potem faktycznie mają szansę na taką publikację i wejście w świat taki literacki faktycznie.
1: Długie są te opowiadania?
11: Tak, bywały takie do 20 stron. Teraz jakby troszkę je skróciliśmy, bo zauważyliśmy, że ludzie dosyłają raczej krótsze, że wolą takie krótsze formy, więc stwierdziliśmy, że dopasujemy się po prostu do ludzi i będzie też jakby tych, wydaje mi się, że tych prac też jest więcej trochę dzięki temu, bo ludziom jest prościej teraz pisać krótsze formy. Też wydaje mi się, że w tych czasach i w tej erze po prostu, kiedy ludzie mają trochę ten taki czas uwagi też skrócony, no to krótsze formy jest im po prostu łatwiej pisać, ale to się też fajnie, przyjemnie czyta. Jeśli ktoś ma pomysł i umie go dobrze wykorzystać, to są naprawdę fajnie zrobione opowiadania.
1: Mówiła Patrycja Drabik ze Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Feniks. Opolskie spotkania fantastyczne odbędą się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 22 i 23 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.
4: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, stokrotka.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Card Extra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
13: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór starnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
11: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
14: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
11: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
15: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Najcieplej dziś na południu Polski, nawet do 20 stopni. W centrum maksymalnie 15, nad morzem i na Suwalszczyźnie poniżej 10, no może 10 maksymalnie, 9-10. Będzie się chmurzyć, głównie na wschodzie i południu. Miejscami też pokropi deszcz.

Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: do obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
12: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
13: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
14: Została ostatnia reklama.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Pozdrawiam ja osobiście, Cezary Pazura.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Została ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po czterech latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital kary 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na dwie kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po czterech latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
3: Zachmurzenie dziś umiarkowane, a na wschodzie i południu Polski czasem duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, najcieplej 17 na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Jutro kilka stopni więcej i więcej słońca.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by

kupieje bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Wieczyczką.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: emocje.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletek. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Została ostatnia reklama.
6: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
3: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
4: Zawsze.
3: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
4: Bo szczęście jest za duże.
3: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
4: Piana Dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Reklama.
9: Proszę Państwa, godzina 10:00. W końcu zaczynamy koncert życzeń. Nie mogłem się doczekać. Na początek posłuchajmy wiadomości i prognozy pogody.
10: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán. Władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
11: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
10: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
12: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
13: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
12: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
10: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
14: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
10: Dziś zdecydowanie najchłodniej na północnym wschodzie Polski, około 10 stopni. Poza tym w centrum 15, na zachodzie i południu do 17. Niebo częściowo zachmurzone, mocniej zachmurzone na wschodzie i na południu Polski. Tu też może delikatnie popadać. Jutro będzie trochę ładniej i trochę cieplej, do 20 stopni.
14: Radio Pogoda.
5: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
9: Dzień dobry Państwu, sobotni koncert życzeń. Już tydzień minął od majówki, ale jak to weekend, myślę, że wielu z nas przyda się odrobina relaksu, dlatego zapraszam na koncert życzeń. Za chwilkę usłyszycie nasze najpiękniejsze, albo wasze najpiękniejsze melodie, czułe słowa. A jeśli zastanawiacie się, jak się można z nami skontaktować, to tłumaczę życzenia. Wysyłamy na mojego maila robert@radiopogoda.pl. Na naszej stronie radiopogoda.pl można wypełnić formularz lub się nagrać do mojej basi pod numerem 22 444 40 04. Zaczynamy. Bill Withers i Lovely Day.
5: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I na początek mąż do żony pisze tak. Z okazji zbliżających się okrągłych 60. urodzin życzymy ci, żebyś zawsze była uśmiechnięta, żeby słoneczko ci świeciło, a na półkach nigdy nie zabrakło miejsca na nowe książki. O, to fajne. Żeby wnuczki szalały. Ja, żeby dzieci i mąż wspierali. No, to ostatnie podkreślam. A na tę zbliżającą się emeryturę dużo czasu dla siebie i samych przygód. Kochamy cię. Głównie Marek się podpisał, czyli mąż. Dla pani Niny śpiewa Ada Rusowicz. Nie pukaj do moich drzwi i niebiesko-czarnie oczywiście.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to czas na moją Basieńkę. Kochana moja, co tam się nagrało?
2: Kochanemu kotkowi z okazji 71. urodzin życzenia składa Basia.
1: No i można? Kotek ma 71 lat. Boże, jak ciekawie, jak kotek do Basi mówi. Też pewnie podobnie. Kochajcie się, kotki. Pozdrawiamy was i za chwilkę wracamy, proszę państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Została ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do tatusia Krzysztofa zadzwonimy w imieniu Marysi.
2: Halo.
1: Panie Krzysztofie, dzień dobry panu. Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń, bo przyszły życzenia dla pana, panie Krzysztofie. To tak patrzę, z jakiej okazji, ale chyba bez okazji po prostu. Tak zwyczajnie, jest pan ciekaw?
2: No ciekawy jestem, właśnie się bardzo zadziwiłem.
1: No to zaczyna się tak. To nawet taki list krótki. Tato, chciałam cię podziękować za bycie najlepszym tatą, jakiego mogłam sobie wymarzyć. Najlepszy nie znaczy perfekcyjny, bo czasem się zdenerwuję albo podyskutuję, gdy się z czymś nie zgodzę, ale właśnie to sprawia, że relacja jest szczera i prawdziwa. Więcej jest jednak tych pięknych momentów, gdy wracam do domu i zawsze tak bardzo się cieszysz i za każdym razem dziękuję, że przyjechałam. Załatwiamy wtedy mnóstwo pożytecznych spraw, czasem naładujemy akumulator, wymienimy opony, naprawimy lub skleimy coś w domu. Jesteś moim ogromnym autorytetem. Jestem dumna, że jestem twoją córką. Przekazałeś mi wiele mądrości życiowej, a co najważniejsze, dobre wartości, które, mam nadzieję, będą towarzyszyły mi do końca życia. Kocham cię, Marysia.
2: Ojejku, ale aż się wzruszyłem. No tak się domyślałem, że to ty mojej kochanej córeczki. No. Bardzo jej, no i panu dziękuję i, no i jej też bardzo dziękuję.
1: Dostać taki feedback od własnego dziecka, to znaczy, że warto było.
2: Oj tak, właśnie to jest taka nagroda za ten trud, co się włożył. Ale w sumie to w dzieci tak jakby innym można było doradzić, to jest najlepsza inwestycja. Dzieci to najlepsza inwestycja.
1: Nie dlatego, że potem
2: tylko,
1: się...
2: Tylko trzeba włożyć trud, żeby ta inwestycja zaowocowała. Tak, zgadza się, to jest prawda.
1: Trud albo czas, właśnie to czas. No bo jak tu Maryśka mówi, że jak przyjeżdża, to robicie różne rzeczy, to właśnie to jest to najważniejsze, co się dzieciom daje. Czas i uwagę, którą się poświęca.
2: No właśnie.
1: Krzysiu, no to pięknego dnia ci życzę.
2: Dziękuję bardzo i również wszystkiego najlepszego dla pana i dla słuchaczy. Wszystkiego dobrego.
1: Ściskaj Marysię, jak ją zobaczysz. Pozdrawiamy
2: cię. Dzięki, pa, pa. Do widzenia. Wszystkiego
1: do widzenia.
2: Dobrego.
1: Dziękuję bardzo. No to gdzie ci mężczyźni, proszę państwa? No właśnie tam, gdzie mieszka Krzysztof, śpiewa Danutarin.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz z mojego maila życzenia od Kamili i Tomka. Dla Natalii, posłuchajcie, Natalko, to już twoja 29. wiosna. Boże, jaka młodzież. Z tej okazji życzymy ci, abyś zawsze była taka promienna i zarażała swoim optymizmem wszystkich dookoła. Jesteś wspaniałą kobietą, kobietką nawet, i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Twoi przyjaciele z Yellow Dance, Kamila i Tomek. Natalko, przyjmij też od nas wszystkiego najlepszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej

0: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
1: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowiec z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.

Słuchacze Radia Pogoda pozdrawia Robert Rozmus.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Reklama.
10: Wybiła 11, już proszę Państwa, więc czas na wiadomości i na prognozę pogody, a potem wracamy do koncertu życzeń.
11: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą paradę zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
12: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
11: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na paradę zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
13: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
11: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.

0: Pogoda.
1: Niebo nad Polską dziś częściowo zachmurzone, mocniej na południu i na wschodzie Polski, tu może trochę pokropić, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby, a warunki biometeorologiczne obojętne.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry, kochani. To ja, Robert Janowski, z waszymi ulubionymi melodiami w koncercie życzeń. Pamiętajmy o solenizantach dzisiejszych. Zachęcam do sięgnięcia po telefon, skontaktowania się z nimi osobiście lub za naszym pośrednictwem, oczywiście jest taka możliwość. A dzisiaj są nimi Grzegorz, Karolina, Kasia i Stefan. Życzymy wam wszystkiego najlepszego i teraz dla was zaśpiewa Partita Mamy Tylko Siebie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Grażynki dzwonimy.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Grażynko.
2: A dzień dobry. Kto taki miły?
1: Robert Janowski z Radia Pogoda.
2: O nie, niech usiądzie.
1: Niech usiądzie.
2: No usiadła.
1: O Boże, usiadła, bo Grażynka.
2: No akurat wróciłam z terenu.
1: A co, w jakim, gdzie ty tam chodziłaś?
2: No byłam u okulisty w Grudziądzu.
1: A, no i ani co, dobrze?
2: Dobrze. No, dobrze no. Widzę.
1: Ja słyszysz też dobrze, no wszystko jest super.
2: No naturalnie.
1: Grażynko, Boże. Słuchaj, Sebastian do mnie napisał, żebym ci przeczytał króciutkie życzenia. Kochana babciu, życzę ci wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka, dużo radości, uśmiechu na twarzy każdego dnia, mało zmartwień, spełnienia najskrytszych marzeń. Życzy ci twój wnuk Sebastian, patrz, po prostu bez okazji, tak? Po prostu z miłości do babci.
2: Po prostu bez okazji, no super wnusio. Niespodzianka elegancka. I do tego jeszcze Robert Janowski.
1: Boże moja, ty Grażynko.
2: Koniec świata.
1: A powiedz mi, często Sebastian jest u ciebie, czy mieszkacie daleko od siebie?
2: Nie, mieszkamy, nie tak daleko mieszkamy, ale Sebastian jest bardzo często u mnie. Mm. Sebastian po prostu, no pochwalę go też, mogę chyba, tak?
1: No bardzo.
2: No proszę bardzo, Sebastian jest skrzypkiem, gra na skrzypcach, uczy się gry 9 lat już i przychodzi po prostu babci odgrywać koncerty.
1: Ojej, ale masz piękny wtedy czas.
2: Mam piękny czas. Tylko tych latek mi trochę tam dopisali, ale to niepotrzebnie.
1: Sami sobie możemy odpisać.
2: A możemy.
1: Ja sobie 10 odpisałem w ogóle wczoraj.
2: Taka jest taka możliwość?
1: No tak, wziąłem i odpisałem na karteczce i już mam tyle, co chcę.
2: To ja też tak zrobię. Dobra rada. Bardzo dobra.
1: Grażynko, tu jeszcze Sebastian pisze. Panie Robercie, pan puści Złoty Pierścionek Ireny Santor, to babci ulubiona piosenka.
2: To jest moja wspaniała piosenka.
1: I zaraz ją puszczę. Zaraz puszczę. Grażynko, całujemy cię serdecznie. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. I też życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie.
2: Dla całej ekipy i dla wszystkich. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A to posłuchajmy sobie Złotego Pierścionka w wykonaniu Ireny Santor.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I moja Basieńka chciałaby też się pochwalić, co nagrała.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Przegapiłem sprawę, przegapiłem własne urodziny. A właśnie w dniu dzisiejszym, jak co roku, obchodzę swoje urodziny. No i to jest szczególny dzień, zawsze świąteczny dzień. Życzę sobie dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy mnie dobrze życzą. Rodzince, panu Robertowi, całej redakcji Radia Pogoda, Zbyszek z Mińska Mazowieckiego.
1: Zbysiu, no to widzisz, no wywołałeś do tablicy, a my się podpisujemy. Nie wiedzieliśmy, że masz dzisiaj urodziny.

0: urodziny, ale już wiemy i ci życzymy tego samego, co sobie sam wymyśliłeś i pewnie teraz po tym wszystkim ludzie zaczną dzwonić. Ja zapomniałem o swoich imieninach niedawno w kwietniu, ale o urodzinach to zawsze jednak pamiętam. Zbysiu, zapomniałeś o swoich urodzinkach, a tu proszę, teraz całe radio głośno mówi na całą Polskę. Zbyszek z Mińska Mazowieckiego ma dzisiaj urodziny, dzwońcie do niego albo piszcie do mnie jeszcze. Jeszcze mamy ponad 2 godziny. Dobrze, pozdrawiamy Zbyszka i za chwilkę wracamy.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Została ostatnia reklama.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pan Stanisław pisze do pani Mirosławy, no do żony chyba. Raczej tak. Z okazji 70. urodzin składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, wielu pięknych chwil. Niech każdy dzień przynosi ci radość, uśmiech i poczucie spełnienia. A serce zawsze będzie pełne ciepła i miłości. Niech minione lata będą powodem do dumy, a kolejne przyniosą nam jeszcze więcej szczęścia, jeszcze więcej pogody ducha, jeszcze więcej inspirujących chwil. Życzę, aby każdy poranek budził nas nadzieją, a każdy wieczór przynosił satysfakcję z przeżytego dnia. To musi mąż być, tak? To musiał napisać pan mąż, pan Stanisław, dla pani Mirosławy. 100 lat, 100 lat i nie mogę przestać cię kochać. To jest tytuł piosenki. I can't stop loving you, śpiewa Ray Charles.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia skierowane do pani Teresy od pani Arlety. Na maila przyszły. Pani Tereso, chciałabym życzyć dużo zdrówka przed pójściem do szpitala. A no to, żeby wtedy nie było chodzenia do szpitala, jakby było zdrówko. No dobra. I dodaję z księgi mądrości świata, że dobrzy szukają się nawzajem, ale źli stronią od siebie. To jest motto dla tych, co uciekają od pomocy. Tak, chyba jak drugi człowiek jest obok, no to tam zawsze jakąś pomoc przyniesie. Ale przecież nie spotykamy się z ludźmi tylko po to, żeby nam pomagali. Tylko żeby po prostu z nimi być. A ta energia i tak wzajemnie się przenika. I dajemy sobie to po prostu to spontaniczne. Więc ja to troszeczkę inaczej interpretuję. Ale i tak czy inaczej, wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od 99 zł. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Została ostatnia reklama.
18: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
3: Została ostatnia reklama.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. Już południe, jak ten czas leci. Przy najpiękniejszych melodiach. Teraz wiadomości, prognoza pogody. A potem kontynuujemy.
6: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla Górnika, który wieczorem będzie gonić lidera Ekstraklasy.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
7: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
6: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
8: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się go w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
6: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie domu partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze, kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.

0: Pogoda.
1: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moja skrzynka mailowa robert@radiopogoda.pl. Naprawdę jesteście tak aktywni. Pęka w szwach. Od razu zacznę od bardzo miłej wiadomości. Od pani Kasi. To jest dla jej męża Piotrka. Dzień dobry, Radio Pogoda. Chciałabym za waszym pośrednictwem pozdrowić mojego męża Piotra, który na pewno teraz słucha Radio Pogoda, ponieważ wraca do domu po 3 miesiącach pracy za granicą. Szykuję mu pyszny obiad na powitanie z deserem. Poproszę jakąś wesołą piosenkę dla mojego ukochanego Piotrusia od żony Kasi. Na pewno zrobiłaś mu coś, co najbardziej lubi. I potem przyjedzie do domu i Boże, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ja też zawsze tęskniłem za tym, żeby normalnie schabowego gurasa albo coś, podsmażane ziemniaczki jeszcze, normalnie polski obiad, pyszny. No to aga, du, pr, ty, i Saragossa Band, to dla Piotrka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: chcę. Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Józefa zadzwonimy z okazji 64. urodzin. Pan Józef już jest dziadkiem.
2: Halo?
1: Dzień dobry, panie Józefie.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, ponieważ twój wnuczek Filip do mnie napisał, żebym ci przeczytał. Dziadku, wszystkiego najlepszego z okazji 64. urodzin.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Zdrowia, radości każdego dnia. Oby ten rok szybko minął i nadszedł czas wyczekiwanej emerytury. Zgadza się?
2: Zgadza się, jeszcze rok. No bardzo, jeszcze panie Robercie, dziękuję. Słucham waszego radia na okrągło.
1: A ten Filip, a twój wnuczek pewnie wiedział i dlatego do mnie napisał, żeby to poszło przez radio pewnie, co?
2: Tak, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, jestem przeszczęśliwy.
1: Ale powiedz mi, naprawdę czekasz na tę emeryturę?
2: Tak. Chcę się zająć.
1: No właśnie.
2: Chcę się wnukiem, działeczką, którą mam, także...
1: No tak.
2: Będę odpoczywał.
1: Będziesz, możesz sobie wstać, o której chcesz, i na działeczkę niespiesznie udać się i sobie tam robić to, co sobie dusza zażyczy.
2: Tak jest.
1: Zaprosić Filipa, mówi, no jedz, Wrusiu, jedz, zobacz, ile krzaczków dziadek tutaj się zaopiekował. A co lubisz sadzić, kwiaty czy, bo jak krzewy owocowe, potem lubię sobie poskubać.
2: Lubię, jak jest właśnie kolorowo i czyściutko na działce i tak
1: pachnąco.
2: Zieleni kwiatów właśnie, dużo tego.
1: A gdzie mieszkasz, gdzie ta działeczka, powiedz?
2: We Wrocławiu.
1: A, blisko pod Wrocławiem gdzieś, nawet w samym Wrocławiu, tak?
2: Tak.
1: A,
2: tak.
1: Już wiem, o co chodzi.
2: Na obrzeżach Wrocławia, ale we Wrocławiu.
1: No to niech się spełnia wszystko, Józefie drogi.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiamy serdecznie i Filipa, jak go usłyszysz lub zobaczysz, też pozdrów i powiedz, że doszło, że przeczytałem.
2: Dobrze. Dziękuję i pozdrawiam również.
1: Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
2: Wszystkiego dobrego również. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę. No to ja nie tęsknię za nikim, a pan Józef tęskni za emeryturą, ale jeszcze rok. No to śpiewa Stenia Kozłowska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I Basieńka moja znowu mruga do mnie czerwonym oczkiem, znaczy, że chce coś powiedzieć.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Dzwonię z Kieksza, na imię mam Krystyna. Moja córka Ola jutro ma 51 urodziny. Najlepsze życzonka, pięknego w życiu słonka, smutków małych jak Biedronka i szczęścia wielkiego jak smok. W dniu tak pięknym i wspaniałym życzę ci, córeńko, serduszkiem całym, dużo zdrowia.

0: 100 lat życia, milion złotych do zdobycia. Dziękuję, pozdrawiam, całe Radio Pogoda.
1: No jakie urocze, co? Ta Biedronka mnie tak wzruszyła, że tak szczęścia z małego, nie, smutków małych jak Biedronka. No, muszę sobie to zapamiętać. No i piękny wierszyk zrobiła mamusia dla swojej córeczki. Pozdrawiamy serdecznie, dziękuję bardzo.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Marii teraz będziemy dzwonić. To jest pierwsza rocznica ślubu. Wow. Pani Mario?
2: Ja panu powiedziałam, że ja nie chcę przesyłki, bo ja...
1: Ale proszę pani, ja dzwonię, ja mam życzenia dla pani. Z Radia Pogoda dzwonię. Pani Marysiu.
2: O, z Radia Pogoda.
1: Od pan Stasia dzwonię. Mam życzenia.
2: Ojej,
1: od Stasia.
2: Ja, bo nie, pan, myślałam, że to ktoś...
1: A, właśnie nie.
2: Mocnie, przepraszam,
1: nie szkodzi,
2: nie
1: pani Mario.
2: Się znalazł, co,
1: ale my, ja myślę, że pani kobieca intuicja kazała odebrać ten telefon, bo to ważny telefon, pani Marysiu.
2: No, ja wiem, że ważny. Właśnie już tak żeśmy słuchali przez kilka dni, ale się doczekałam.
1: No, ale to teraz kolejny od Stasia, który pisze: w naszą pierwszą rocznicę ślubu.
2: Tak.
1: Życzę nam, abyśmy dalej z taką samą ciekawością patrzyli na świat. Dziękuję ci, Mario, za cierpliwość, za każdy wspólny wyjazd i za to, że dzięki tobie jesień życia jest pełna barw i radosnych wydarzeń. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką i najpiękniejszą podróżą. Twój mąż, Stanisław.
2: No niesamowite. Teraz to już mi skrzydła opadły chyba z radości.
1: No gdzie to z radości? To otwieraj, leć, Maria, nie opadają skrzydła. No,
2: czyli dalej będę leciała rzeczywiście. Tak. No naprawdę serdecznie dziękuję za takie miłe przekazanie tych pięknych słów.
1: Marysiu, trzeba rozpostrzeć skrzydła i lećcie na tych skrzydłach miłości ze Stasiem. Pozdrów go ode mnie i ja was też serdecznie pozdrawiam.
2: On słyszy.
1: Widzisz, no to wszystko mu zaraz powtórzysz.
2: Kontroluję telefon.
1: A zazdrosny o Maryśkę, dobrze.
2: No tak, bo pierwszą rocznicę, ale no tak. Już nie powiem, jaki to jest pesel, nie? To już tak.
1: Oj, Maryśka, przestań, rzuć mu się na szyję teraz, no.
2: Tak, będę się rzucała, a muszę jeszcze dodać, że z sympatią słucham Radio Pogoda, zresztą tak jak każdy chwali, bo każdy chwali i ja się do tego łańcucha dołączam, że od wielu lat, właściwie tak po kilku miesiącach, jak Radio Pogoda się ukazała, to ja to słucham. Bo jest sympatycznie, właśnie bardzo dobrze słucha, także życzę również całej załodze, żeby to wszystko pięknie grało dalej.
1: Stasiu, teraz weź rozpostrzyj ramiona, bo wleci w te ramiona twoja Marysia. Uwaga!
3: Dziękuję.
1: Bądźcie szczęśliwi, Stasiu. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję, że napisałeś.
3: My was również. Dziękujemy
2: bardzo.
1: Cudnie. No to lećcie. Pa, a śpiewa dla was Ewa Bem, jak człowiek uparty.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mam kolejną wiadomość z mojego maila, tym razem dla taty, a dla pana Andrzeja. Wiem, jak ciężko pracujesz, tato, bardzo cię wszyscy kochamy za to. Kochają, że ciężko pracuję, widzisz? A także za twoje szlachetne serce, w którym rodzina pierwsze ma miejsce. W dniu twoich urodzin życzymy ci zdrowia, radości, odpoczynku, wspaniałych i niezapomnianych wspólnych wakacji oraz pociechy z najbliższych. Życzę twoje dzieci Ewa, Jakub i wnusia jest jedna Antonina. Panie Robercie, dla pana też wszystkiego najlepszego. Bardzo się cieszę. Gotów piszecie tak, żeby tata odpoczywał, a potem, że się cieszycie, że dużo pracuje. Zdecydujcie się. Panie Andrzeju, tak czy inaczej piąteczkę przebijam i pozdrawiamy serdecznie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
14: Została ostatnia reklama.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej.
17: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Radio Pogoda. Piosenki dla każdego.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz...

0: letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Została ostatnia reklama.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Reklama.
14: Godzina 13. Ojejku. Patrzcie, już 3 godziny minęło, ale godzinka jeszcze przed nami, prawda? No to teraz krótka przerwa na wiadomości i prognozy pogody.
15: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
16: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
15: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
17: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze, a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
15: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Powoli się kończy nasz sobotni koncert, ale zachęcam do pozostania do końca, bo przed nami jeszcze wiele pięknych melodii, wiele fajnych, pięknych słów również od naszych słuchaczy. Jeżeli szukacie okazji do świętowania, to kalendarz świąt nietypowych podpowiada mi dzisiaj, że obchodzimy Dzień Ptaków Wędrownych. No dziwne, że na wiosnę, nie? One jesienią odfruwają gęsi, czy bociany, czy co? Akurat na wiosnę, Dzień Ptaków Wędrownych. Jest jeszcze Dzień Okulistyki. Dzisiaj tak patrzę na moją panią szefową, też w okularach. To dzisiaj nasz dzień trochę. Okej. Okay. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Muszę zadzwonić do żony i się zapytać, czy rzeczywiście dobra ta piosenka, czy aktualna. Skaldowie śpiewają.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pan Marcin do swojej żony Anity po 30 wspólnych latach pisze: droga Anitko, to już 30 lat jak razem przed ołtarzem złożyliśmy sobie przysięgę małżeństwu. Z tej okazji za pośrednictwem Radia Pogoda chciałbym ci życzyć wszystkiego co najlepsze. Wielu pięknych chwil spędzonych przy zachodach słońca na plaży na przykład. Proszę cię żebyś zawsze była sobą, zawsze była radosna i zawsze by zawsze dla ciebie świeciło słońce. Chciałem ci podziękować za naszą córkę Jowitę, którą wspólnie udało się nawychować na dobrego człowieka. Kocham cię Anitko całym sercem. Twój Marcin. I tutaj o piosenkę pan Marcin prosi. Wykonanie Zbyszka Wodeckiego, Z tobą chcę oglądać świat. No, jedna z piękniejszych polskich piosenek. Z przyjemnością. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basieńko, co tam się nagrało?
2: Dzień dobry, mówi Urszula. Chciałam za waszym pośrednictwem wspaniałego radia o życzenia dla mojej córki Moniki. Taka wspaniała jest jak twoja żona, tak. I ona mieszka w Danii. Chce jej złożyć życzenia, ma imieniny. 49 lat minęło, to piękny wiek. Ale ty wychodziłaś na drugie tyle, więcej musisz poczekać. Ciesz się życiem, idź wspaniałą drogą. Masz wspaniałe córki, dwie, które cię kochają na życie. Ale najpiękniejsze jest to, że masz mamę, która cię bardzo kocha, jeszcze w miarę zdrową i żyje. Więc składam ci dużo, dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń, żebyś była zdrowa, dzieci zdrowe i szczęśliwa. Życzenia są także od siostry Ewuni, Sebastiana i Sandry i od mamusi Ulki i pana Macieja, tak. No wszyscy cię całujemy, kochamy. Tak, może pan Robert będzie taki kochany, złoży życzenia.
1: No już nie muszę składać, bo pięknie pani to zrobiła. Monia, no mam nadzieję, jak mamusia mówiła, że jesteś w Danii, no to nigdy nie byłem, podobno fajnie. Zresztą jak napiszesz albo zadzwonisz kiedyś, to potwierdzisz mi, że tak jest. No trzymaj się tam, wszystkiego usłyszałeś i mam nadzieję, że masz, że słyszysz, bo masz naszą aplikację, prawda, w telefonie, słuchasz sobie Radia Pogoda. Bo to, proszę państwa, nawet na Spitsbergenie i wszędzie, gdziekolwiek na świecie, w Brazylii można słuchać Radia Pogoda. Jeśli mamy w telefonie za darmo ściągniętą taką apkę, aplikację Radio Pogoda i to tyle. Klikaj, się bierze na zawsze za darmo, się z nami jest gdziekolwiek na całym świecie. Pozdrawiamy serdecznie Moniko, ciebie i twoją mamusię.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Została ostatnia reklama.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
0: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do męża. Tylkoż, bo właśnie żona Elżbieta z tej miłości zapomniała dopisać twoje imię.
2: Tak, słucham?
1: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń, bo mam dla pana życzenia od pana żony Elżbiety.
2: O, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
2: Dziękuję.
1: Która pisze tak. O, niech pan się trzyma. Kochany mężu, z całego serca dziękuję ci za to, że jesteś przy mnie każdego dnia. Za twoją cierpliwość, za twoją miłość, za twoje wsparcie, które daje mi siłę i poczucie bezpieczeństwa. Przy tobie życie jest piękniejsze, a każdy dzień nabiera wyjątkowego znaczenia. Życzę ci zdrowia, spełnienia marzeń i wielu powodów do uśmiechu. Niech każdy dzień przynosi ci radość, a nasze wspólne chwile będą zawsze pełne ciepła i miłości. Kocham cię najmocniej na świecie, twoja żona Elżbieta.
2: Dziękuję bardzo za przekazanie życzeń i żonie dziękuję i panu za przekazanie życzeń.
1: Ja to robię z przyjemnością, jak takie rzeczy mogę czytać, to jestem po prostu wzruszony i szczęśliwy. Tylko ona z tej miłości zapomniała napisać, jak masz na imię.
2: Marian.
1: Marian, no właśnie. Ile lat już jesteście razem z Elżunią?
2: Teraz 41.
1: No popatrz.
2: W świetniu minęło.
1: To szybko. Znaczy i długo i szybko mija, ja wiem, że to szybko mija, ale zawsze...
2: No bardzo szybko.
1: No właśnie, trochę za szybko może, ale i tak się trzeba cieszyć sobą, ile się da. Ale wiesz, co mnie najbardziej zawsze tutaj wzrusza w tych waszych korespondencjach i listach do siebie, że to po tylu latach jeszcze tyle piękna, takiej głębokiej, czystej miłości jest. To jest sztuka.
2: Jest zagoniony pracą, na nic innego już nie ma czasu, tylko zostaje dom i miłość.
1: No dobra, ale ona potem siada nad karteczką, jakie tu życzenia dla swojego męża i zobacz, jakie piękne rzeczy wychodzą.
2: No, ładne, bardzo ładne.
1: Fajną masz żonkę, no, fajną masz żonkę.
2: Dziękuję.
1: Fajne z was małżeństwo. No, pozdrawiam was serdecznie. Pozdrów, Elżunię, i dla ciebie wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo w imieniu żonki i swoim za życzenia przekazane. Dziękuję bardzo.
1: Miłego, no pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Śpiewa Toto Cotugno, Italiano Vero. To taka najważniejsza piosenka dla każdego Włocha.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, zapraszam na kolejny nasz program oczywiście jutro, a teraz po 14 nasze sympatyczne Świnki 3. Wojtek Pijanowski, Włodek Ziętarski i Krzysio Szewczyk. Tyle. Miłego popołudnia życzę, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Reklama.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
9: Reklama.
10: Proszę Państwa, za chwilę wiadomości, następnie prognoza pogody i następnie świnki. Raz, dwa, trzy.
11: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej Pancerni i Pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z ekstraklasy.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano. Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
13: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
11: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech Pancernych i Psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
14: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
11: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18:00. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
15: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
11: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.

0: pogoda.
1: W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie. Umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie. A jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.

0: Kinki 3.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry majowo.
4: W jakim nastroju jest dzisiaj Włodek?
3: No bo jak maj, proszę pana, no to wiesz.
2: To co?
3: Ale jak u Polaków, jaki raj? To było pieśń taka.
4: Co było?
3: Niech żyje maj, bo u Polaków i coś też
2: było. Bo majowi.
3: O, dobrze.
2: A w takim razie
4: zaczniemy od muzyki.
2: Zagram bardzo ładnie.
4: O, niemożliwe.
2: Tak. Włodek, czy potrafisz tańczyć walce?
3: Pewnie, proszę pana. I to angielskiego mogę też. A również jak trzeba przestawiam wajchę i jadę po wiedeńsku.
2: A to będzie taka piosenka chyba trochę o tobie, a może również i o mnie.
3: O, razem?
4: No, tak. Chwała Bogu, że nie o mnie.
2: No właśnie. Ale możemy zawsze zamienić, nie na ciebie, dla Włodka. To będzie waltz z Tennessee.
3: Tennessee
4: Waltz.
2: Patty Page śpiewa o tym, że tańczyłem z ukochaną. Pojawił się stary przyjaciel, czyli albo ja, albo Wojtek, prawda? Przedstawiłem go ukochanej i on...
4: No, wziął sobie ją i poszedł.
2: Dokładnie. Straciłem ukochaną i wtedy, gdy właśnie grali tego walca...
3: I wtedy co? Zatańczył walca i poczuł się szczęśliwy. Tak, bo był wreszcie sam.

0: Jabłka oraz gry to my.
1: Panowie, przygotować się krwi dzisiaj nie będzie w Łodziu.
2: Tak.
1: Ale będzie inspektorko.
3: No nareszcie, proszę pana, dowiemy się, kto kogo szytne zadźgał.
1: Skąd wiesz, że było dźganie?
3: A mogło być otrocie.
1: Mogło, a jeszcze inne są sposoby.
3: Nie, no chyba
1: to
3: nie.
1: To się dowiesz. Będzie też kawałek o limerykach. Krzysiu przygotował same wesołe piosenki majowe.
4: No.
1: Tak, słyszeli państwo, jak to potwierdził.
4: Ale coś dla was zrobię.
1: No to zrób.
4: Chcę zrobić dla ciebie coś, tak się nazywa ta piosenka.
3: Ale dla mnie, dla kogo? Dla mnie czy dla Wojtka?
1: Dla was,
4: ale
1: powiedział.
4: Będzie i dla ciebie, i dla ciebie. Andrzej Dąbrowski zaśpiewa.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj, Andrzej Dąbrowski, to jest taki facet, którego, ja pamiętam, pojechałem na rajd samochodowy kiedyś.
2: No bo Andrzej jeździł w rajdzie.
1: Jasne, oczywiście, i patrzę, kurczę blade, jedzie jakiś facet i sobie podśpiewuje. I co się okazuje, ja dopiero wtedy się dowiedziałem, że Dąbrowski jest świetnym rajdowcem. I powiem wam szczerze, proszę państwa, że nie wiem, czy jest jeszcze jakiś rajdowiec śpiewający, czy śpiewający rajdowiec, chyba nie.
3: Znaczy nie, ja na przykład śpiewam, ale rajdowiec nie jestem.
2: A ja też kiedyś, pamiętam, jechałem do Lublina samochodem, to było bardzo dawno.
3: Co ty masz z tym Lublinem?
2: I wiesz, była tak straszna mgła, w pewnym momencie się pojawiła, że ja, to było nocą, tak zacząłem, czuję, że zaczynam zasypiać.
1: I co, rozgoniłeś mgłę?
2: Nie, zacząłem śpiewać.
1: Właśnie.
2: I otworzyłem okno również.
3: I mgła uciekła.
2: Nie,
3: i ja się nie dziwię, bo ty też śpiewasz, że wszyscy by uciekli.
2: Słuchaj, no właśnie, i koń, który ja uciekł do domu.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
4: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
6: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
7: No oczywiście.
4: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
4: Radio Pogoda.

0: Proszę Państwa, czas na trudną sprawę inspektora Oko.
1: Inspektor Oko na tropie.
2: Tym razem inspektora Oko spotkała trudna sprawa. Został wezwany do domu wybitnego artysty malarza, wielce cenionego na rynku sztuki. Malarz, pan Dionizy Pastel, zginął w swojej pracowni od ciosu w skroń ciężkim przedmiotem. Śmierć nastąpiła 3 godziny przed przybyciem inspektora. Gdy Oko pojawił się w winie Pastela, śnieg nadal padał.
0: Ależ mamy pogodę.
2: Oko, zamiast się przywitać, pozwolił sobie na komentarz.
0: Nieźle pada od kilku godzin, ale nie mamy na to wpływu.
3: Czy może podać panu herbatę?
2: Zapytała.
0: Chętnie, dziękuję. Jak pani ma na imię?
3: Leokadia.
0: Kto znalazł ciało pana Dionizego?
3: Poldek.
0: Poldek? Czyli?
3: Ogrodnik i przyjaciel pana Dionizego.
0: Aha. Czy może mi pani powiedzieć, co robiła 3 godziny temu, czyli o 18:00?
3: Robiłam tort makowy, pojutro jest. Przepraszam, miało być przyjęcie.
0: A, uwielbiam tort makowy.
3: Dam panu spróbować.
0: Dziękuję bardzo, może później. Proszę poprosić pana Poldka.
2: Przyjaciel i ogrodnik pana Dionizego po chwili pojawił się przed inspektorem. Był najwyraźniej przybity śmiercią przyjaciela.
0: Bardzo panu współczuję.
4: No cóż, różnie w życiu bywa.
0: Mam do pana pytanie. Co pan robił około 18:00?
4: Zajmowałem się ogrodem. Śnieg padał jak opętany. Przerwałem odśnieżanie podjazdu do garażu. Przykryłem różę i powróciłem na podjazd.
2: Oko podziękował i wrócił do biura. Zasiadł za biurkiem, nabił fajkę i wezwał koksa.
0: Koks, mam dla ciebie ważną lekcję. Zapamiętaj sobie. Jeśli ktoś kłamie, to albo czegoś się boi, albo ma coś na sumieniu.
2: Kto w willi malarza Dionizego kłamał?
1: Inspektor Oko na tropie.
0: Proszę Państwa, i rozwiązanie tej zagadki podamy Państwu pod koniec naszego spotkania.
4: Teraz tak. Będziecie mogli podskakiwać. Będzie wesoło.
0: Naprawdę?
4: Tak. Piosenka nazywa się Lollipop.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

0: muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Mam pytanie do Włodka.
2: Oho.
1: Co?
2: No, ciekaw jestem.
3: A już ci odpowiedział przed chwilą.
1: Oho. Włodziu,
2: tak.
1: Czy ty nadal się upierasz, że twoje dowcipy będą takie jednozdaniowe?
2: Tak, mam nawet, raz ci powiem. Słuchaj,
1: ale nie teraz.
2: Jak nazywa
1: nie
2: się
1: teraz,
2: żona
1: nie. Teraz
2: ale czy
1: nie
2: się później. Zapytać, czy będzie można powiedzieć dowcip wyświechtany?
1: Możesz jak najstarszy i najgorszy opowiedzieć,
2: i
1: ale
2: o żonie opowie... też można i o teściowej?
1: Tak, byle to, nie o samochodzie.
3: To, a najlepiej jakby, będzie... się, najlepiej jakby się powiedział o sobie.
2: O nie, co, panie, to jeden wielki żart.
0: Były sobie świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, uwaga, zaczynamy dowcipy. Włodek się uparł, że będzie o żonie.
2: Jak się nazywa żona i teściowa siedzące razem w samochodzie?
1: Zdalne sterowanie.
2: Nie, zestaw głośno mówiący.
1: Nauczyciel się pyta: ile to jest, Jasiu? 7:30. A Jasio mówi: ale poziomo czy pionowo? Nauczyciel mówi: jak to? Jasio mówi: proszę pana, jak pionowo, to 3, a jak poziomo, to 0.
2: Proszę Państwa, mówiłem chyba, nie robić długich zagadek. Nie robić dowcipów.
1: To
2: nie.
1: Był dowcip, nie zagadka.
2: Nie, no właśnie, żadnych długich, tylko krótkie.
3: No to proszę, rozmowa. Żona z mężem kupują, to jeszcze nie jest dowcip, ja dopiero wprowadzenie robię, żeby się jeszcze nie śmiał. Są w sklepie i ona robi zakupy. Kupuje sobie kapelusz. Założyła i pyta męża: kochanie, czy ten kapelusz mnie odmładza? Robi co może.
1: O, dzisiaj wygrał Krzysiek.
3: To będzie teraz, Włodek, piosenka, którą... Zresztą Wojtek również, tylko wiem, że ty jesteś niechętnie śpiewający, a Włodek dzisiaj zwłaszcza, dzisiaj bardzo. Proste słowa będą, za chwilę przytoczę. To będzie piosenka wesoła. Moje serce płacze.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
1: Została ostatnia reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Proszę Państwa, a więc jest godzina 15 i wiem, że Państwo czekają na wiadomości, wiem, że czekają Państwo na prognozę pogody, ale najbardziej czeka się na nas, na świnki 3.
10: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
11: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
10: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
12: Jestem dobrze nastawiony.
13: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
12: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
10: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób, podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję, sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.

0: Pogoda.
1: Do wieczora niebo częściowo zachmurzone na wschodzie, na południu i miejscami w centrum może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie. Jutro więcej słońca i troszkę cieplej, do około 20. I jutro nie powinno padać.

0: 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Zobacz, Krzysiu, co on robi. No jak to co? Siedzi w swoim telefonie i próbuje z kimś znaleźć, rozmawiać. Tak, ale z nami nie.
2: Nie, z nami nie chce, tylko puka tam palcem i bawi się okularami. No proszę Państwa, to jest niestety bardzo trudna sprawa z Włodkiem, ale dajemy radę jeszcze jakoś.
3: No, ale ja Was kocham, no.
2: I znowu swoje robi. Powie coś miłego i przestaje.
3: No ale ja naprawdę Was kocham, no.
1: O, proszę, ale dwóch na raz?
3: Ja osobno może być też.
1: Jeszcze nie słyszałem, żeby świnki stworzyły trójkąt.
2: No, jak są trzy, to mogą.
1: A, no tak.
2: Masz jakąś piosenkę?
1: No pewnie, że tak. I to piękną.
2: Taką samą, że płaczesz w poduszkę?

0: Stacji 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, teraz zadzwonimy na kogoś.
2: Halo?
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy w Radiu Pogoda.
2: Jestem poruszony.
1: Czy pan bywa w Lublinie?
2: Bywam, chociaż rzadziej niż kiedyś.
3: A jak się z Zenkiem pracowało?
2: No, zależy o którego Zenka chodzi, bo pracowałem tylko z jednym, a jest kilku, ale myślę, że Zenek jest człowiekiem niezwykle po prostu sympatycznym, po prostu miłym, otwartym i przyjacielskim, więc cokolwiek robi, to jest...
3: Czyli dobrze się pracowało.
4: A czy pan chodzi czasami na mecze Orła?
2: Nie, nie chodzę, bo nie chodzę.
4: Szkoda, tam takie żurze dobre dają. Ach, jej.
3: A czarne od białego pan rozróżnia w ogóle?
2: Z łatwością.
1: Miałem przyjemność być na pana koncercie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I to taki specjalny koncert fundacji osób, które mają problem z płucami. I byłem tam z Ireną Santor. I ona, wie pana, reagowała zupełnie jak na koncercie bigbitowo-rockowym. Głośno krzyczała, podśpiewywała i tak dalej. To często panu się zdarza, że tak reaguje publiczność?
2: To mi się zdarza, kiedy nawiążę z nią dobry kontakt. Dobry kontakt, bo ja staram się nawiązać dobry kontakt, jednocześnie się z publicznością nie fraternizując, ponieważ odczuwam wtedy lęk, jeżeli ten kontakt jest za bliski. Ale kiedy jest właśnie taki, jak lubię, to daję z siebie wszystko i być może publiczność ma wtedy ze mnie korzyść.
1: Ale tylko na dźwięki tak reagują, czy również na pana tak reagują?
2: Myślę, że poza dźwiękami jest jeszcze, no nie ukrywajmy, uroda, która spełnia główną część.
1: No jasne. Oczywiście.
3: To jest najważniejsze.
1: A na ulicy, w sklepie, gdzieś tam są przypadki?
2: Zmniejszają się już teraz sukcesywnie i myślę, że zmniejszą się do końca.
3: No dobrze, to myślę, że już wiemy, z kim rozmawiamy.
4: Ja nie wiem, jeszcze zapytam jedno. Ma pan dużą czuprynę, czy pan nie słyszy?
2: Raczej w kierunku, ja powiem, bycia łysym, bym się określił.
4: Czyli dobrze, czyli to nie jest...
1: Ale nasi słuchacze już pana rozpracowali. Proszę Państwa, bo o tak jeszcze nie wie, z kim rozmawialiśmy.
4: Nie.
1: A wszyscy dowiedzą się pod koniec naszego programu.
3: Przed 16.
5: Były sobie świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

Medal był i niezły drań, a sukcesy miał u pań. Jak on to robił, jak? Przez to takie wzięcie miał, że zaklęcie proste.

ale nikt nie pozna na nim się. Chyba że spróbuję i sam, nim minie kilka dni.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Panowie, czy wiecie, że istnieje ryż luksusowy?
2: Ryż luksusowy?
1: Tak. On się nazywa Kinemal Premium. No. I on trafił nawet do Księgi Guinnessa.
3: Cena taka była,
1: jak,
3: tak?
1: Tak, jako najdroższy ryż na świecie. No. Bo rocznie produkuje się go tylko 1000 opakowań. Nie, 1000 opakowań. I za każdy należy zapłacić $100 amerykańskich.
2: Ale że za każdą ziarenką?
1: Nie, za każde opakowanie. Ziarna są przed gotowaniem, nie wymagają płukania. I prawdopodobnie mają taki bezkonkurencyjne, mają walory smakowe. Nigdy nie jadłem, dlatego mówię prawdopodobnie. On jest również prawdopodobnie bardzo odżywczy, wspierający odporność, odporność na przyjaciół na przykład, czyli na was. Tak, i również przeciwdziała różnym chorobom.
3: Słuchaj, jak to jest takie genialne, to powinni tego więcej produkować, nie?
2: Panie, co pan nam tutaj sprzedajesz? Jakiś ryż, proszę pana, który na dodatek kosztuje bardzo dużo i na dodatek na wszystko, jest brudny.
3: Na wszystko działa.
2: Brudny, bo nie myje się go.
1: A to nieprawda, nie widziałeś.
2: A powiedziałeś mi, że go się nie myje.
1: Ale bo jest od urodzenia czysty.
0: Były sobie świnki trzy
4: w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, czas na limeryki. Wybrane, panowie?
2: Tak.
1: Na pewno?
2: Tak. Pani Grażyna z Bydgoszczy napisała do mnie taki list.
1: Nie do ciebie, tylko do świnek.
2: No dobra. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Tak szybko maszerowała, że pół miasta wyprzedzała. A nie miała w planach sportowej kariery pani Grażyna z Bydgoszczy.
3: Pani Martyna z Warszawy. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Gdy zaczynało padać, zaczynała dużo gadać. Słowa okazały się źródłem skórnej afery.
1: No u mnie to pani Ewa z Warszawy. Pewna panna dla poprawy cery stosowała długie spacery. Słabo to jednak działało na tej panny całe ciało. Lepiej jednak pomogły lasery.
3: To ja proponuję teraz, żebyśmy razem zapowiedzieli tą piosenkę śpiewającą.
1: To jest nagroda dla tych...
3: Tak jest.
2: Mamy zaśpiewać?
3: Tak, ale ja zacznę, a Dobrze. Ty kontynuuj.
2: Dobra, dawaj.
3: Moja droga.
2: Ja cię kocham. It was

0: Jacka oraz gry to my.
1: Włodek, powiedz mi, czego ty cały program szukasz w tym telefonie? Czego?
2: Siebie. Ja uważam, że on siebie szuka.
3: Słusznie. On mi to wreszcie... To mi chodziło. Ja nie wiedziałem dlaczego, ja tak ciągle tutaj siedzę i zaglądam do tego telefonu. Wiem, szukam siebie.
1: Znalazłeś? Kochany.
3: No, jeszcze nie, jeszcze będę szukał.
1: Ciężkie chwile przed nami.
2: Słuchaj, a wyobraź sobie, że znajdzie siebie.
1: Oj, rany.
2: Odnajdzie.
1: Ojej.
3: To ja wam wtedy powiem.
2: Ale co?
1: Jak no jak znajdzie.
3: Jaki jestem.
2: Ale my wiemy.
3: Panie, ja sam nie wiem.
2: To się nas zapytaj.
3: No jaki jestem?
2: No taki, że lepiej nie mówić.
3: Właśnie.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
17: Została ostatnia reklama.
18: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
19: Zawsze.
18: Colin. Dlaczego pokój się kurczy?
19: Bo szczęście jest za duże.
18: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
19: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Całkiem niedługo będzie się nasz program kończył.
2: No właściwie to już za chwilę.
1: Teraz rozwiązanie, kto do nas dzwonił.
3: Nazywam się Waldemar Malicki i zapraszam Państwa niezależnie od zmian klimatycznych do słuchania Radia Pogoda.
4: Dziękuję bardzo. I oglądania Ciebie w telewizji.
3: Bardzo miło.
4: No dobra, dobra, dobra, ale kto Pana Dionizego wziął i tam ukatrupił?
1: Ogrodnik.
4: Dlaczego?
1: Bo powiedział, że odśnieżał, ale przecież cały czas padał śnieg. No to kto odśnieża, kiedy pada śnieg cały czas?
4: Ja.
2: Jak jest bardzo pracowity.
4: No.
1: To muszę usunąć wszystkie ciężkie przedmioty z domu.
2: Proszę Państwa, to będzie piosenka piękna. Zaśpiewa Percy Sledge.
4: Nie znam.
2: I on tak z całego serca, z wielkim zaangażowaniem śpiewa o tym, żeby jego ukochana wróciła.
1: Ukochana pewnie wróci, proszę Państwa, ale ponieważ my wybieramy się na urlop, to w przyszłym tygodniu nas nie będzie. Kiedy będziemy, poinformujemy na pewno. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy Państwu.
5: Były sobie Świnki Trzy, Świnki Trzy, Świnki Trzy.
0: Świnki Trzy w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Taki pek to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: mnie zgadnie.
1: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Została ostatnia reklama.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Reklama.
6: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
8: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
6: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
6: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
10: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku mówił, że to jest utrata suwerenności.
6: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
11: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
6: Niedziela ma być nieco ładniejsza i cieplejsza od soboty, bo dzisiaj mamy zachmurzenie częściowe, przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do 17 stopni. No to jutro będzie około 20 w przeważającej części kraju, a do tego więcej słońca nie powinno padać. Poniedziałek za to burzowy.

Perhaps.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
16: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
17: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
23: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
24: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
23: Serio? Też na wysokie kwoty?
24: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
25: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Została ostatnia reklama.
26: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
27: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Reklama.

0: zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Reklama.
10: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
11: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
12: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych.
11: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
10: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. Jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
13: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
10: W nocy na północy Polski i miejscami w centrum możliwe są przygruntowe przymrozki, a jutro czeka nas ładny, słoneczny i cieplejszy dzień niż dziś. Chłodno jeszcze na Podlasiu, maksymalnie 13 stopni, ale w centrum i właściwie w przeważającej części kraju już około 20. W poniedziałek natomiast spodziewamy się burz.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Została ostatnia reklama. Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Reklama.
12: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sierpniu.

wujek Leon z punktu, kuzynką czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypia w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się da dziadzie

0: Nie zapatrzą tu.
1: Przepraszam.
0: Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
3: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

nie jej uroda, bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet.

Жегир вие. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Reklama.
3: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza. Tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
5: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
3: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
6: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
3: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce. Ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni. Jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
7: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
3: Gdzieniegdzie w nocy możliwe są przygruntowe przymrozki na północy i w centrum Polski. A jutro ciepło, cieplej niż dziś, w każdym razie nawet 20 stopni i słoneczniej niż dziś. Nigdzie nie powinno padać, wiatr łagodny. W poniedziałek z kolei spodziewamy się burz.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.

0: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
21: Reklama.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, dalej
7: masz. Została ostatnia reklama.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wypadek na skuterze wodnym. W zawodach zginął 18-latek. Parada zwycięstwa w Moskwie bardziej uboga niż dotąd. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja ratingowa.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 18-letni sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Zawody odbywają się w Płocku na Wiśle. Młody mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, poinformowała płocka policja. Drugi z uczestników w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Bez czołgów, bez wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. W przemówieniu Władimir Putin jak zwykle powiązał historię II wojny światowej z trwającą agresją na Ukrainę.
13: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
14: Nasze heroje idą w przód.
12: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Rekord pożarów w zachodniopomorskiem. Tak złego początku roku w lasach nie było jeszcze nigdy w historii. Po mroźnej, ale praktycznie bezśnieżnej zimie na zachodnim Pomorzu w lasach jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska las płonął już ponad 30 razy w tym roku, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Łoszowski.
15: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy. Niestety, podkreślam, niestety. W tym roku jest jeszcze gorzej. Niestety dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki w tym roku. Jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
12: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. W niektórych przypadkach to było umyślne podpalenie lasu. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P. Dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. Minister finansów Andrzej Domański komentuje, że Polska utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu wspieraną przez inwestycje i silny krajowy popyt.
16: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
12: Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, co najwyżej na północno-wschodnich krańcach możliwe delikatne opady deszczu. Temperatura w przeważającej części kraju około 20 stopni, sporo słońca, wiatr łagodny. W poniedziałek mogą przyjść burze.
17: Jest sobota.

104.1 FM. There she was, just a walk.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
9: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
10: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
0: Reklama.
11: Well, it's one for the money.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
6: Kamil Kostka, zapraszam. W dzisiejszym programie pochodzę sobie po Opolu i porozmawiam z maturzystami.
7: Co słychać w Opolu?
6: Za nami trzy pierwsze dni matur. Absolwenci liceów i techników pisali egzaminy z polskiego, matematyki i z języków obcych. No i jak to po egzaminach jest? Stres powoli schodzi. Pochodziłem trochę po Opolu i podpytałem maturzystów, jak poszły im pierwsze matury.
8: Igor.
6: Z której szkoły?
8: Z Technikum Elektrycznego w Opolu.
6: No i tak, pierwsze egzaminy już za tobą. Jak myślisz, jak ci poszło?
8: No myślę, że takie solidne 60-70% będzie. Z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie. Aczkolwiek no tak w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
6: A czemu?
8: Ponieważ tam się spodziewałem, że jednak będzie trudniejszy. I byłem zadowolony, że w sumie były bardzo łatwe zadania. No a z matematyki to tak właśnie celowałem w te 50%. Też jestem zadowolony, to też muszę powiedzieć, że jestem. Natomiast no, w lepszym humorze byłem po polskim.
6: A tematy, które były na egzaminie z polskiego, byłeś przygotowany? Wiedziałeś, że może być coś takiego? Spotkałeś się z takim tematem, może podobnym na maturach próbnych, tego typu egzaminach?
8: Jeżeli chodzi o rozprawkę, to nie. I właśnie te tematy z rozprawki mi się tak średnio podobały, to tam już trochę wody lałem, natomiast część historyczno-literacka była super. No i akurat tak trafiłem, że te lektury, z których się przygotowywałem, to akurat były, a te, które pominąłem, to ich akurat nie było.
6: No to ciekawe, to faktycznie fart, co?
8: No tak.
6: A teraz tak, jak już te wszystkie egzaminy obowiązkowe, te pierwsze trzy, to jaki przedmiot dodatkowy wybrałeś?
8: Z rozszerzeń, no to mam rozszerzony polski będę pisał, matematykę rozszerzoną będę pisał i angielski rozszerzony będę pisał.
6: Czyli szeroko, bo zazwyczaj, wiesz, uczniowie dzielą się na tych, którzy są bardziej humanistyczni i bardziej ścisłowi. Ty widzę i w tą stronę.
8: No, próbujemy szczęścia.
6: A jak już to szczęście się zrealizuje, to jakie plany?
8: Zostaję w Opolu na pewno. Na Politechnikę Opolską pójdę, na elektrotechnikę.
6: Taki kierunek, czyli bardziej ścisły.
8: Bardziej ścisły, tak.
6: Jakieś rady dla maturzystów, którzy razem z tobą będą ten egzamin pisać?
8: No chyba tylko, żeby się nie stresować tak bardzo, no bo wydaje mi się, że to tutaj stres powoduje, że się najwięcej błędów popełnia.
6: A właśnie, jak z tym stresem?
8: Nie było. Bardziej stres wynikał z tego, że jakby brakowało mi tych, że tak powiem, spotkań ze znajomymi, bo wszyscy się uczyli, a ja się gdzieś chciałem spotkać i nikt nie chciał, także...
6: Czyli jednak dać sobie kilka dni luzu przed samymi egzaminami to dobry pomysł.
8: Zdecydowanie.
9: Przemek.
6: To jak tobie poszedł egzamin? Poszły egzaminy, bo już jesteśmy po dwóch.
9: Ja z polskiego jestem całkiem zadowolony. Wydaje mi się, że tematy, no ze względu na tą lalkę, tak słyszałem, że film teraz wychodzi, więc głównie taka była tematyka. Akurat na nią się przygotowałem, więc jestem dumny z siebie. Z matematyki wszystkie zamknięte chyba mam dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak były też takie cięższe pytania. W porównaniu do poprzednich lat wydaje mi się jednak, że była cięższa.
6: Ta legendarna lalka, zawsze o niej było głośno w okolicach matur i nie zawsze ten temat się pojawiał. Tym razem tak.
9: Było też wiele pytań o podobne lektury, przynajmniej moim zdaniem. Było 1984, tak? Dobrze pamiętam? Ale to takie bardziej powierzchowne pytania. No, chyba więcej nie jestem w stanie nic powiedzieć. Głównie nie pamiętam, staram się zapomnieć.
6: A przedmiot dodatkowy?
9: Matematyka, angielski i fizyka. To one dopiero będą. Angielski jako pierwszy w czwartek. Ale jestem pozytywnie nastawiony, że w naszych latach angielski dobrze idzie. To... Fizyka jakoś pójdzie. Ostatnie lata nie były dla mnie z nią najlepsze. Uczę się, kiedy mogę. I liczę na 50% przynajmniej.
6: A jakie plany po maturze?
9: Ciężko zdecydować. Kierunek już mam mniej więcej wybrany na mechatronikę. Tylko gdzie, to jeszcze zależy. Myślałem o Gliwicach, albo aby zostać w Opolu.
1: Czyli nie zależy ci na tym, żeby się tak wyrażę, wyfrunąć z gniazda, to będzie jakby decyzja podjęta już pod wpływem wyników?
9: Dokładnie. Trzeba mierzyć czyny na zamiary jednak, ale same dobre myśli, tak? Nie ma co się stresować i chyba tyle.
2: I do przodu.
9: Dokładnie.
4: Dzień dobry, mam na imię Florian.
1: No i po pierwszych egzaminach, jak wrażenia?
4: Po pierwszych egzaminach, szczerze powiem tak, na polskim się zaskoczyłem, umiałem więcej niż się spodziewałem. Wypracowanie, szczerze, nie jestem z niego dumny. Matematyka dla niektórych była łatwa, dla mnie była trochę trudna. Finalnie zrobiłem wszystkie zadania, myślę, że będzie dobrze.
1: Temat zaskoczył?
4: Na rozprawce? Tak, zdecydowanie. Kompletnie nie wiedziałem, jakby jak kontynuować swoją pracę. Pierwsze jakieś argumenty, pierwsze lektury udało mi się dopasować dość dobrze, a potem nie wiedziałem, jak kontynuować, musiałem kombinować.
1: I jakie plany po maturach?
4: Studia. Najchętniej Wrocław dziennikarstwo, ale no wszystko zależy od matur.
1: Porzucasz rodzinne gniazdo, tak?
4: Jak się uda. Znaczy, jak się uda. No, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od matur.
1: Jaki przedmiot dodatkowy?
4: Rozszerzona matematyka, bo i tak się do tego uczyłem, więc wziąłem. Rozszerzony polski i angielski.
7: Ania.
1: I jak tobie poszły te pierwsze egzaminy?
7: Dobrze w sumie. Nie było źle.
1: Zaskakujące tematy na polskim?
7: Nie.
1: Nie?
7: Nie.
1: Czyli do lalki byłaś przygotowana?
7: Tak, do wszystkiego.
1: A jaki przedmiot dodatkowo?
7: Biologię, angielski i matematykę.
1: Czyli masz konkretny cel już po maturze?
7: Nie.
1: Żadnych planów? Na pewno jakieś są.
7: No, coś związanego z biologią pewnie, typu biotechnologia, ale jeszcze nie jestem pewna.
1: A raczej w Opolu, czy raczej postanowisz poszukać tych studiów w innym mieście?
7: Myślałam nad Wrocławiem najbardziej, no bo to blisko, a jednak nie Opole, bo zależało mi, żeby nie być w Opolu, bo ja nie jestem z Opola, więc tam by mi było najlepiej.
10: Amelka, miło mi.
1: No i po tych pierwszych egzaminach, jak ci poszło?
10: Znaczy, powiem tak, dzisiejsza matematyka, no była ciężka, ale do zrobienia, także myślę, że całkiem nieźle, ale polski i tematy rozprawek, no nie były ciekawe.
1: Trudne, trudne.
10: No przynajmniej dla mnie, spodziewałam się w ogóle czegoś innego, ale zobaczymy.
1: A jaki przedmiot dodatkowy?
10: Matematyka, geografia i angielski.
1: No to całkiem sporo, ambitnie.
10: No tak, zobaczymy co dalej, nie?
1: No właśnie, a propos tego co dalej, jakie plany?
10: No na pewno studia, coś z matematyką, no bo w końcu matematykę rozszerzam, no to jakaś ekonomia czy coś podobnego.
1: Tu w Opolu, czy planujesz wyjazd?
10: Znaczy, zobaczymy od wyników. Bardziej planuję wyjazd, a jak nie wyjdzie, to tutaj zostanę i też będzie fajnie.
1: No i super. A jeżeli tutaj na miejscu, to która uczelnia?
10: No na Uniwersytet Opolski.
1: Olaf. No i po tych pierwszych egzaminach jak ci poszło?
11: Polski zadowalająco, chociaż uważam, że rozprawkę mogę napisać lepiej. A z matematyki poszło też zadowalająco z uwagi na to, że chciałem tylko zdać.
1: A jakie przedmioty dodatkowo?
11: Angielski i geografia.
1: I jakie plany po maturach?
11: Pojechać na wakacje.
1: To najważniejsze, nie?
11: Tak, no i na studia związane z geografią i angielskim.
12: Bardzo easy powiedziałabym. Jedyne co, to rozprawka była, email był trochę nietypowy, trochę temat był dziwny. Ale tak, to było bardzo proste. Temat był: napisz maila do przyjaciółki, która mieszka w Anglii, z którą dawno się nie widziałeś, i opisz miejsce, do którego wróciłeś po raz pierwszy raz od dawnego czasu. Trzeba było tam dać 4 podpunkty, tak. Co chyba nigdy nie było, były zawsze 3. Trzeba było podać, jakie to jest miejsce, jak tam dotrzeć.
13: To było dziwne.
14: Zazwyczaj nie ma tego, jak się tam ma dotrzeć. Zazwyczaj jest tylko, gdzie byłeś, co tam robiłeś i że było fajnie. A teraz dali troszkę bardziej rozbudowane, że tak powiem. Dzisiejsza, że tak powiem, moja generacja, że wątpię, żeby ktokolwiek miał problem akurat z podstawą z angielskiego. Myślę, że to jest jedna z najprostszych matur.
12: Gramatyka też powiedziałabym, że jest prostsza i jest bardziej łopatologiczna niż w polskim. No ja rozszerzam jeszcze na pewno angielski, biologię i chemię. No i jeszcze ustępnie czekają. No w sumie, no i tyle.
14: Ja tutaj podobnie do koleżanki. Polski, biologia, i angielski, ale myślę, że no, po tych 4 latach wątpię, żeby na mnie poszło.
2: No ja cały czas powtarzam do biologii i do chemii. Mi zależy na tych dwóch najbardziej, dlatego że chcę się dostać na medycynę. No i u mnie to jest taki problem, że nie byłam na biochemii, a rozszerzam na własną rękę chemię. Więc w rok nadrobiłam 2 lata, może się uda.
14: Ja myślę, że tu się zgadzam, że biologia dalej nerwy lekko rwie. Polski jest dość nieprzewidywalny, bo tam prosto walnąć jakiegoś kardynała na rozszerzeniu, ale bądźmy pozytywni, będzie dobrze. Rozszerzenia nie da się nie zdać.
2: No ja już płakałam ze szkołą, chociaż nadal do niej chodzę de facto na matury. No, najbardziej będzie mi brakować mojej wychowawczyni, która jest po prostu do rany przyłóż, jest wspaniałym człowiekiem. Będzie mi też brakować wielu nauczycieli, bo mogę powiedzieć to, że moi nauczyciele byli ogółem super ludźmi, z którym po prostu bym chciała spędzić więcej czasu. No i też koleżanek. Ale tak ogółem szkoły jako szkoły raczej nie będzie mi brakować. Może rutyny na samym początku, ale wydaje mi się, że to szybko się zapomni o tym, że była jakaś rutyna.
14: Ja myślę, że zdecydowanie się zgadzam, że rutynę będzie trudno się przyzwyczaić do jego braku, że tak długo teraz będziemy mieli wolne. Sama szkoła bardzo szybko minęła. Ja się czuję dalej, jakbym była w drugiej klasie, a nie czwartej. Bardzo dziwnie się też, takim największą rzeczą, która mnie uderzyła, to było jak zobaczyłyśmy, że na rozpiskach, gdzie kto ma matury, jesteśmy napisani jako absolwenci, a nie uczniowie. To było mocne.
6: Teraz przed maturzystami pisemne egzaminy z innych przedmiotów, a także matury ustne. Cały maraton maturalny potrwa do końca maja. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
13: Monika Trykowska, chwila zapraszam. Gdy długi weekend majowy dobiegł końca, w poniedziałek w godzinach porannych na terenie całego województwa opolskiego policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Trzeźwy Poranek. Ich celem było wyeliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Z ponad 10 tysięcy przebadanych kierujących samochodami osobowymi, dostawczymi i rowerami, 32 osoby okazały się nietrzeźwe. Aż 15 kierowców z tej liczby odpowie za przestępstwo, jakim jest kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, natomiast 17 osób odpowie za popełnienie wykroczenia, jakim jest jazda w stanie po użyciu alkoholu. W przypadku 30 osób poranna podróż zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Jeden wypadek drogowy i 17 kolizji to z kolei bilans długiego majowego weekendu w Opolu i powiecie opolskim. Ranna została jedna osoba. Ten tydzień to również pełna mobilizacja opolskich maturzystów. Rozpoczęły się matury, a dla tych, którzy myślą raczej o rekreacji, ważną wiadomość ma Małgorzata Mura.
15: Policjanci z Opolskiej Komendy Miejskiej rozpoczęli sezon nad jeziorami turawskimi. Główny posterunek zlokalizowany jest nad Jeziorem Średnim, ale policjantów można spotkać również nad Jeziorem Dużym i Srebrnym w Osowcu. Mają do dyspozycji łodzie motorowe, kłady i samochody terenowe.
13: Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo przebywającym nad wodą. Teraz zajrzyjmy jeszcze na drogi. 3 firmy złożyły swoje oferty w przetargu na dokumentację projektową mostu katedralnego, podaje Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Pod koniec maja przetarg ma zostać rozstrzygnięty. Wszelkie prace remontowe muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. A jeszcze w kwietniu zakończył się remont Izby Przyjęć Opolskiej Porodówki. W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii za ponad 4 miliony złotych powstała nowa rejestracja, pokoje do obserwacji pacjentek i gabinety. Remont trwał od lipca. Prace sfinansował samorząd województwa. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opole zadba o komfort psychiczny uczniów. Miasto zarezerwowało ponad 300 tysięcy złotych na zakup kabin wyciszających do opolskich szkół. Uczniowie będą mogli spędzać w nich przerwy z dala od korytarzowego zgiełku, mówi Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
16: Preferowane są kabiny 4-osobowe. One również doskonale nam będą służyły do tego, aby nie tylko w czasie przerwy było można się schować, wyciszyć, odpocząć od hałasu, ale również będzie można spotkać się z uczniem na zajęciach indywidualnych.
13: Docelowo kabiny wyciszające mają się pojawić w tych szkołach, w których są największe potrzeby. Priorytetem będzie ich montaż w podstawówkach. Program został rozpisany na 2 lata. A teraz jeszcze drogowa inwestycja. Kolejna ścieżka rowerowa powstanie w naszym regionie. Połączy Skarbimierz ze Żłobizną. Zostanie ona zbudowana wzdłuż drogi krajowej nr 94. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przeprowadzenie prac. Budowa ścieżki będzie kosztować ponad 2 600 000 zł. Całość ma zostać ukończona jeszcze w tym roku. Tymczasem powoli do końca zbliżają się prace na ulicy Podgórnej w Opolu. W ostatnich dniach nowa nawierzchnia jezdni układana była na ostatnim odcinku w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sępołowskiej.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
6: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o półkoloniach letnich, z których będzie mogła skorzystać opolska młodzież szkolna. Pomówię też o nadchodzących piastonaliach. Zapraszam serdecznie.
3: Czas wolny w Opolskiem.
6: Na początek dobra wiadomość dla uczniów z opolskich podstawówek. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast.
17: Monika Pokorska, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.
6: Za nami majówka, no i już tutaj Opolanie zaczynają planować swoje wakacje. Niektórzy urlopy mają, niektórzy nie. No i ci, którzy urlopów za bardzo nie mają, no to gdzieś tam będą próbowali wysłać chociaż dzieci na jakieś półkolonie czy kolonie. No i z taką propozycją półkolonii, jak co roku wychodzi Młodzieżowy Dom Kultury. Co w tym roku macie w programie?
17: Jesteśmy już przygotowani na tą akcję letnią. Przygotowaliśmy 7 turnusów dla dzieci w miesiącu lipcu i w miesiącu sierpniu. Turnusy rozpoczynamy od godziny 7.30 do godziny 16.30. No i oczywiście moc różnych atrakcji, które przygotowaliśmy dla uczestników w wieku od 7 roku życia do 13. Zapraszamy dzieci, ponieważ każdy turnus ma ciekawą oprawę swoją i temat. I tutaj można sobie wybrać turnus w zależności od tematu, jak będzie komuś pasował. I na tym turnusie można tutaj z nami miło spędzić czas. Koszt jednego turnusu to 750 zł. I w tej kwocie mieści się obiad, drugie śniadanie, bilety wstępu do różnych obiektów i też pomoce czy materiały dydaktyczne czy artystyczne do różnych warsztatów.
6: Bo warsztaty tutaj są właśnie i plastyczne, i ceramiczne, i różnego rodzaju taneczne, muzyczne, a to nie jest jedyna oferta.
17: Oczywiście, że tak. Warsztaty mamy tutaj w budynku głównym. Będą realizowane przez nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, bo przecież nasi nauczyciele to są wykwalifikowana kadra artystyczna. Natomiast mamy też wyjście na basen. Wiadomo, lato temu sprzyja, a dzieci bardzo to lubią, taką atrakcję. Mamy też wycieczki. W każdym tygodniu mamy zaplanowaną wycieczkę. Są to wycieczki tutaj po mieście Opolu, ale również wycieczki wyjazdowe. I tutaj ta oferta jest dosyć bogata, bo tutaj poruszamy się po naszym województwie, ale nie tylko, bo też wyruszamy do województwa śląskiego czy dolnośląskiego. Na przykład mamy zaplanowaną wycieczkę do Gliwic, do dziecięcego centrum wyobraźni, do Fanzeum. Mamy wycieczkę zaplanowaną do gospodarstwa agroturystycznego Egostyl do Biadaczu i tam oczywiście też warsztaty. Pojedziemy też również do Afrykarium do Wrocławia. Mamy zaplanowaną też wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne zabytki. Czy również mamy wycieczkę do brzegu, na zamek. Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin. Więc myślę, że tych atrakcji jest dużo i każdy coś znajdzie fajnego dla siebie.
6: Czy to jest tak, że każdy turnus ma jedną wycieczkę, czy to może być różnie przemieszane?
17: Staramy się, tak zaplanowaliśmy, żeby była jedna wycieczka i jedno takie wyjście tutaj bliżej. Czyli na przykład jest wycieczka wyjazdowa i dajmy na to płyniemy statkiem Opolanin bądź idziemy do muzeum, żeby to było urozmaicone.
6: 5-dniowe turnusy, z których korzystać mogą dzieci właściwie w wieku podstawówek, tak? A jak jest z miejscami?
17: No, były już telefony, kiedy ruszamy, więc myślimy, że będziemy mieć tutaj dosyć duże obłożenie. Pierwsze turnusy, czyli pierwsze trzy turnusy planujemy po 75 uczestników, 75, natomiast następne jesteśmy przygotowani na większą liczbę, ale myślę, że tak 45 to jest ta baza wyjściowa, natomiast jak najbardziej jesteśmy gotowi przyjąć też więcej osób.
1: A czy zdarzają się osoby, uczestnicy, którzy biorą udział w więcej niż jednym turnusie?
17: Oczywiście, że tak. Mamy takie dzieci i rodzice są zadowoleni z naszych turnusów, dlatego też przepisują dzieci na kolejny, bądź jeden turnus zapisują w lipcu, natomiast drugi turnus przenoszą też i chętnie korzystają w sierpniu.
1: Czy to jest oferta skierowana wyłącznie do dzieci z Opola?
17: Niekoniecznie. Jak najbardziej do dzieci z Opola, natomiast zdarzają się dzieci, że przyjeżdżają tutaj do rodzin i spędzają w Opolu czas i wtedy my też nie jesteśmy, że tak powiem, nie stajemy tutaj okoniem i też te dzieci mogą skorzystać z naszej oferty, bo to babcia, dziadek zapisują, żeby chociaż to dziecko coś tutaj spędziło i miło ten czas i coś zobaczyło tutaj w Opolu, poznało to miasto.
1: Z tego co wiem, to jak ruszają zapisy, to już

0: Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej ujawnił właśnie cały program imprezy.
1: Dominik Motyka, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej.
2: Julia Bubin, wiceprzewodnicząca do spraw mediów i promocji Politechniki Opolskiej.
3: Jeremiasz Wolny, członek samorządu w dziale mediów.
0: Przychodzi kolejne święto studenckie, czyli tegoroczne Piastonalia. Studencka Wiosna Kulturalna Piastonalia 2026. Co w programie na Politechnice Opolskiej?
1: Tak jak już wcześniej wspominaliśmy na konferencji, otwieramy samo wydarzenie Rzeki na Dom, które jest w tym roku w poniedziałek, 18 maja. Kolejno mamy dni koncertowe. 19 mamy hip-hop, 20 rock. Na hip-hopie mamy takie zespoły jak OSTR, Kubańczyk oraz Paktofonikę wraz z ich orkiestrą. Jednocześnie w trakcie tego dnia zagrają trzy zespoły studenckie wyłonione w wydarzeniu Hip Hop Music Check, które to Julia organizowała oraz prowadziła. Natomiast w dniu rock mamy zespoły takie jak Zalewski, Szumański, zespół nasz opolski Excess oraz Kobranockę.
0: To teraz o tych zespołach tutaj dodatkowych. Ty je poznałaś najbliżej.
2: Tak, są to uczestnicy właśnie już drugiej edycji Hip Hop Music Check, czyli wyłaniamy tak naprawdę nasze opolskie talenty, też niektórzy spoza Opola przyjechali tak naprawdę z województwa i chcieli zaprezentować swoją jakby sztukę poprzez właśnie muzykę hip-hopową, rapową, trapową, szeroko wziętą. Mieliśmy w tym roku dużo uczestników i z racji wysokiego bardzo poziomu tegorocznej edycji wyłoniliśmy trzech zwycięzców. Jest to Rydzu, Sopuś oraz Kiku. Każdy z nich reprezentuje trochę inny styl muzyczny w gamie hip-hopu, ale myślę, że każdemu przypadnie coś do gustu.
0: Jak Piastonalia, to także wydarzenia towarzyszące, bo nie tylko koncertami studenci żyją.
3: Tak jest. Mamy w tym roku akurat dosyć dużo wydarzeń zaplanowanych. Na niedzielę 17 maja mamy zaplanowane kino samochodowe oraz wyścig na toru kartingowym. Na to studenci mogą się dobrowolnie zapisywać. Będą już formularze dzisiaj. Jeszcze mamy dodatkowo w poniedziałek zaczynamy Rzaki na Dom. Następnie jest wydarzenie Speed Dating, na którym ludzie będą mogli się poznać i żeby mieli z kim wyjść na dni koncertowe. A poniedziałek zamykamy Biforem, a jednocześnie otwieramy tym dni koncertowe. Będzie DJ, będzie impreza, no i wreszcie zacznie się zabawa. Następnie 19 maja mamy Pilates.
2: I Macho Show. Pilates jest to takie wydarzenie, żeby wiadomo się rozciągnąć, trochę odpocząć, złapać ten zen przed wydarzeniami, a Macho Show to oczywiście, żeby pokazać swoją siłę, mięśnie i żeby gdzieś porywalizować, kto tutaj jest naszym macho wśród studentów.
0: Zawsze Rzekinada odbywała się w połowie Piastonaliów, tak w tym dniu, który gdzieś tam był pomiędzy tymi Piastonaliami Politechniki i Uniwersytetu. Przenieśliście to na początek? Skąd taka decyzja?
2: W tym roku nie my jako Politechnika jesteśmy organizatorami Rzekinady. Tutaj jest Uniwersytet, ponieważ mamy taką umowę dżentelmeńską, że co roku się wymieniamy. Trudno mi powiedzieć... Tutaj
1: tak, natomiast odnośnie, odpowiadając właśnie na Pana pytanie, wynika to przede wszystkim z logiki faktów, gdyż zakładamy, że nasz pochód Rzekinada otwiera stricte same Piastonalia, także myślę, iż najlepiej, aby odbywał się na samym ich początku. Natomiast nie w połowie, gdzie to już dni koncertowe na Politechnice byłyby już skończone, a rozpoczynały się na Uniwersytecie. Także, żeby tak tą kolejność rzeczy doprowadzić do porządku.
0: Żeby wejść na Piastonalia, jakie trzeba spełniać warunki, bo to nie jest tak, że dzieci wejdą.
1: Owszem. Jeżeli chodzi o wstęp na Piastonalia, jest otwarty do wszystkich studentów, wszystkich dorosłych, natomiast w przypadku dzieci, osób nieletnich, no tutaj musi być najlepiej właśnie, żeby był ich prawny opiekun, rodzic. I tutaj właśnie, żeby mieć je pod opieką i ochroną.
3: 20 maja, po pierwszym dniu koncertowym, żeby odzyskać siłę na drugi dzień koncertowy, na roka, organizujemy śniadanie studenckie na miasteczku studenckim. Będzie, Julia, możesz coś powiedzieć więcej o tym śniadaniu?
2: Jest to darmowe śniadanie, które nam sponsoruje nasze bistro studenckie znajdujące się w Łączniku na pierwszym kampusie na ulicy Mikołajczyka. I będzie to śniadanie takie, żeby studenci mogli się zrewitalizować przed dniami koncertowymi. Wiadomo,

0: Rok wymaga dużo skakania, krzyczenia, także myślę, że śniadanie, nabranie pełnej siły, energii i zjedzenie przede wszystkim pełnowartościowego posiłku pomoże studentom. A przy okazji się możemy zintegrować na takim wspólnym pikniku, korzystając, mam nadzieję, z pięknej pogody, która będzie. Myślę, że przez pryzmat ostatnich lat gdzieś zauważyłam, że są te liczne konkursy na przebranie, co też studentów przyciąga, wiadomo, zawsze jakaś darmowa nagroda jest czymś tutaj ciekawym. Myślę, że też w tym roku jest tematyka żakinady, jest to podróż przez czas, więc tak naprawdę można się przebrać poniekąd za każdego, ale też się dopasować, wiadomo, do tematyki. Myślę, że też to narzucenie tematyki będzie może łatwiej studentom pomyśleć o tym, za co się przebrać, nie trzeba będzie kombinować, ale myślę, że też wystarczy po prostu studentów zachęcić, że nie muszą wydawać fortuny na te przebrania, wystarczy, że sobie zrobią z papieru uszy, myszki, miki i będą mogli skoczyć z nami na ten korowód. Rok temu widziałam już polepszenie frekwencji względem poprzednich, ostatnich 2-3 lat, gdzie już jestem w organizacji. Dużo też myślę dało to, że graliśmy na żywo z przyczepy, którą tutaj nam zasponsorował Gepard. Też była barwniej przybrana i w tym roku również chcemy ją przebrać i zrobić z tego może nie taki dożynkowy gdzieś tam vibe jak w tamtym roku, ale gdzieś tam właśnie, żeby to było kolorowo i żeby studenci widzieli i żeby miasto także nas widziało.
1: Mi się na przykład wydaje, w sensie ja dotyczące artystów za dużo zdania nie miałem. Ja jestem w samorządzie jako dział promocji, ale wydaje mi się, że hip-hop jest muzyką teraz w szczególności bardzo popularną wśród studentów i zawsze była, bo hip-hop i rock to jest moim zdaniem taki nurt buntowniczy, a studenci, w szczególności Politechniki, to zazwyczaj są tacy buntownicy, którzy chcą coś wynieść z tego życia i chcą żyć inaczej, żeby jak najlepiej, powiedzmy, spędzić to życie czy coś takiego. I właśnie wydaje mi się, że te dwa nurty muzyczne najbardziej wywierają te emocje w człowieku i przy nich studenci też się będą najlepiej bawić, bo też znają to od bardzo dawna, będą znać te zespoły, wiedzą, jakie są tradycje na takich koncertach i wydaje mi się, że to właśnie przez te względy są takie dwa nurty muzyczne.
2: Mówili Dominik Motyka, Julia Bubin i Jeremiasz Wolny z Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej. Tegoroczne Piastonalia potrwają od 18 do 23 maja. Pierwsze 3 dni na Błoniach Politechniki, kolejne 3 na Uniwersytecie. Co się będzie działo na kampusie Uniwersytetu, na razie nie wiadomo. Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego postanowił nie ujawniać w mediach swojego programu imprezy.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania audycji. A w niej powiemy o niezwykłym i spektakularnym widowisku, jakie już wkrótce odbędzie się na Zamku w Mosznej.
5: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na Błoniach Zamku w Mosznej.
4: Będzie też sportowo, bo powiemy o stadionie w Nysie, który zmienia się etapami.
6: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną.
4: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak na Zamek w Mosznej. Tam od ubiegłego weekendu naprawdę wiele się dzieje. Trwa bowiem 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego. Ale to nie wszystko, ponieważ już w czerwcu czekać będzie tam na Was wyjątkowe widowisko. A więcej na ten temat opowie prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek.
7: Nasze propozycje dla mieszkańców Opolskiego.
5: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na Błoniach Zamku w Mosznej. Mianowicie koncert muzyki filmowej a do filmu Walta Disneya w plenerze na, myślę, że mogę już powiedzieć, Filharmonia Orkiestra na schodach, publiczność na Błoniach. Będzie to pierwsze od wielu, wielu lat tego typu wydarzenie w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie ostatni.
4: Mówił prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek, ale przy okazji zachęcam Państwa także do udania się w najbliższe weekendy na Zamek Mosznej, na wcześniej wspomniany festiwal. A dlaczego warto się na niego udać? Na to pytanie odpowie Państwu pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz.
8: Już 42 raz na zamku wybrzmią największe dzieła muzyki kameralnej. I bardzo się cieszę, że otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ będzie tam muzyka barokowa, ale szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońce, Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla, wykonają jedną z sonat triowych, tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy baroku. I też zespół jest szczególny, ponieważ dwie flecistki Filharmonii Opolskiej, pani Katarzyna Raczkowska i pani Monika Targowska, poza tym, że grają dla państwa na co dzień, można powiedzieć, na tych fletach współczesnych, są także specjalistkami od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących z epoki, więc zespół Sanssouci będzie wykonywał muzykę barokową na instrumentach, które są kopiami tych instrumentów, na których ta muzyka była grana. To jest taki trend, państwo oczywiście wiedzą, który już od wielu lat obowiązuje, można powiedzieć, ale będzie to prawdziwy zespół barokowy, grający muzykę barokową, tak jak wierzymy, że ona brzmiała. Cieszę się, że Anna Trefon, znakomita skrzypaczka, muzyk, solista, na co dzień grająca w grupie drugich skrzypiec na stanowisku solistki właśnie, wykona przepiękny recital kameralny z pianistą Marcinem Guzem. Będą tam utwory wyłącznie kompozytorów polskich. Będzie Witold Maliszewski, czyli kompozytor, który przez Opolską Filharmonię był wykonywany, wydawany, można powiedzieć, promowany, przypominany wielokrotnie. Będzie też Karol Szymanowski, nasz, jak mawiają, drugi po Chopinie, nasz wielki twórca początku XX wieku. No i jego wspaniała sonata demol na skrzypce i fortepian. Także będzie Roman Ritterband, w Łodzi urodzony, zmarły w Stanach Zjednoczonych kompozytor. Jego trzy ballady hebrajskie. Festiwal zwieńczy bardzo spektakularny skład kameralny, bo aż sekstet, którego liderem jest profesor Paweł Jabłczyński, znakomity, wspaniały kontrabasista, na co dzień tu w Opolu prowadzący grupę kontrabasów w naszej orkiestrze. I sekstet będzie złożony z muzyków grających na instrumentach lutniczych, na instrumentach smyczkowych. Pozwolę ich sobie wymienić z nazwiska, bo to jest właśnie ten moment, kiedy można naszych wspaniałych kolegów właśnie z nazwiska wymienić. To będzie Jan Turkiewicz, Angelika Chorzempa, skrzypkowi, Anna Wałek, Ewa Ostrowska, altowiolistki, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, wspomniany Paweł Jabłczyński na kontrabasie, wykonają program złożony wyłącznie z kompozycji Antonina Dworzaka. Myślę, że to niezwykła gratka, tak duży, wielki nawet zespół kameralny w tak cudownej muzyce tego czeskiego mistrza. To jest gratka i rzadkość, żebyśmy mogli słuchać właśnie tych kwintetów i nokturnu. Bardzo się cieszę, że muzycy Filharmonii Opolskiej będą mogli występować w tych kameralnych formacjach, grać dla państwa muzykę tak odmienną od tego, w czym słyszą ich państwo na co dzień, czyli od wielkich form symfonicznych przejdą do rzeczy bardzo intymnych, bardzo, bardzo wyrafinowanych i na takim najwyższym poziomie muzycznego mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że możemy organizować ten festiwal po raz kolejny.
4: Mówił pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz. A na wszystkich melomanów czeka także wyjątkowa muzyczna premiera. W jednej z zamkowych sal po raz pierwszy wybrzmią utwory współcześnie tworzącego kompozytora Dominika Lasoty, wzbogacone tekstami trenów Jana Kochanowskiego, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyjska.
9: Z mojej strony chciałabym państwu przedstawić dwa koncerty. Po pierwsze koncert debiutów, które w tym roku już po raz ostatni organizuję w ten sposób dobierając, dlatego że mam gdzieś w planie od przyszłego roku podjąć współpracę z akademiami muzycznymi. Jestem już na etapie rozmów i chciałabym, aby muzycy, którzy kończą Akademię Muzyczną w różnych miejscach, bo to nie chodzi tylko o te najbliższe, prawda, bo bardzo często można się pomylić, że my korzystamy z tego, co jest dla nas najbliżej. Ja bym chciała, aby w naszej Moszna przyjeżdżały osoby z całego naszego państwa, te, które idą dalej, mają w planie rozwijać swoją karierę zawodową i żeby Moszna dawała im ten start, to co zawsze podkreślam przez tyle lat, że tą podwalinę do tego, żeby powołać się na ten festiwal, że zaczynali tam, albo dał im ten festiwal możliwość dostąpienia zaszczytu i korzystania z innych festiwali organizowanych w kraju. Bo ten festiwal, szanowni państwo, to jest bardzo ważne wydarzenie, które, tak jak od wielu lat też podkreślam, artyści wpisują sobie swój pakiet notek bio i powołują się na niego przy różnych innych możliwościach. Dwa koncerty, które państwu zaproponuję ze swojej strony, to jest koncert, z którego bardzo się cieszę i czekałam na niego. Powiem, że 4 lata na niego czekałam tak naprawdę, dlatego że wiedziałam o tym, że profesor Jacek Ścibor nagrywa rzecz, która rzadko się zdarza, czyli utwory, które są utworami poetyckimi. W ogóle podejmowanie się tematyki wybitnych naszych polskich pisarzy. Jan Kochanowski, Treny. No, państwo na pewno mieli, zresztą każdy z nas przechodził przez edukację, szkoły i wiemy o tym, że Treny to jest jeden z głównych tematów. Natomiast podjąć się aranżacji tych Trenów jest w sposób niebywale, ja bym powiedziała, ezoteryczny, bym nawet nazwała tak to, bo muzyka Dominika Lasoty jest po prostu pod tym względem nie dość, że współczesna, to pełna romantyzmu, pełna nostalgii, pełna cierpienia, ale jednocześnie z taką zawsze gdzieś kończącą się nutą nadziei, że nie do końca ten klimat Trenów jest trudny. Usłyszymy Treny Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Ścibora, tenora, akompaniować mu będzie wybitny pianista, jeśli chodzi o kwestie wokalne, czyli pan Michał Lasota. Natomiast jeśli chodzi o debiuty, debiutantami w tym roku jest duet, który wykona dla nas utwór Astora Piazzolli Tango Suite. Religa Makłowicz Duo. Dwóch panów, akordeon i gitara, którzy zaaranżowali specjalnie ten utwór na potrzeby naszego festiwalu i wykonają go w pierwszej części naszego koncertu. W drugiej części usłyszymy Kamilę Wawrzyńczyk, którą mieliśmy okazję słuchać 2 lata temu. Grała z pięknym kwartetem, natomiast ponieważ jest to osoba, która jest nie tylko zdolna, jeśli chodzi o fortepian, ale jest fenomenalnym też głosem, stąd usłyszymy w jej wykonaniu parę pieśni, arii, w których będę jej akompaniować. Myślę, że ja, jeśli chodzi o debiuty, szanowni państwo, zawsze zwracam uwagę publiczności, że proszę o wsparcie, żeby ci nasi debiutanci mieli fajny start, żeby im się ta Moszna dobrze kojarzyła i żeby to była dla nich faktycznie wielkie wydarzenie w ich życiu. To jest jedna rzecz. A druga, że zawsze właśnie z takim drżącym sercem patrzę, później patrzę na ich karierę, na ich rozwój i oni później wracają po iluś latach już w recitalach mistrzowskich, bo takie praktyki już też na naszym festiwalu były, że wracają już po 10 latach jako wybitne jednostki grające, wybitni artyści.
4: Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. A cały festiwal został objęty patronatem honorowym przez marszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańce.
10: Ogromnie się cieszę, że już po raz 42 jesteśmy w stanie państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. To taka wiosna kultury w województwie opolskim za każdym razem, muzyczne święto kwitnących azalii. Jak zwykle w przepięknym miejscu w naszej perełce województwa Zamków Mosznej, w wyjątkowym okresie właśnie, kiedy azalie, rododendrony kwitną. Startujemy w tym roku 7 maja i co 4 tygodnie będziemy zapraszać melomanów, miłośników tego festiwalu właśnie do Zamku w Mosznej. Samorząd województwa jak co roku współfinansuje to wydarzenie od 2 roku za pomocą Filharmonii Opolskiej i za to serdecznie i panu dyrektorowi, i maestro dziękuję, że opieką taką organizacyjną i opieką merytoryczną ten festiwal został objęty.
4: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Przypominam państwu jeszcze, że wstęp na 42. Festiwal Muzyczny Święty Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego w Zamku w Mosznej jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja biletów, której dokonać można za pośrednictwem strony internetowej Zamku w Mosznej. A teraz przeniesiemy się do Nysy, ponieważ stadion w Nysie przechodzi przemyślaną, etapową metamorfozę i każdy z tych kroków ma jasno określony cel. To nie jest przypadkowa modernizacja, ale spójny proces, który stopniowo zmienia to miejsce w nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Pierwszy etap inwestycji został już zakończony. Obejmował on budowę nowej płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej. To fundament całego projektu. Przestrzeń przygotowana zarówno z myślą o sporcie profesjonalnym, jak i amatorskim. Już teraz widać, jak duża jest to zmiana jakościowa i jak bardzo wpływa na komfort użytkowników. Mówi rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski.
7: Sport w Opolskiem.
6: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną. I teraz drugi etap. Rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale przeznaczone dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej.
4: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski. Kolejny etap, który właśnie się rozpoczyna, skupia się na zagospodarowaniu płyty bocznej oraz rozbudowie istniejącego budynku. To ważny krok, bo infrastruktura wokół stadionu zaczyna pełnić nowe funkcje. Plan zakłada stworzenie dodatkowych przestrzeni, które będą służyć nie tylko sportowcom, ale także studentom i innym użytkownikom. Dzięki temu stadion przestaje być miejscem używanym wyłącznie okazjonalnie. Staje się przestrzenią żywą, dostępną na co dzień, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
11: Bardzo dobry dzień nie tylko dla uczelni, nie tylko dla studentów, ale w ogóle dla mieszkańców Nysy, dlatego że to są chyba najlepiej z możliwie wydanych środków unijnych, jeżeli możemy finansować tego typu projekty powiązane z prozdrowotnością, z promowaniem zdrowego trybu życia, ale też ze spędzaniem wolnego czasu. To nie są łatwe projekty. Tym bardziej się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać na finale.
4: Mówił Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Główna idea tej inwestycji jest prosta, ale bardzo istotna. Stworzyć miejsce otwarte dla mieszkańców. Takie, z którego można korzystać w różny sposób. Niezależnie od wieku, zainteresowań czy poziomu aktywności. To przestrzeń do treningu, odpoczynku, spotkań i spędzania wolnego czasu. Stadion w Nysie ma szansę stać się przykładem nowoczesnego podejścia do planowania miejskich inwestycji. Takiego, które łączy sport, zdrowie i rekreację w jednym miejscu. To właśnie tamte obszary naturalnie się przenikają i odpowiadają na realne potrzeby społeczności.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
4: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przeniesiemy się między innymi do Muzeum Polskiej Piosenki.
12: Pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami.
4: Będzie także kolejna dawka historii Prudnika.
13: Musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna.
4: W pierwszej kolejności zachęcimy Was jednak do odwiedzenia Muzeum Polskiej Piosenki. No właśnie, na pytanie, dlaczego warto udać się do Muzeum Polskiej Piosenki, odpowiedział mi kierownik działu wystaw i edukacji Mateusz Torzecki. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
7: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
12: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też w muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości wszystko wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności i interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce, i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie, i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów, po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczona debiutantom, i wiele, wiele innych rzeczy.
4: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
12: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda, i to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała, ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie, ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów, i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
4: A jeżeli chodzi o stroje, to czy te zbiory się na bieżąco poszerzają?
12: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Dlatego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna. Natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki. I często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych. Natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skryban-Dziewiątkowskiej udało się te stroje pozyskać. One trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
4: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
12: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuję, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
4: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
12: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy, czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd i dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody i część z tych nagród również pokazujemy, czy to Złotego Fryderyka Jerzego Połomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, żeby taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. A jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu i to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających.
4: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. Było już sportowo, było muzycznie, teraz będzie turystycznie. Przeniesiemy się bowiem do pobliskiego Prudnika. Tam Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii tego miasta, opowie Wam o fabrykach.
7: Zwiedzaj z nami Opolskie.
13: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własnym skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miast. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli ów fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym, mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, Sejmik Księstwa Opolsko-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, a z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszlizien, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. A zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami bogimi. Dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają Mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po Nocy Kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku.
4: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Została ostatnia reklama.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
10: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej powiemy o niezwykłym i spektakularnym widowisku, jakie już wkrótce odbędzie się na Zamku w Mosznej.
11: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego, te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na błoniach Zamku w Mosznej.
10: Będzie też sportowo, bo powiemy o stadionie w Nysie, który zmienia się etapami.
12: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną.
10: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak na Zamek w Mosznej. Tam od ubiegłego weekendu naprawdę wiele się dzieje. Trwa bowiem 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego. Ale to nie wszystko, ponieważ już w czerwcu czekać tam będzie na Państwa także wyjątkowy koncert. A więcej na ten temat opowiem prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek.
13: Nasze propozycje dla mieszkańców opolskiego.
11: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego, te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na błoniach Zamku w Mosznej. Mianowicie koncert muzyki filmowej, a do filmu Walta Disneya w plenerze na, myślę, że mogę już powiedzieć, Filharmonia, Orkiestra na Schodach, publiczność na błoniach. Będzie to pierwsze od wielu, wielu lat tego typu wydarzenie w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie ostatnie.
10: Mówił prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek. Ale przy okazji zachęcam Państwa także do udania się w najbliższe weekendy na Zamek Mosznej, na wcześniej wspomniany festiwal. A dlaczego warto się na niego udać? Na to pytanie odpowie Państwu pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz.
14: Już 42 raz na Zamku wybrzmią największe dzieła muzyki kameralnej. I bardzo się cieszę, że otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ będzie tam muzyka barokowa, ale szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońce Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla, wykonają jedną z sonat triowych, tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy baroku. I też zespół jest szczególny, ponieważ dwie flecistki Filharmonii Opolskiej, pani Katarzyna Raczkowska i pani Monika Targowska, poza tym, że grają dla Państwa na co dzień, można powiedzieć, na tych fletach współczesnych, są także specjalistkami od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących z epoki, więc zespół Sanssouci będzie wykonywał muzykę barokową na instrumentach, które są kopiami tych instrumentów, na których ta muzyka była grana. To jest taki trend, Państwo oczywiście wiedzą, który już od wielu lat obowiązuje, można powiedzieć, ale będzie to prawdziwy zespół barokowy, grający muzykę barokową, tak jak wierzymy, że ona brzmiała. Cieszę się, że Anna Trefon, znakomita skrzypaczka, muzyk, solista, na co dzień grająca w grupie drugich skrzypiec na stanowisku solistki, właśnie wykona przepiękny recital kameralny z pianistą Marcinem Guzem. Będą tam utwory wyłącznie kompozytorów polskich. Będzie Witold Maliszewski, czyli kompozytor, który przez Opolską Filharmonię był wykonywany, wydawany, można powiedzieć promowany, przypominany wielokrotnie. Będzie też Karol Szymanowski, nasz, jak mawiają, drugi po Chopinie, nasz wielki twórca początku XX wieku. No i jego wspaniała sonata demol na skrzypce i fortepian. Także będzie Roman Ritterband, w Łodzi urodzony, zmarły w Stanach Zjednoczonych kompozytor, jego trzy ballady hebrajskie. Festiwal zwieńczy bardzo spektakularny skład kameralny, bo aż sekstet. Sekstet, którego liderem jest profesor Paweł Jabłczyński. Znakomity, wspaniały kontrabasista. Na co dzień tu w Opolu prowadzący grupę kontrabasów w naszej orkiestrze. I sekstet będzie złożony z muzyków grających na instrumentach lutniczych, na instrumentach smyczkowych. Pozwolę ich sobie wymienić z nazwiska, bo to jest właśnie ten moment, kiedy można naszych wspaniałych kolegów właśnie z nazwiska wymienić. To będzie Jan Turkiewicz, Angelika Chorzempa, Skrzypkowi, Anna Wałek, Ewa Ostrowska, altowiolistki, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, wspomniany Paweł Jabłczyński na kontrabasie. Wykonają program złożony wyłącznie z kompozycji Antonina Dworzaka. Myślę, że to niezwykła gratka, tak duży, wielki nawet zespół kameralny w tak cudownej muzyce tego czeskiego mistrza. To jest gratka i rzadkość, żebyśmy mogli słuchać właśnie tych kwintetów i nokturnu. Bardzo się cieszę, że muzycy Filharmonii Opolskiej będą mogli występować w tych kameralnych formacjach, grać dla Państwa muzykę tak odmienną od tego, w czym słyszą ich Państwo na co dzień, czyli od wielkich form symfonicznych przejdą do rzeczy bardzo intymnych, bardzo, bardzo wyrafinowanych i na takim najwyższym poziomie muzycznego mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że możemy organizować ten festiwal po raz kolejny.
10: Mówił pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz. A na wszystkich melomanów czeka także wyjątkowa muzyczna premiera. W jednej z zamkowych sal po raz pierwszy wybrzmią utwory współcześnie tworzącego kompozytora Dominika Lasotę, wzbogacone tekstami trenów Jana Kochanowskiego. Mówi dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyjska.
8: Ja bym chciała, aby w naszej Mosznej przyjeżdżały osoby z całego naszego państwa, te, które idą dalej, mają w planie rozwijać swoją karierę zawodową i żeby Moszna dawała im ten start, to co zawsze podkreślam przez tyle lat, że tą podwalinę do tego, żeby powołać się na ten festiwal, że zaczynali tam, albo dał im ten festiwal możliwość dostąpienia zaszczytu i korzystania z innych festiwali organizowanych w kraju. Bo ten festiwal, szanowni państwo, to jest bardzo ważne wydarzenie, które, tak jak od wielu lat też podkreślam, artyści wpisują sobie swój pakiet notek bio i powołują się na niego przy różnych innych możliwościach. Dwa koncerty, które państwu zaproponuję ze swojej strony. To jest koncert, z którego bardzo się cieszę i czekałam na niego. Powiem, że 4 lata na niego czekałam tak naprawdę, dlatego że wiedziałam o tym, że profesor Jacek Ścibor nagrywa rzecz, która rzadko się zdarza, czyli utwory, które są utworami poetyckimi. W ogóle podejmowanie się tematyki wybitnych naszych polskich pisarzy. Jan Kochanowski, Treny. No, państwo na pewno mieli, zresztą każdy z nas przechodził przez edukację, szkoły i wiemy o tym, że Treny to jest jeden z głównych tematów. Natomiast podjąć się aranżacji tych trenów jest w sposób niebywale ezoteryczny, bym nawet nazwała tak to, bo muzyka Dominika Lasoty jest po prostu pod tym względem nie dość, że współczesna, to pełna romantyzmu, pełna nostalgii, pełna cierpienia, ale jednocześnie z taką zawsze gdzieś kończącą się nutą nadziei, że nie do końca ten klimat trenów jest tak trudny. Usłyszymy Trenę Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Ścibora, tenora. Akompaniować mu będzie wybitny pianista, jeśli chodzi o kwestie wokalne, czyli pan Michał Lasota. Natomiast jeśli chodzi o debiuty, debiutantami w tym roku jest duet, który wykona dla nas utwór Astora Piazzolli Tango Suite. Religia Makłowicz Duo. Dwóch panów, akordeon i gitara. którzy zaaranżowali specjalnie ten utwór na potrzeby naszego festiwalu i wykonają go w pierwszej części naszego koncertu. W drugiej części usłyszymy Kamilę Wawrzyńczyk, którą mieliśmy okazję słuchać 2 lata temu. Grała z pięknym kwartetem, natomiast ponieważ jest to osoba, która jest nie tylko zdolna, jeśli chodzi o fortepian, ale jest fenomenalnym też głosem, stąd usłyszymy w jej wykonaniu parę pieśni, arii, w których będę jej akompaniować. Myślę, że ja, jeśli chodzi o debiuty, szanowni państwo, zawsze zwracam uwagę publiczności, że proszę o wsparcie, żeby ci nasi debiutanci mieli fajny start, żeby im się ta moszna dobrze kojarzyła i żeby to była dla nich faktycznie wielkie wydarzenie w ich życiu. To jest jedna rzecz. A druga, że zawsze właśnie z takim drżącym sercem patrzę, później patrzę na ich karierę, na ich rozwój i oni później wracają po iluś latach już w recitalach mistrzowskich, bo takie praktyki już też na naszym festiwalu były, że wracają już po 10 latach jako wybitne jednostki grające, wybitni artyści.
10: Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. A cały festiwal został objęty patronatem honorowym przez marszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańce.
15: Ogromnie się cieszę, że już po raz 42 jesteśmy w stanie państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. To taka wiosna kultury w województwie opolskim za każdym razem, muzyczne święto kwitnących azalii, jak zwykle w przepięknym miejscu w naszej perełce województwa Zamków Mosznej, w wyjątkowym okresie właśnie, kiedy azalie, rododendrony kwitną. Startujemy w tym roku 7 maja i co 4 tygodnie będziemy zapraszać melomanów, miłośników tego festiwalu właśnie do Zamku w Mosznej. Samorząd województwa jak co roku współfinansuje to wydarzenie od 2 roku za pomocą Filharmonii Opolskiej i za to serdecznie i panu dyrektorowi, i maestro dziękuję, że opieką taką organizacyjną i opieką merytoryczną ten festiwal został objęty.
10: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Przypominam państwu jeszcze, że wstęp na 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego w Zamku w Mosznej jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja biletów, której dokonać można za pośrednictwem strony internetowej Zamku w Mosznej. A teraz przeniesiemy się do Nysy, ponieważ stadion w Nysie przechodzi przemyślaną, etapową metamorfozę i każdy z tych kroków ma jasno określony cel. To nie jest przypadkowa modernizacja, ale spójny proces, który stopniowo zmienia to miejsce w nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Pierwszy etap inwestycji został już zakończony. Obejmował on budowę nowej płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej. To fundament całego projektu. Przestrzeń przygotowana zarówno z myślą o sporcie profesjonalnym, jak i amatorskim. Już teraz widać, jak duża jest to zmiana jakościowa i jak bardzo wpływa na komfort użytkowników. Mówi rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski.
16: Sport w Opolskiem.
12: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną. I teraz drugi etap. Rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale przeznaczone dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej.
10: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski. Kolejny etap, który właśnie się rozpoczyna, skupia się na zagospodarowaniu płyty bocznej oraz rozbudowie istniejącego budynku. To ważny krok, bo infrastruktura wokół stadionu zaczyna pełnić nowe funkcje. Plan zakłada stworzenie dodatkowych przestrzeni, które będą służyć nie tylko sportowcom, ale także studentom i innym użytkownikom. Dzięki temu stadion przestaje być miejscem używanym wyłącznie okazjonalnie. Staje się przestrzenią żywą, dostępną na co dzień, mówi członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
17: Bardzo dobry dzień nie tylko dla uczelni, nie tylko dla studentów, ale w ogóle dla mieszkańców Nysy, dlatego że to są chyba najlepiej z możliwie wydanych środków unijnych, jeżeli możemy finansować tego typu projekty powiązane z prozdrowotnością, z promowaniem zdrowego trybu życia, ale też ze spędzaniem wolnego czasu. To nie są łatwe projekty. Tym bardziej się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać na finale.
10: Mówił Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Główna idea tej inwestycji jest prosta, ale bardzo istotna. Stworzyć miejsce otwarte dla mieszkańców. Takie, z którymi którego można korzystać w różny sposób, niezależnie od wieku, zainteresowań czy poziomu aktywności. To przestrzeń do treningu, odpoczynku, spotkań i spędzania wolnego czasu. Stadion w Nysie ma szansę stać się przykładem nowoczesnego podejścia do planowania miejskich inwestycji. Takiego, które łączy sport, zdrowie i rekreację w jednym miejscu. To właśnie tamte obszary naturalnie się przenikają i odpowiadają na realne potrzeby społeczności. Stadion w Nysie zmienia się więc krok po kroku i wszystko wskazuje na to, że zmierza w bardzo dobrym kierunku. To już nie tylko modernizacja obiektu sportowego, ale tworzenie miejsca, które ma służyć mieszkańcom na co dzień. To inwestycja w przyszłość, szczególnie młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowoczesnej infrastruktury i warunków sprzyjających rozwojowi. Miejmy nadzieję, że dzięki temu aktywność fizyczna stanie się naturalną częścią dnia, a nie tylko okazjonalnym wyborem.
9: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
10: Słuchacie Państwo weekendowego wydania magazynu Co jest grane w Opolu, a w tej części powiemy o opolskich konfrontacjach.
18: Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze.
10: Przeniesiemy się także do Muzeum Śląska Opolskiego.
19: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie.
10: W pierwszej kolejności powiemy jednak o 50. opolskich konfrontacjach teatralnych Klasyka Żywa. Klasycznie bez słodzenia. A na ten temat Kamil Kostka rozmawiał z Marylą Zielińską, przewodniczącą Komisji Artystycznej Konkursu Klasyka Żywa. Posłuchajmy.
16: Ciekawe Opole.
18: Chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu. Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania. Więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach, ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam, ofowego, bo jest to koprodukcja teatru Grupy Koincydencja z Białegostoku. To są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej. W związku z tym dla nich tradycja teatru lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna. I pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim, i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych w jednym przedstawieniu, jest to Król Ubu Alfreda Jarry, no jest naprawdę wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć, w wykonaniu. Tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu. Świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy, gra konwencjami, dowcipem, żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną, dokumentalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą i stąd ten background, ten tytuł i tak jest to przepisane na rap Pan Tadeusz. Czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na Pana Tadeusza, na poemat narodowy jest bardzo ciekawe i przewrotne, także zachęcam. Drugim Panem Tadeuszem był krakowski w reżyserii Wojtka Klema z Teatru Słowackiego. No niestety nie udało nam się tyle wszystkich Panów Tadeuszów tutaj, musieliśmy z czegoś wybierać, to nie znaczy, że tamten jest gorszy. Nagrodziliśmy aktora, który gra tytułowego Pana Tadeusza w krakowskim przedstawieniu. Tradycja jest taka, że festiwal otwiera spektakl gospodarzy, więc tutaj Państwo obejrzą przedwiośnie i naprawdę nie trzeba było tutaj jakiejś kurtuazji, żeby dostrzec ten spektakl. Jest to przedstawienie w dorobku Piotra Ratajczaka, reżysera tego przedstawienia, wyjątkowe i też wydaje mi się, że w repertuarze tego teatru dosyć warte zauważenia, ponieważ znakomicie wykorzystuje przestrzeń, ogromną przestrzeń Teatru Opolskiego. Scenografia, choreografia, kostiumy, a także muzyka wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę, że z przestrzeni teatralnej też płynie jakaś inspiracja. A jeszcze mamy Teatr Studentów, czyli z Łódzkiej Szkoły Teatralnej. Spektakl dyplomowy, Pułapka Tadeusza Różewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego. Spektakl z ogromną pasją młodzieńczą, radykalna wypowiedź na temat totalitaryzmu. Wydaje mi się w obecnych czasach warta zauważenia. No zawsze buduje się ten kontekst, ale ten kontekst jest czytelny bardziej może dla takich, dla publiczności chyba nie jest specjalnie czytelny ten kontekst, że te

0: odtworzenie tekstu w sposób nowoczesny.
1: Nowoczesny, jeżeli by to w skrócie ująć, to zdecydowanie w sposób nowoczesny. Można powiedzieć, że takich 1:1 prawie nie ma. Jest jeden spektakl bardzo ciekawy, który stara się to robić. To jest Powiedź w drewnie z Teatru Kubuś w Kielcach, ale też po coś jest to robione, bo ze Gwary Beskidzkiej, z której powstał ten spektakl Jana Wilkowskiego, który opowiada o beskidzkim rzeźbiarzu, takim tamtejszym Nikiforze, Jędrzeju Wowrze, został w Kielcach przetłumaczony ten tekst na Gwarę Kielecką, ale jakby wraca do tego klasycznego modelu wystawienia.
2: Mówiła Maryla Zielińska, przewodnicząca Komisji Artystycznej konkursu Klasyka Żywa. A teraz sprawdzimy, co dzieje się w Muzeum Śląska Opolskiego. O wystawach stałych i czasowych opowiedziała mi dyrektor Iwona Solisz. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
3: Muzea w Opolu.
4: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie. W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt mający kilkanaście tysięcy metrów do wykorzystania, metrów kwadratowych do wykorzystania powierzchni, w której będą mieściły się między innymi magazyny muzealne, ale także jest to miejsce przeznaczone na prezentację dziedzictwa kulturowego, sztuki, historii regionu. To będzie przestrzeń i ekspozycyjna, wystawiennicza, ale także edukacyjna, otwarta na mieszkańców, na gości, w której mam nadzieję znajdą się też takie tematy, o których nie wszyscy wiedzą, a związane są z dziedzictwem przemysłowym Opola i Śląska Opolskiego, ponieważ przed wojną w Opolu było ogromne zagłębie cementowni. Tutaj 9 cementowni funkcjonowało wokół też Opola, w takich miejscowościach jak chociażby Strzelce Opolskie były cementownie. I to jest taki temat, który jest wyróżnikiem, jeżeli mówimy o przemysł w skali naszego kraju, więc na pewno chcielibyśmy też podzielić się taką tematyką i tymi historiami związanymi właśnie z przemysłem cementowym, który, tak jak powiedziałam, był wyróżnikiem naszego miasta. Nigdzie indziej w Polsce nie było tylu cementowni na tak małym obszarze, jak właśnie w Opolu. W Muzeum Śląsko-Opolskiego bardzo wiele się dzieje. To oczywiście jest nasza stała oferta i wystawiennicza, i edukacyjna, bo ona jest związana z tą naszą stałą pracą i jako muzeum wielodziałowe, które prezentuje i archeologię, i etnografię, i sztukę, i historię. W tym zakresie oferujemy oczywiście nasze wystawy stałe. W sposób szczególny w tym okresie zachęcamy do zwiedzania wystawy czasowej. Ta wystawa nosi tytuł Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtembergu. Jest to wystawa, która prezentuje naszą najnowszą kolekcję, którą rozpoczęliśmy tworzyć i rozwijać od 2022 roku. Poświęcona jest ona rodzinie książęcej z pokoju, która tam założyła miejscowość w połowie XVIII wieku. No i oczywiście pokazujemy nie tylko miejscowość, ale także właśnie ten ród książęcy, bo to był niezwykle szacowny i ważny ród europejski, który tutaj na Śląsku także mieszkał. Więc jest to dla nas takie ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że w ramach tego projektu współpracowaliśmy z bardzo wieloma instytucjami w Polsce i za granicą, aby go jak najszerzej zaprezentować. Także przy tej okazji, oczywiście jak przy każdej wystawie, także przy tej jest szereg różnych aktywności.
2: I do kiedy ta wspomniana przez Panią wystawa będzie dostępna dla odwiedzających?
4: Wystawa jest dostępna do końca maja. Tematycznie wokół tej wystawy organizowane są wydarzenia, powiedziałam o tym najbliższym, ale tak jak wspomniałam, będzie też szereg różnych innych warsztatów, spotkań, wykładów. Przyjeżdżają do nas specjaliści.

0: i teraz z Krakowa, w najbliższym czasie też z Wrocławia. Przy okazji będziemy prezentowali twórczość bardzo ciekawego fotografa polskiego, który działał w Opolu na przełomie XIX i XX wieku, Maxa Glauera, więc jeżeli ktoś się interesuje fotografią, to w maju takie spotkania będą. Także w tym zakresie jest to szeroka działalność. Oczywiście wspominam o naszych wystawach stałych. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być w Opolu, w budynkach Muzeum Śląska Polskiego, przypomnę, że mamy również bardzo ciekawe miejsce. Jest to kamienica czynszowa. Kamienica, która prezentuje, w jaki sposób mieszkano w Opolu w drugiej połowie XIX wieku aż do lat 50. XX wieku, więc są tam zaaranżowane mieszkania i można zobaczyć, jak to życie takiej średnio zamożnej i mniej zamożnej grupy mieszczan wyglądała. Oprócz tego Muzeum Śląsko-Polskiego ma też ogromną kolekcję prac Jana Cybisa, wybitnego kolorysty, i prace związane z tym artystą prezentujemy w odrębnej galerii w Opolu przy ulicy Ozimskiej, więc również zachęcam do poznania tych naszych zbiorów, bo jest to największa kolekcja w Polsce prac tego artysty.
1: Ale warto udać się także poza Opole. Przypomnijmy, na Górze Świętej Anny znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego.
0: Tak, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to jest nasz oddział, który tam funkcjonuje. Tam prezentujemy wystawę stałą, poświęconą właśnie czasom plebiscytu i czasom powstań śląskich. Muzeum Czynu Powstańczego jest jedyną jednostką w Polsce, która posiada kolekcje i zbiory poświęcone powstańcom śląskim.
1: Mówiła dyrektor Muzeum Śląsko-Opolskiego Iwona Solisz.
2: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o nowościach w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
3: Jeśli lubicie dreszczyk emocji, nierozwiązane tajemnice lub po prostu porozmawiać o książkach, serdecznie zapraszam do Klubu Entuzjastów Kryminału.
1: Wspomnimy także o tym, że opolscy seniorzy kochają darta.
4: Brałem pod uwagę tutaj jakieś takie 10 osób, mniej więcej 15 pojawiło się tych chętnych, 30, także zainteresowanie jest spore.
1: Czy lubią Państwo historie, które trzymają w napięciu do ostatniej strony? Takie, w których każdy szczegół może być tropem, a zakończenie potrafi całkowicie zaskoczyć? Jeśli tak, mamy propozycję, która może okazać się prawdziwą gratką. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu zaprasza bowiem Państwa na pierwsze spotkanie Klubu Entuzjastów Kryminalnych. To nowa inicjatywa skierowana do wszystkich miłośników literatury pełnej tajemnic, intryg i nieoczywistych rozwiązań. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 11 maja o godzinie 17 w sali Narad Pałacyku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piastowskiej 20. To właśnie tam powstanie przestrzeń do rozmów, wymiany opinii i wspólnego odkrywania świata literatury kryminalnej. Mówi zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz.
5: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
3: Jeśli lubicie dreszczyk emocji, nierozwiązane tajemnice lub po prostu porozmawiać o książkach, serdecznie zapraszam do Klubu Entuzjastów Kryminału. Miejsca, gdzie zbrodnia spotyka się z herbatą. Kiedy? 11 maja o godzinie 17. Gdzie? W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w sali Narad. Co będziemy robić? Będziemy rozmawiać o kryminałach. Pierwszą książką, o jakiej będziemy rozmawiać w klubie, jest to Morderstwo w księgarni. Zabójcza zagadka Floris Steel. Serdecznie zapraszam.
1: Mówiła wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz. Klub Entuzjastów Kryminałów to propozycja zarówno dla tych z Państwa, którzy od lat sięgają po opowieści detektywistyczne, jak i dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym gatunkiem. To miejsce, w którym będzie można nie tylko porozmawiać o książkach, ale też spojrzeć na nie z zupełnie nowej perspektywy, analizując motywy bohaterów, tropy fabularne czy konstrukcję zagadki kryminalnej. Pierwsze spotkanie poprowadzi Jolanta Zakrawacz, która wprowadzi Państwa w klimat i zasady działania klubu. Nie zabraknie rozmów, rozmów, refleksji i, co najważniejsze, wspólnego odkrywania tajemnic ukrytych na kartkach literatury. Na początek uczestnicy sięgną po książkę Morderstwo w księgarni autorstwa Meryn Allingham. To intrygująca opowieść, która, jak sam tytuł sugeruje, przenosi nas w świat zagadkowej zbrodni osadzonej w nieco nietypowej scenerii. To doskonały wybór na pierwsze spotkanie, pełen atmosfery, napięcia i literackich smaczków. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść z otwartą głową i gotowością do dyskusji. Nie trzeba być ekspertem. Wystarczy ciekawość, chęć rozmowy i zamiłowanie do dobrej historii. To właśnie różnorodność spojrzeń sprawia, że takie spotkania są najbardziej inspirujące. Co ważne, klub entuzjastów kryminałów nie będzie jednorazowym wydarzeniem. Spotkania mają odbywać się cyklicznie, raz w miesiącu, w środy. To świetna okazja, by na stałe wpisać w swój kalendarz literackie spotkania w dobrym towarzystwie. Warto również wspomnieć, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu to instytucja kultury finansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego. Jej misją jest nie tylko udostępnianie książek, ale także aktywne wspieranie rozwoju kulturalnego i edukacyjnego mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa regionalnego i narodowego. Jeśli więc mają Państwo ochotę zanurzyć się w świat zagadek, poznać osoby o podobnych zainteresowaniach i spędzić czas w inspirującej atmosferze, warto zajrzeć na Piastowską. A jeżeli wolą Państwo nieco aktywniej spędzić wolny czas, to zachęcam do odwiedzenia Centrum Seniora w Opolu, bo tam naprawdę wiele się dzieje. Ja również odwiedziłam niedawno Opolskie Centrum Seniora. Tam Kamil Hantulik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, opowiedział mi o wolontariacie.
5: Istotne dla Opola.
4: Naszymi wolontariuszami są głównie seniorzy, ale mamy też studentów i uczniów, też młodszych. Przychodzą, wypełniają umowę i kiedy my dostaniemy jakieś zgłoszenie do osoby potrzebującej na przykład towarzystwa, czy też wyjścia na spacer, pomocy przy dojściu do lekarza, to mogą się takie osoby zgłosić do nas i wtedy pomagamy im, wolontariuszy. Mamy około 30 wolontariuszy. Tak jak już mówiliśmy, no, większość z nich to są seniorzy. Odbiór jest na pewno pozytywny, bo cieszę się, że mogą z kimś porozmawiać w końcu, bo to są też głównie osoby, które przez większość czasu teraz są samotne i takie towarzystwo osoby, szczególnie młodej, też pozytywnie na nich działa. Cieszą się, że mogą iść na spacer i że wreszcie ktoś ma możliwość, aby doprowadzić ich do lekarza, który jest na przykład na drugim końcu Opola.
1: Jak się okazało, polscy seniorzy, poza tym, że są bardzo pomocni, kochają także darta.
4: Pomysł na darta w Centrum Senior w Opolu pojawił się na początku roku, tak mniej więcej 2 miesiące temu, kiedy też był boom w Polsce na tą dyscyplinę przez występ naszego reprezentanta na Mistrzostwach Świata. Udało nam się zorganizować jedno stanowisko do darta, czyli tarcza i statyw. Brałem pod uwagę tutaj jakieś takie 10 osób, mniej więcej 15. Pojawiło się tych chętnych 30, także zainteresowanie jest spore. Zainteresowanie seniorów przebiło nasze najśmielsze oczekiwania i przez to też musieliśmy otworzyć więcej grup. I seniorzy po zajęciach chwalą się tym, że dart pomaga im się zrelaksować i po prostu dobrze się bawić, bo to ogólnie chodzi o to, żeby właśnie dobrze się bawić przez tą godzinę. Zawody na pewno i na pewno też jest w planach jakieś stworzenie zespołu, które może kiedyś będzie nas reprezentować na scenie.
1: Mówił Kamil Hantulik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu. A więcej o działalności placówki opowiedziała mi kierownik, Małgorzata Jarosz-Basztabin.
6: Tak naprawdę to był pomysł naszych seniorów. Seniorzy, ci bardziej aktywni, jakby dostali takie informacje, że w dużych miastach centra seniorów już istnieją i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce razem z Radą Seniorów. Skutecznie działali, że to Centrum Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu powstało. Tak naprawdę, jak myślę o tym, co się działo na początku, to pierwsze rzucały mi się na przykład kluby seniora. Tych klubów było 6. One były w odległych dzielnicach naszego miasta. Teraz klubów mamy 32, więc cały czas się rozwijamy. To jest nieuchronne, bo sytuacja demograficzna kraju zmierza ku temu, że będziemy po prostu musieli takich inicjatyw organizować dużo więcej po to właśnie, żeby nasi seniorzy czuli się zaopiekowani, zadbani. Również ci, którzy z różnych powodów nie mogą wychodzić na przykład tutaj do nas, do Centrum Seniora. Zawsze to powtarzam, że do naszego centrum przychodzą osoby, które są bardzo świadome tego, że powinniśmy dbać o swoje zdrowie, czyli tutaj o sprawność i psychiczną, i fizyczną. Stąd mamy szereg różnych zajęć takich sportowych. Jest to na przykład zumba, jest to zumba na krzesłach, jest to zumba z ciężarkami. Mamy zajęcia na basenie, gdzie nasza Kasia, instruktorka, prowadzi na wodnej nudzie te zajęcia. Chodzimy na spacery, chodzimy nie tylko z kijami, o czym prawie wszyscy wiemy, ale na przykład dzisiaj nasi seniorzy poszli na spacer, ale ze smoothie. Prowadzimy właśnie zajęcia smoothie, prowadzimy tai chi, przed chwilą wchodziłyśmy na salę i zobaczyłyśmy panie, które ćwiczą jogę. Także wachlarz i możliwości jest bardzo dużo. Tutaj jest i również zdrowy kręgosłup. To jest tylko kwestia tego, żeby chcieć. Proszę się nie zrażać. Jak nawet kiedyś państwo usłyszycie, że gdzieś nie ma miejsc na któreś zajęcia, nie zrażajcie się, tylko dzwońcie. Bo z różnych przyczyn. Ktoś jedzie do sanatorium, ktoś ma jakieś sprawy rodzinne, przestaje chodzić, więc wtedy można naprawdę to miejsce zająć. Ale też cieszy mnie bardzo to, że nasi seniorzy wracają do takich rzeczy, które były dawniej bardzo interesujące i modne, czyli na przykład szydełkowanie, czyli na przykład makrama, czyli na przykład malowanie. No i tu już bym oddała głos fachowcowi naszej Kamili, która te zajęcia prowadzi i ja się ogromnie cieszę, bo coraz więcej grup powstaje. No i widzę taką ogromną radość z tego, że panie się poznają, że właśnie w ten sposób spędzają czas.
7: Najczęściej mamy zajęcia z wyplatania makramy, bo tym się tak specjalizuje, ale wprowadziliśmy też takie zajęcia, teraz to taka nowość, malujemy w nurcie kubizmu. Zajęcia bardzo się spodobały dziewczynom. Mówię dziewczynom, bo moje seniorki to takie grupa moich dziewczyn. Chcemy wprowadzić haftowanie. Też działamy właśnie na szydełku. Mamy taką super seniorkę, która uczy inne seniorki właśnie szydełkowania. Na tym się skupiamy na ten moment. Ja myślę, że dzisiejszy senior jest coraz bardziej taki świadomy i tak naprawdę zawsze jak nawet pytam, czy mają grupę na WhatsAppie, czy mogę do nich napisać na WhatsAppie, to zawsze słyszę, że tak. Naprawdę takie bardzo rzadko się zdarza, że ktoś nie ma tego właśnie tego kontaktu. Tak samo na Facebooku, czy właśnie takie przez social media, coraz większy taki dostęp, myślę, że mają seniorzy. Więc nie powiedziałabym, że mają problem właśnie, czy żebyśmy my mieli z dotarciem do takich osób.
1: Dodaje Kamila Bochniak, instruktorka w Opolskim Centrum Seniora.
6: Cały zespół, któremu bardzo dziękuję za pracę tutaj, pracuje nad tym, żeby rzeczywiście nasi seniorzy czuli się tutaj dobrze, ale my też pracujemy, to też często powtarzam w myśl zasady, że nic o seniorach bez seniorów, czyli gdybyśmy wpadły na pomysł jakiś, żeby zorganizować zajęcia, a nie skonsultowałybyśmy tego z naszymi seniorami, to one by się po prostu mogły nie udać, albo gdyby nasi seniorzy nie przychodzili do nas pewnymi propozycjami, które my tak naprawdę tylko pomagamy zrealizować, to może by się tam nam to nie udało. Natomiast tutaj ta współpraca jest obopólna. Bardzo mnie cieszy to, że tak właśnie troszczymy się wzajemnie o siebie, bo kiedy któraś z koleżanek czy kolegów zachoruje i są to pracownicy, to widzę taką troskę wśród seniorów, ale kiedy my też nie widzimy kogoś przez jakiś czas, to też staramy się zorientować, co się wydarzyło. Czy to jest po prostu wyjazd turystyczny i wszystko jest w porządku, czy może trzeba będzie pomóc, bo tutaj chciałabym również wspomnieć o tym, że mamy ogromną grupę wolontariuszy seniorów, którym naprawdę gorąco z całego serca bardzo dziękuję, bo robią niesamowitą pracę. Nazywam ich aniołami w ludzkich skórach, bo naprawdę to są wyjątkowe osoby, takie empatyczne i wrażliwe. To są osoby, które prowadzą właśnie zajęcia o to, o czym powiedziała już wcześniej Kamila. To są osoby, które mają jakieś zdolności, mają doświadczenie i wykorzystują. Mówię tu na przykład o pani Irenie Bocie, która prowadzi koło poetyckie. Kamińskie. Tam jest naprawdę bardzo duża grupa osób. Mówię o Jerzym Kamińskim, który prowadzi koło malarskie i to już jest ponad 20 lat. Mimo tego, że centrum jest 10 lat i 10 lat jesteśmy razem z panem Kamińskim, to wcześniej również prowadził takie zajęcia, gdzie tylko mógł, gdzie tylko miał miejsce i cieszę się, że teraz ta współpraca nam się układa pięknie. Mamy koło fotograficzne, mamy zespół Opolanie, Jan Konopka, przecież to jest człowiek orkiestra, tutaj każdy śpiewać może, co powtarza, to mnie ogromnie cieszy, bo no nie zawsze nam wszystko wychodzi, ale jak jesteśmy w zespole, jak się cieszymy i ta energia taka od innych ludzi do nas gdzieś dociera, to naprawdę ogromna radość powoduje to, że już się tak nie martwimy, już nie jesteśmy tacy samotni. Tutaj nawet jeżeli chodzi o zespół Opolanie, można przejść i po prostu posłuchać, jak ktoś nie chce śpiewać, tak? Można też pooglądać nasze dzieła artystów, malarzy, bo one są na naszych korytarzach, więc gdybyście Państwo tylko mieli ochotę, to my tutaj zapraszamy. Jak macie jeszcze jakieś nowe pomysły, to jak najbardziej zapraszamy. Niedługo będą Dni Seniora, więc znowu się będzie działo dużo w mieście, ale też wspólnie z Biurem do Spraw Dostępności będziemy organizowali drugą w mieście grę inkluzywną z osobami ze szczególnymi potrzebami, a tak właściwie z osobami, które nas bardzo dużo też uczą, nie? Także zapraszamy.
8: Czy seniorzy, którzy nie mogą wychodzić z domu z różnych przyczyn, też mogą liczyć na Państwa wsparcie?
6: Tak, trochę stereotypowo, to pewnie odpowiem Pani na to pytanie, bo pierwsze, co mi się nasunęło, to też to, że prowadzimy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu dla seniorów, czyli w momencie, kiedy ktoś może nie potrzebuje na stałe, ale z różnych przyczyn, złamie nogę, czy jest w trakcie jakiejś rehabilitacji, potrzebuje wózka czy balkonika, to u nas można go wypożyczyć, ale mamy też, znów wspomnę o wolontariuszach, cudowną grupę, która dzieli się naszymi treningami pamięci, to są takie łamigłówki.
8: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu Małgorzata Jarosz-Basztabin.
2: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
8: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tej części przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej.
9: Ten zbliżający się wielkimi krokami remont sali koncertowej Filharmonii Opolskiej troszkę nas zmusza do patrzenia szerzej, rozglądania się za ciekawymi miejscami do współpracy, a zwłaszcza do tego, żeby ta muzyka pięknie wybrzmiała.
8: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej i powiemy o nadchodzącej Nocy Muzeów.
10: Bo na bieżąco będziemy nowe tematy na stronie umieszczać i zachęcać do udziału.
8: W pierwszej kolejności sprawdzimy jednak, co będzie grane w Filharmonii Opolskiej w maju. Na ten temat Kamil Kostka rozmawiał z Beatą Śliwińską, specjalistką do spraw impresariatu. Posłuchajmy.
5: Co słychać w Opolu?
11: Przed nami maj, maj pełen koncertów zarówno w Filharmonii Opolskiej, jak i de facto w całym naszym regionie. Może zacznijmy od tego, co będzie się działo w województwie, bo rusza kolejne muzyczne święto kwitnących azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego, czyli seria koncertów, które będą się odbywać.
9: Zasadniczo na zamku w Mosznej i jest to bardzo ciekawe połączenie. Dlaczego? Z jednej strony ten zbliżający się wielkimi krokami remont sali koncertowej Filharmonii Opolskiej troszkę nas zmusza do patrzenia szerzej, rozglądania się za ciekawymi miejscami do współpracy, a zwłaszcza do tego, żeby ta muzyka pięknie wybrzmiała i w tym momencie jest to w maju 42. już muzyczne święto kwitnących azalii. Proponuję Państwu i serdecznie zachęcam, żeby sobie zarezerwować czwartkowe wieczory, godzinę 19, ponieważ jest to 7 maja, 14 maja, 21 maja i 28 maja, kiedy będzie można posłuchać brzmień barokowych trenów Jana Kochanowskiego w wykonaniu zaskakującym, niespodziewanym. Będzie miejsce na występ podczas koncertu debiutów młodych artystów na Zamku w Mosznej. Będzie można posłuchać muzyki zaklętej w dźwiękach skrzypiec i fortepianu. I już tak patrząc troszkę po sąsiedzku, naszym polsko-czeskim przygraniczu, będzie można posłuchać na przykład utworów Antonina Dworzaka. Wszystko to wiadomo, tak jak pan redaktor wspomniał, w majowej pięknej scenerii kwitnących azalii, w otoczeniu, a właściwie w bliskości wspaniałego zamku, który ma 99 wież, skrywa mnóstwo historii z wielu, wielu lat. I zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Na pewno wstęp jest wolny, ale po rezerwacji i po szczegóły odsyłam państwa na stronę Zamku Mosznej. Miejsce koncertów jest docelowo galerii w Zamku Mosznej. Natomiast piękne koncerty w planach. Jeszcze piękniej na pewno wybrzmi ta muzyka w tak uroczym miejscu jak Zamek Moszna, więc myślę, że nie można pominąć takiego wydarzenia. Dzień jest coraz dłuższy, słońca jest coraz więcej, dlatego ta godzina 19 powinna państwa zachęcić i myślę, że jest dobrą porą, żeby tą muzykę sobie posłuchać tej muzyki.
11: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo ten zamek w Mosznej jest często oblegany przez turystów. Zdarzyło mi się tam przyjechać totalnie na nieświadomce, właśnie na jeden z koncertów Święta Kwitnących Azalii. No i okazało się, że te koncerty de facto słychać na całych błoniach dookoła zamku.
9: A, i to akustyka wybrzmiewa nie tylko chyba podczas Święta Kwitnących Azalii. Nie umiem sobie przypomnieć koncertu, pamiętam natomiast w roku bodajże 2022 występował wtedy chyba zespół Dirty Loops i scena była, powiedziałby ktoś, wcale nie imponująca, natomiast to otoczenie, tak, te łąki, polana, las, gdzieś to wszystko tak wspaniale brzmi, tak jak pan redaktor mówi, nie trzeba dużej ilości głośników i wielkich basów, wielkiej mocy nagłośnienia, żeby naprawdę było to słychać, a myślę, że i widać też będzie już z daleka. Także warto skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji i tego klimatu, który się przy okazji tego pięknego święta i przyrody, i muzyki, i chyba nawet naszego, tak, żeby się spotkać, żeby celebrować te spotkania, też skorzystać z tej okazji.
11: To cztery czwartki majowe, ale to nie będzie jedyna rzecz, którą Filharmonia Opolska będzie w jakiś sposób tutaj organizować, ponieważ będą też koncerty na waszej scenie tutaj na miejscu.
9: I zastanawiam się, czy trzymać te niespodzianki gdzieś jako as w rękawie, ale myślę, że nie będzie to konieczne, ponieważ ten maj jest tuż, tuż. I co mamy w maju? Naprawdę takiego wyjątkowego. 16 maja. Wielu Opolan, wielu już nawet turystów kojarzy, aha, to będzie noc muzeów, więc będziemy wędrować po tych punktach, po tych muzeach i instytucjach już dobrze nam znanych. I my w tym roku bardzo serdecznie zachęcamy państwa, żeby podczas tych podróży, podczas tej takiej wędrownej nocy zajrzeć również do Filharmonii Opolskiej. Dlaczego? Ponieważ przygotowaliśmy dla państwa koncerty. Koncerty, czyli już liczba mnoga, więcej niż jeden. Zgadza się, więcej niż jeden, nawet więcej niż dwa, bo są to trzy koncerty. O 18 przygotowaliśmy koncert symfoniczny dla wielbicieli muzyki klasycznej. Później dajemy chwilę oddechu miejscu i samej sali koncertowej. O godzinie 22 zapraszamy państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejny z cyklu naszych koncertów jazzowych w klubie muzycznym. Czyli to jest mniejsza scena, bardziej kameralne spotkanie. Można sobie zamówić coś z restauracji naszej, która jest nieopodal. Można spędzić miło wieczór przy dźwiękach pięknej muzyki, zaskakującej, gdzie wybrzmią standardy jazzowe, ale też będzie dużo miejsca na improwizację. I po tej godzinie zapraszamy państwa znowu na 23 do sali koncertowej. Kto z państwa nie był 26 marca, będzie miał okazję znowu posłuchać organów. Jest to instrument, który rzeczywiście, można powiedzieć, w Filharmonii Opolskiej gra nieczęsto, więc tym większa to okazja, aby podczas tej nocy muzeów o 23 przyjść, usiąść w sali koncertowej, zobaczyć, poczuć, a zwłaszcza usłyszeć ten bardzo, bardzo klimatyczny, bardzo nastrojowy koncert. I to jest 16 maja, noc muzeów już w Filharmonii Opolskiej, można powiedzieć wreszcie w Filharmonii Opolskiej również. I przeskakując niewiele dalej w kalendarzu, jak patrzymy, 26 maja, Dzień Matki, jest to koncert, który będziemy pieczołowicie przygotowywać z wielkim sercem, Będzie to niespodzianka.
8: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska w rozmowie z Kamilem Kostką. A teraz przeniesiemy się jeszcze do Muzeum Wsi Opolskiej, aby sprawdzić, jakie nowości czekają na Państwa w muzeum już w tym sezonie. Na ten temat rozmawiałam z Ewą Olbryt, kierownikiem działu udostępniania i edukacji.
5: Muzea w Opolu.
10: Oczywiście na terenie, poza naszymi wiosennymi porządkami, pojawiły się ławki dla turystów, na których będzie można sobie spocząć w dowolnym miejscu. Ponadto mamy w ofercie sporo nowych wydarzeń kulturalnych i to zarówno będą wydarzenia dla tych naszych najmłodszych uczestników, czyli dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również warsztaty indywidualne dla osób dorosłych, gdzie pojawią się nowe tematy, a także nowe takie imprezy plenerowe. Na pewno będą związane też jakby z rokiem obrzędowym, czyli przy okazji Nocy Świętojańskiej, przy okazji Mikołaja, Świąt Bożego Narodzenia. Będą to takie małe przedsięwzięcia dodatkowe. No i na pewno warto wspomnieć tutaj o nowej imprezie, która będzie w sierpniu, czyli przy okazji naszych wydarzeń związanych z promocją wzoru opolskiego, kroszonek opolskich. Będzie to święto właśnie wzoru opolskiego, ale w takim szerokim zakresie, czyli po prostu będą to wydarzenia związane z naszymi tradycyjnymi wzorami roślinnymi i kwiatowymi, które dotyczą nie tylko opolskiej porcelany i kroszonki, ale również na przykład haftu. Także będzie ciekawe wydarzenie z twórcami ludowymi we współpracy.
8: A czy możemy zdradzić już coś więcej, jeżeli chodzi o warsztaty?
10: To są bardzo różne tematy. My tak zwykle dajemy z wyprzedzeniem miesięcznym, dwumiesięcznym kolejne tematy. Do tej pory zrobiliśmy i też powtórzymy je na pewno. Warsztaty skrzydełkowania oraz robótek ręcznych na drutach właściwie. Ale teraz w najbliższym czasie będą warsztaty wyplatania naczyń ze słomy. I też w planach mamy jeszcze kolejne warsztaty wykonywania na przykład realistycznych kwiatów z bibuły, haftu opolskiego, czyli po prostu na bieżąco będziemy nowe tematy na stronie umieszczać i zachęcać do udziału w nich.
8: Czy na takie warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy i czy to jest dla grup, czy dla osób indywidualnych?
10: Te akurat warsztaty, o których mówiłam, to są warsztaty dla osób dorosłych, czyli raczej powyżej 16 roku życia. Obowiązują zapisy, ponieważ tam zawsze jest wymagana ilość uczestników, żeby można było takie warsztaty przeprowadzić, ponieważ to są realizatorzy bardzo często z zewnątrz, więc oczywiście trzeba w określonym terminie się na te warsztaty zapisać i zwykle to jest minimum 6-8 uczestników, żeby takie warsztaty mogły się odbyć.
8: A czy planowana jest jakaś nowa wystawa czasowa może?
10: To znaczy planujemy na pewno wystawę taką, która jest cyklicznie udostępniana, czyli wystawy pokonkursowe. To są 4 wystawy pokonkursowe każdego roku, czyli polskiej porcelany, fotograficzna, plastyczna. Natomiast mamy też w planach realizację projektów takich z ministerstwa i to na przykład będzie wystawa nowa, czasowa, związana z naszą kuźnią zabytkową, ale także współpracujemy z Instytutem Sztuki w Opolu i też mamy w planach jakby wyeksponować pracę studentów, także to będą takie nowe przedsięwzięcia na terenie muzeum.
8: Czyli dziać będzie się w tym sezonie w Muzeum Wsi Opolskich bardzo dużo.
10: Dokładnie tak, także zachęcam do śledzenia strony, gdzie na bieżąco będziemy wrzucać wszystkie informacje o tych nowych wydarzeniach.
8: Mówiła kierownik działu udostępniania i edukacji w Muzeum Wsi Opolskiej Ewa Olbryt. Ale halo, halo, tu Ptasie Radio. Już 16 maja w Opolu czeka na Państwa wyjątkowy wieczór w ramach Nocy Muzeów. Wydarzenia, które co roku przyciąga miłośników kultury, tradycji i niecodziennych atrakcji. Tym razem jedna z propozycji zabierze Państwa w świat skrzydeł, świergotu i ludowej wyobraźni. Od godziny 18 aż do północy muzealna przestrzeń wypełni się dźwiękami natury i inspiracjami zaczerpniętymi z wiersza Juliana Tuwima Ptasie Radio. To będzie wieczór, który łączy przyrodę, sztukę i tradycję i pozwala spojrzeć na znane motywy w zupełnie nowy sposób. W programie znajdą Państwo między innymi w Koło Natury, czyli spotkanie z Fundacją Koło Natury. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą odkryć skrzydlate tajemnice nocy, poznać bliżej ptaki i ich niezwykły świat.
1: Nie zabraknie także refleksji nad kulturą ludową. Podczas spotkania przy oknie będą mogli Państwo wysłuchać rozmowy z etnografem Bogdanem Jasińskim oraz twórcą ludowym Janem Koloczkiem. To okazja, by dowiedzieć się, jak ptaki funkcjonują w sztuce ludowej i symbolice. Na uczestników czekają również liczne warsztaty. Strach na wróble, jak zrobić polnego eleganta, to propozycja dla tych, którzy chcą stworzyć coś własnymi rękami i przy okazji dobrze się bawić. Z kolei drewniane ćwierkanie pozwoli pomalować drewniane ptaszki we wzory charakterystyczne dla regionu opolskiego. Nie zabraknie też zabaw inspirowanych dawnymi czasami. Ptak klepak to gry i aktywności znane naszym dziadkom, które do dziś potrafią wciągnąć i bawić całe rodziny. Przez cały wieczór będą mogli Państwo spacerować po Muzeum Wsi Opolskiej w ramach Dawnej Wsi Nocą, oglądać pokazy w zagrodach i poczuć klimat miejsca, które po zmroku nabiera zupełnie innego charakteru. Wyjątkowym punktem programu będzie świergolenie na antenie, performatywne czytanie ptasiego radia Juliana Tuwima połączone z animacją plastyczną. To wydarzenie stworzy przestrzeń do zatrzymania się i wyciszenia wśród wieczornego gwaru. Dla chętnych przygotowano także ptasi body painting, czyli malowanie twarzy inspirowane światem ptaków, a także bardziej zaawansowane warsztaty dawnego kowalstwa oraz wypalania w drewnie. W ich przypadku obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy przypominają, że także na część warsztatów otwartych liczba materiałów jest ograniczona, dlatego warto pojawić się wcześniej i co najważniejsze, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Jeśli więc chcą Państwo przeżyć Noc Muzeów w nieco inny sposób, bliżej natury, tradycji i twórczej zabawy, warto 16 maja wsłuchać się w niezwykłe Ptasie Radio w Muzeum Wsi Opolskiej. Warto również dodać, że Noc Muzeów w Opolu to wspólne przedsięwzięcie wielu instytucji. W organizację wydarzenia zaangażowały się m.in. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Instytut Śląski, Archiwum Państwowe w Opolu, Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej, Muzeum Polskiej Piosenki, Muzeum Śląska Opolskiego, Galeria Sztuki Współczesnej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Diecezjalne oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. To właśnie dzięki tej współpracy Noc Muzeów w Opolu ma tak bogaty i różnorodny program.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówimy o nowych gwiazdach, które pojawią się na opolskim rynku.
2: Co słychać w Opolu?
1: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Co roku przy okazji festiwalu na opolskim rynku są odsłaniane gwiazdy legendarnych polskich artystów. Kapituła, która o tym decyduje, podjęła już decyzję, czyje gwiazdy zostaną odsłonięte w czerwcu. Mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
3: Coraz mocniej czuć festiwalową atmosferę. Jak Państwo słyszeliście, rusza też już sprzedaż biletów na festiwal, więc serdecznie zachęcam. Program czterodniowego festiwalu jest bardzo fity, będzie dużo ciekawych wydarzeń, a niezależnie od tego, jak co roku organizujemy różne wydarzenia okołofestiwalowe, których istotną częścią zawsze była Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. Chcieliśmy Państwa poinformować o tym, kto w tym roku odsłoni takie gwiazdy. Spotkaliśmy się w składzie kapituły, zespołu, który opiniował. Myślę, że potem oddam głos, żeby przedstawić to szczegóły tego. Natomiast zaproponowaliśmy, żeby w tym roku swoje Aleje Gwiazd odsłoniły osoby zasłużone dla polskiej piosenki. Niewątpliwie Ewa Bem to pierwsza z tych osób. Druga, Maria Szabłowska, od lat też związana dziennikarka muzyczna. I trzecia, Natalia Kukulska. Propozycja trzech gwiazd, żeby w okolicach festiwalu między 4 a 7 czerwca, jeszcze o szczegółach będziemy Państwa informować, odsłonięcie tych gwiazd się dokonało.
1: Mówi dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik.
4: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, to ja może zacznę od Marii Szabłowskiej, z którą mam przyjemność współpracować od wielu lat. Od 3 lat wspólnie prowadzimy kawiarenkę z gwiazdami na opolskim rynku, ale Maria to robi dla nas od lat 11. Natomiast z festiwalem związana jest od lat 70. Przyjeżdżała tu jako młoda dziennikarka. No, była na chyba wszystkich najważniejszych koncertach. Zresztą jej anegdoty i opowieści na temat polskiej piosenki są Państwu doskonale znane. Maria się często irytuje, gdy ja mówię, że ona jest Wikipedią, ale ona jest naprawdę po prostu Wikipedią. Ma ogromną wiedzę na temat piosenki polskiej piosenki, a zaczynała współpracę z największymi osobistościami. Przypomnę tylko, że przez wiele lat prowadziła także programy telewizyjne, m.in. Wideotekę Dorosłego Człowieka i jest naprawdę zasłużoną osobą dla opolskiego festiwalu. Zresztą jest ambasadorką Stolicy Polskiej Piosenki, także mistrzynią mowy polskiej. Otrzymała również Złote Gloria Artis. Myślę, że ta gwiazda w Alei Gwiazd powinna być dla niej takim trochę ukoronowaniem jej kariery zawodowej. No, jeśli chodzi o Ewę Bem, to myślę, że tutaj nikt wątpliwości nie ma. Ewa Bem to jest niezwykle uznana artystka. Karierę zaczęła już w 1969 roku. Pierwszy sukces na festiwalu w Opolu to była Nagroda Dziennikarzy. Zespół Bem i Beck dostał tę nagrodę w 1971 roku. Potem Ewa Bem rozpoczęła karierę solową, wygrała premiery, występowała tutaj wiele razy, śpiewała fantastyczne piosenki, do których słowa pisali Wojciech Młynarski albo Maria Czubaszek. Słynne Wyszłam za mąż, zaraz wracam, to jest piosenka Marii Czubaszek. Sami wybitni kompozytorzy dla niej komponowali, m.in. Jan Ptaszyn-Wróblewski. No i myślę, że Ewa Bem była w zeszłym roku w Opolu, bo śpiewała w koncercie wspominkowym poświęconym Wojciechowi Trzcińskiemu. Myślę, że to będzie niezwykle miłe i dla niej, i dla nas przede wszystkim, gdy odsłoni swoją gwiazdę. No i najmłodsza z pań, Natalia Kukulska, festiwal towarzyszy od 3 dekad, możemy być zdziwieni, ale Natalia szybko zaczynała, bo już jako mała dziewczynka trochę się irytowała, bo ojciec nie chciał dla niej komponować piosenek i pisać piosenek, więc poprosiła swojego znanego wujka, żeby on dla niej napisał piosenki, a przyjechała pierwszy raz do Opola na festiwal w 1996 roku i zaśpiewała w koncercie z piosenkami Krzysztofa Klęczona. Natomiast śpiewa dla nas bardzo często, śpiewała w wielu koncertach, od Super Jedynek przez różne koncerty wspominkowe. Ona po prostu bardzo dobrze śpiewa, więc chętnie reżyserzy zapraszają ją do koncertów tematycznych. Natalia w tym roku kończy 50, więc myślę, że to będzie też świetny prezent urodzinowy dla niej, Gwiazda Falei Gwiazd.
1: Mówi Łukasz Śmierciak z Urzędu Miasta.
5: Pozwolę sobie, szanowni państwo, zaprezentować skład zespołu opiniującego, który na zaproszenie pana prezydenta dokonał wyboru trzech artystów i osób zasłużonych dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki do uhonorowania Gwiazdą Walei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu w tym roku. W skład tego zespołu weszli pan dyrektor Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, pan Jerzy Golczuk, współtwórca Fundacji Stolicy Piosenki Polskiej, pan Marcin Wolniak, dziennikarz związany z radiem Złote Przeboje i serwisem Plotek.pl, pani Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz pan Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola. Zespół zapoznał się ze wszystkimi 24 zgłoszeniami przesłanymi do Muzeum Polskiej Piosenki i dokonał takiego wyboru. Natomiast zespół opiniujący zarekomendował też panu prezydentowi specjalne wyróżnienie dla Chóru Politechniki Opolskiej i o szczegółach opowie pani naczelnik Magdalena Matyjaszek. Bardzo proszę.
6: Szanowni państwo, jak państwo wiecie, od 22 lat Akademicki Chór Politechniki Opolskiej uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia Gwiazd Walei. I gwiazdy też nas pytają często przy pierwszym kontakcie informacji, że otrzymają taką gwiazdę, czy chór będzie występował, że chciałby również ewentualnie zaproponować swoje utwory do aranży, które przygotowuje chór. Chór pod kierownictwem Ludmiły Wocial, także będzie to taka bardzo, bardzo miła uroczystość. No, tę statuetkę projektuje artysta związany również z gwiazdami, z tą uroczystością, pan Andrzej Czyczyło. I tak jak już tutaj panowie wcześniej powiedzieli, bardzo się cieszymy, że te trzy kobiety, artystki otrzymają, mogę to powiedzieć, jak również kobiety otrzymają te wyróżnienia, te nagrody. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Wkrótce podamy szczegóły dotyczące dat i konkretnych właśnie dat odsłonięcia tychże gwiazd.
7: My nie mamy konfliktów, wręcz przeciwnie. Jako miasto cały czas prowadzimy działania związane z promocją miasta i honorowaniem festiwalu, więc konsekwentnie te działania są co roku i w tym roku również. Nie wyobrażam sobie, żeby miało nie odbyć odsłonięcie gwiazd. Miasto jest podmiotem, który ma 800 lat co najmniej historii, więc to czy ja będę, czy ja nie będę, czy będzie ta, czy inna fundacja. Myślę, że czy będzie festiwal, czy nie, oczywiście życzę, żeby był jak najdłużej. To po prostu pewne działania prowadzi się w sposób ciągły i my, tak jak mówię, mamy w tym roku festiwal i chcemy, żeby w tym roku również były gwiazdy. Propozycje są zacne. Skład kapituły jest dobrany w taki sposób, żeby był otwarty, poglądowy. Zaprosiliśmy przedstawicieli fundacji. Nie wszyscy przyjęli to zaproszenie. Wręcz przeciwnie, poszli z tym do sądu, ale pan Golczuk przyjął i tyle. No, jakby tajemnicy żadnej nie ma. No, nie ma obowiązku współpracy z miastem. To nie jest tak, że kogoś zmusimy do tej współpracy. Natomiast jesteśmy otwarci na współpracę. Cały czas.
6: Akademicki Chór Politechniki Opolskiej od 22 lat uświetnia, czyli od początku uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia Gwiazd Walei Gwiazd Polskiej Piosenki. Przygotowuje wspaniałe aranże. Dba o to właśnie przede wszystkim dyrygentka chóru pani Ludmiła Wocial. I te występy, sami państwo wiecie, są bardzo energetyczne, piękne. Artyści zawsze są zachwyceni. Tak jak już wspomniałam, też czasem artyści nas nawet pytają, czy chór będzie występował podczas uroczystości. Mają czasem swoje sugestie dotyczące utworów albo śpiewają wspólnie z chórem podczas uroczystości odsłonięcia. W związku z powyższym powstał taki pomysł, właśnie pan prezydent wystąpił z inicjatywą, aby uhonorować również chór specjalną statuetką, którą zaprojektuje właśnie pan Andrzej Czyczyło, czyli artysta, który jest autorem projektu Gwiazdy. Będzie podczas tak, podczas odsłonięcia jeszcze zostaną oczywiście Państwo informowani dokładnie, kiedy by te uroczystości się odbędą. To nie będzie gwiazda, to będzie specjalna statuetka przygotowana dla chóru. Jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale myślę, że na tej uroczystości ją zaprezentujemy. Tylko tak jak mówimy, konkurs to było tylko takie wzięcie przede wszystkim pod uwagę tutaj również na szacunek wszystkich instytucji i organizacji, które zgłaszały propozycje, ale w związku z tym, że no chór pełni taką immamentną rolę, nierozerwalną z aleją i z uroczystościami, chcielibyśmy go uhonorować właśnie w ten sposób. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że my nie procedowaliśmy zgodnie z uchwałą, która została uchylona. Tak naprawdę był to zespół opiniujący, nie kapituła, i ten zespół opiniujący wziął pod uwagę te zgłoszenia, oczywiście z wielkiego szacunku dla wszystkich osób i menadżerów, czy innych podmiotów, które przesłały takie zgłoszenia.
1: Ja tylko przypomnę, że tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca. Bilety są już w sprzedaży. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
8: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Pierwsze obowiązkowe egzaminy, za nimi teraz już przedmioty dodatkowe i matury ustne. Opolscy maturzyści od poniedziałku zmagają się z egzaminami dojrzałości. Po pierwszych dniach większość z nich była zadowolona ze swojej pracy.
9: Solidny 60-70% będzie z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie, aczkolwiek w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
10: Bardzo easy powiedziałabym, jedyne co e-mail. Trochę temat był dziwny, ale tak to było bardzo proste.
11: Na polskim umiem więcej niż się spodziewałem, wypracowanie jeszcze, że nie jestem z niego dumny. Matematyka dla mnie była trochę trudna.
8: Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w województwie opolskim do matury przystępuje w tym roku około 7000 osób. W ramach priorytetu na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku z funduszy europejskich dla Opolskiego uruchomiono już ponad 160 milionów złotych, poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej w Głubczycach członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn. We wtorek przedstawiciele władz województwa spotkali się z samorządowcami powiatu głubczyckiego, którzy prowadzą projekty związane z odbudową zniszczeń po powodzi z września 2024 roku. Jak poinformowało biuro prasowe Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, tylko w powiecie głubczyckim na ten cel samorządy wydadzą około 24 milionów złotych. Podczas spotkania wręczono umowy na dotację odbudowy infrastruktury drogowej na terenie powiatu głubczyckiego oraz gmin Branice, Głubczyce i Kietrz oraz remonty obiektów użyteczności publicznej. Tymczasem porodówka w Głubczycach zawiesi swoją działalność. To przez braki kadrowe. Dwóch lekarzy złożyło tam wypowiedzenia, trzeci przebywa na długotrwałym L4. Szpital powiatowy w Głubczycach swoje pacjentki ginekologiczne będzie odsyłać do Raciborza i Kędzierzyna-Koźla. Zawieszenie działalności oddziału ginekologiczno-położniczego potrwa 2 miesiące od 1 czerwca. Województwo opolskie znów się wyludniło, tak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Opolu. W 2025 roku z naszego regionu ubyło 7 tysięcy mieszkańców. Obecnie na Opolszczyźnie mieszka 923,5 tysiąca ludzi. To efekt stale ujemnego przyrostu naturalnego. W zeszłym roku w naszym regionie zgonów było o prawie 5,5 tysiąca więcej niż narodzin. W samym Opolu pod koniec zeszłego roku mieszkało 124,5 tysiąca mieszkańców. To ponad 900 mniej niż rok wcześniej. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast w Polsce. Będą też atrakcje w samym Opolu.
12: Mamy zaplanowaną wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne zabytki. Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin.
8: Mówiła Monika Pokorska z MDK. Oferta półkolonii organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury jest skierowana do dzieci z podstawówek. Uczestnicy mogą wziąć udział w więcej niż jednym turnusie. Tymczasem w Opolu nowe elektryki wyjechały w trasy. Miejski Zakład Komunikacyjny otrzymał pierwsze z 8 autobusów elektrycznych zakupionych w ramach KPO. Tym samym mamy już w mieście ponad 20 takich pojazdów. Te najnowsze kursują na liniach numer 14 i 21.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowym spektaklu, który będziemy mogli obejrzeć w Teatrze Kochanowskiego.
2: Na deskach teatrów.
1: Jeszcze w maju w Teatrze Kochanowskiego będziemy mogli obejrzeć nowy spektakl. Artyści przygotowują sztukę pod tytułem Sprawiedliwy – Studium Przypadku. O spektaklu porozmawiałem z reżyserem Anestisem Azaz.
13: Yes, I am Anestis Azaz. I am a theater director.
1: I rozmowę tłumaczy
14: Ada Branecka, asystentka reżysera przy spektaklu Sprawiedliwy – Studium Przypadku.
13: I come from Greece and I'm very glad to be here in Opole.
14: Nazywam się Anestis Azaz, jestem reżyserem teatralnym, pochodzę z Grecji, pracuję w Opolu nad spektaklem Sprawiedliwe Studium Przypadku z zespołem teatru. Bierzemy na warsztat historię, prawdziwą historię Luigiego Mangione, który zamordował prezesa jednej z największych korporacji w Stanach Zjednoczonych, firmy ubezpieczeniowej, która jest znana z tego, że odmawia swoim ubezpieczonym leczenia, żeby zyskać więcej pieniędzy, żeby zgromadzić większe zyski.
13: They deny treatment to the patients in order to maximize profits for themselves. We get this story as inspiration.
14: Więc ta prawdziwa historia jest naszą inspiracją, ale na tej podstawie tworzymy nową sztukę. Jest to nowa dramaturgia, powstaje nowy tekst. Chcemy się w tym tekście skonfrontować z pytaniami, które pojawiają się na skutek takiego aktu, tego też jak to się publicznie w social mediach odbiło. No i zadajemy sobie pytania, czy jest w ogóle tutaj przestrzeń na mowę o sprawiedliwości, na tym, czy coś może usprawiedliwić taki akt, a także co powoduje, że ktoś jest w stanie dokonać takiego czynu.
1: Jak pamiętam, ta historia była przedstawiana we wszystkich mediach na świecie.
13: It was presented worldwide and it was a shocking moment.
14: Tak, rzeczywiście było to wydarzenie na skalę światową, które obiegło media. Była to też szokująca sprawa. No i u mnie pojawiło się wiele pytań. Pierwsze w zasadzie moje odczucie, no bo też ze względu na to, z mojej perspektywy, bo no, pochodzę z Grecji i w Grecji jest duży problem ze sprawiedliwością w instytucjach państwowych, więc u mnie początkowo pojawił się jakiś rodzaj sympatii do mordercy, ale potem szybko zrozumiałem, że no, przemoc przecież nie jest rozwiązaniem i gdyby ludzie w ten sposób postępowali, to mielibyśmy do czynienia z ogromnym chaosem, więc zacząłem się zastanawiać nad tą problematyczną kwestią i to, co mnie zaciekawiło, no, to jest ten rodzaj napięcia pomiędzy tą sympatią, a tym, że jest to jednak okrutny czyn. Dlatego doszedłem do wniosku, że jest to ciekawy temat właśnie dla teatru, który takie konflikty bardzo lubi.
1: Czy to jest spektakl o tej historii, czy o towarzyszących tej historii uczuciach?
13: Well, both feelings and the story. I mean, we need to narrate the character.
14: To i to. Jest to zarówno opowiadamy historię, jak i staramy się przyjrzeć odczuciom, które towarzyszą tej historii. Zbliżamy się psychologicznie do naszego bohatera, do jego przeżyć i także do jego traum. Próbujemy w pewnym stopniu go zrozumieć, ale też zrobiliśmy duży research odnośnie opinii, które pojawiały się w mediach społecznościowych, odnośnie dyskursu, jaki towarzyszył jego osobie. Więc jedna część naszego spektaklu to jest właśnie ten dyskurs społeczny, a druga to próba przyjrzenia się osobom, które były w jego otoczeniu i tego, skąd czerpał swoje pomysły, a także skupiamy się na samych korporacjach, które zajmują się opieką zdrowotną w Stanach Zjednoczonych, ubezpieczeniami i temu, jak działają te firmy i jakie te firmy wywołują emocje wśród amerykańskiego społeczeństwa.
1: Temat jest na tyle uniwersalny, że można by było tą sztukę zaprezentować gdziekolwiek na świecie. Czemu akurat Opole?
13: Oh, it was an invitation by Norbert Rakowski, the director of the theater here.
14: Zostałem zaproszony przez dyrektora teatru kochanowskiego, Norberta Rakowskiego, z tego względu, że on widział parę moich poprzednich sztuk. Nawet byliśmy tutaj parę lat temu z pokazem naszego spektaklu Republika Baklava i postanowił zaprosić mnie do współpracy nad nowym spektaklem. No, muszę powiedzieć, że zespół aktorów tego teatru jest znakomity. Bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje. Tak samo cała ekipa z teatru, pracowników administracyjnych czy technicznych też są bardzo dużym wsparciem. Komunikacja z nimi przebiega w sposób sprawny. Jestem bardzo z tego zadowolony. Jestem też zadowolony ze współpracy z zespołem.
13: People And I'm very happy to be here and to work here with Ada and the actors and everybody else. Opole is a place where you can work very focused and concentrated.
14: No, Opole to jest miejsce, gdzie można naprawdę skoncentrować się na pracy. Nie ma dużo rozpraszaczy, jest spokojnie, więc cieszę się, że Norbert Rakowski dał mi taką możliwość. No, przyjechałem tutaj z zespołem twórców z Grecji, ze scenografką i kostiumografką Dido Goku, z dramaturgiem, który jest twórcą tekstu, Michalisem Pititisem, oraz Karolem Jarkiem, który jest Polakiem od lat mieszkającym w Grecji. Tam ma żonę i znamy się już od wielu lat. Pracowaliśmy wcześniej w Grecji przy spektaklach, który jest reżyserem światła przy tej produkcji. No i jest osobą, która mówi zarówno po grecku i po polsku, więc staraliśmy się przyjechać tutaj przygotowani, też mając w zespole osobę, która jest w stanie pośredniczyć w komunikacji z zespołem polskim.
13: Encounter with the Polish team, and until now everything goes very well.
1: What languages will we hear on the stage?
13: You know, it was a development and it was not all the time easy.
14: Jeżeli chodzi o tekst, no to pisaliśmy go z Michalisem po grecku, następnie tłumaczyliśmy go na angielski i potem ja zajmowałam się tłumaczeniem na polski. Czasem musieliśmy też skorzystać z pomocy translatorów internetowych, które pomagały nam w przetransponowaniu tego tekstu na język angielski, który był w zasadzie dla nas takim polem,

0: momentów, w których aktorzy śpiewają, jest też muzyka na żywo. Pracujemy na znanych coverach, na coverach znanych piosenek, ale także powstało parę oryginalnych utworów. Można powiedzieć, że momentami znajdujemy się na koncercie. No i warto zaznaczyć, że jest to raczej punkowa, rockowa muzyka, więc na to można być przygotowanym.
1: Mówił reżyser spektaklu Anestis Azaz. Do rozmowy zaprosiłem też jednego z aktorów, którzy grają w tej sztuce.
2: Dzień dobry, nazywam się Błażej Wójcik. Jestem świeżym nabytkiem aktorskim w Teatrze imienia Kochanowskiego w Opolu.
1: W roli?
2: W rolach, można powiedzieć. W roli policjanta, w roli ojca. I może coś jeszcze dopiszę do tego scenariusza, więc nie mogę zamknąć tego.
1: Tak sobie myślę, że kontrowersyjny temat tego spektaklu.
2: No kontrowersyjny i niekontrowersyjny, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje w opiece zdrowia w Stanach, a zaczynając pracę nad tym spektaklem, zaczęliśmy się w to wczytywać i dowiadywać, jak to tam wygląda, to nam się coraz bardziej oczy otwierały z coraz większym zdziwieniem, że no, tam jest naprawdę, no, głupio zabrzmi, wolna Amerykanka, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Nasz system opieki zdrowotnej po prostu w Polsce to jest jakiś raj. I to, że mamy tak tutaj, to dziękujmy tym wszystkim naszym ojcom, założycielom, że tak to skonstruowali. To jest oczywiście kulawe i dobrze o tym wiemy, ale działa, a tam to nie działa i ktoś się wkurzył, zirytował i postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Oczywiście tutaj zachodzi pytanie, czy to było działanie rzeczywiście prospołeczne, żeby coś zmienić, czy coś innego.
1: No właśnie, bo to z jednej strony samosąd, a z drugiej strony coś, czemu wiele osób w Stanach Zjednoczonych przyklaskiwało.
2: No tak, bo przecież zabójca Luis Mangione, o którym jest ten spektakl, znaczy to nie tylko o nim, tylko o tej sytuacji to robimy spektakl, stał się osobą bardzo medialną, bardzo wyciąganą na piedestał, stał się takim bohaterem ludowym. To oczywiście nie jest do końca w pełni uzasadnione porównanie, ale taki trochę współczesny Robin Hood. Z tym, że Robin Hood, biorąc pod uwagę przekazy i legendy, przede wszystkim rabował, a ten facet wziął sprawę w swoje ręce i zabił. Dokonał samosądu, tak. My jesteśmy jeszcze cały czas w trakcie pracy nad tym i jeszcze nie wiemy, co nam wyjdzie z tego. A to, jak to widzka odbierze, to już jest trochę po ich stronie.
1: Bo z tego, co usłyszałem, to ma to taką formę może lekko musicalową, punk-rockową. W jaki sposób to zostanie przedstawione?
2: Znaczy, są pewne utwory muzyczne w tym użyte, ale nie określiłbym chyba tego jako musical, przynajmniej ja tak na to nie patrzę. Zresztą współczesny teatr, jak dobrze wiemy, sięga po różne środki wyrazu i nie zawęża się tylko i wyłącznie do, nie wiem, jeśli mamy teatr dramatyczny, to teatr dramatyczny realizuje tylko teksty literackie, koniec, kropka. W wielu teatrach dramatycznych dochodzi do fuzji różnych gatunków teatralnych i w ramach jednego spektaklu mamy do czynienia i właśnie z teatrem literackim połączonym z teatrem ruchu plus muzyka, piosenki itd., itd. Więc taka fuzja jest jak najbardziej uzasadniona i dobrze, że też tutaj tak się dzieje, bo wydaje mi się, że wpuszczanie muzyki do spektakli daje takie światło, oddech. Ja to lubię. Ja sam przez lata pracowałem w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. To oczywiście to był teatr stricte muzyczny i jestem przyzwyczajony do tej formy wyrazu i uważam, że wpuszczanie tego do teatrów dramatycznych ma sens. Lubię, podoba mi się. Mam nadzieję, że widz też.
1: Do jakiego widza właśnie ten spektakl jest skierowany?
2: Do widza myślącego chyba. Do widza ciekawego, też takiego rodzaju teatru, no bo to jest teatr społeczny, wydaje mi się. To jest historia oparta na faktach. Oczywiście my w dalszym ciągu czekamy na rozwinięcie tej historii.

0: historii, bo nasz bohater jeszcze, tak powiem, nie poniósł jakiejś kary za to, co zrobił. Sami nie wiem, jak to się dla niego skończy. Tak, dla widza ciekawego. Ciekawego teatru jako takiego, ciekawego świata, ciekawego siebie, ciekawego pytań, które sam sobie może zadać po takim spektaklu, odpowiedzi, które może sobie na nie odpowiedzieć. Tak bym chyba odpowiedział.
1: Mówił Błażej Wójcik z Teatru Kochanowskiego. Premiera sztuki Sprawiedliwy Stadium Przypadku odbędzie się w sobotę, 16 maja.
2: Kryminalne Opolskie.
1: Teraz jeszcze wieści od lokalnych policjantów. Funkcjonariusze z brzegu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia.
3: Aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, Komenda Powiatowa Policji w Brzegu. Kryminalni z brzeskiej komendy zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości wykonali szereg czynności, by ustalić miejsce pobytu 47-latka. Sąd rejonowy w Brzegu wydał za mężczyzną list gończy. Był on poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa. Mężczyzna na swoim koncie miał przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. W przeszłości groził i znieważał swoją partnerkę. Kobieta obawiała się spełnienia tych gróźb, dlatego złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Funkcjonariusze podjęli czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego. Kilka dni temu policjanci namierzyli jego kryjówkę i go zatrzymali. Mężczyzna ukrywał się w miejscu zamieszkania swojej siostry. Stamtąd został przewieziony do brzeskiej komendy. Trafił już do więzienia, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
1: Mówiła Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
4: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. Ta część audycji będzie poświęcona nadchodzącym Dniom Opola.
2: Co jest grane w Opolu?
1: Salon wiosenny w Galerii Sztuki Współczesnej, wystawy plenerowe, warsztaty, spotkania dotyczące zdrowia, no i oczywiście liczne koncerty. Tak w skrócie wygląda program tegorocznych Dni Opola. O szczegółach mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski oraz organizatorzy imprezy.
5: Dzień dobry Państwu, drodzy Opolanie, serdecznie zapraszamy na kolejne Dni Miasta, Dni Opola. W najbliższy weekend, od piątku do niedzieli, mnóstwo atrakcji, będzie można się, myślę, bawić, spacerować. Pogoda zamówiona. Co szczególnie polecam, na co szczególnie zapraszam, koncert Johna Portera. 45 lat temu nagrał płytę. Ta płyta całkiem niedawno przeżyła swoją reedycję. To było wtedy wielkie wydarzenie, 45 lat temu, i ta płyta i obecność Johna Portera w Polsce. My, myślę, będziemy mogli się cieszyć jego obecnością na koncercie w Opolu. Na to szczególnie zapraszam. Z takich tematów anglojęzycznych trochę chcę zaprosić też na spotkanie z ambasadorem, byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, panem doktorem Brzezińskim, który wraz z żoną będzie dostępny dla mieszkańców, będzie formuła wolnej rozmowy, spotkania z nim autorskiego, więc myślę, że ciekawa rzecz. I też myślę, duża atrakcja Czyczyło, Andrzej Czyczyło obchodzi jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej, więc też okazja do spotkania z nim, zobaczenia jego prac, podsumowania tego 50-lecia. Serdecznie zapraszam. Atrakcji jest znacznie więcej. Ja wymieniłem takie trzy, te bardziej niezwykłe, ale jak Państwo widzicie, przygotowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, przez Wydział Kultury i przez wiele, wiele innych jednostek atrakcji jest wiele. Serdecznie zapraszam.
6: Monika Ostrowska, Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Jak już prezydent wspomniał, atrakcji podczas Dni Opola będzie bardzo dużo. To jest zawsze bardzo rozbudowany program, który powstaje we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, z jednostkami naszymi miejskimi, ale także stowarzyszeniami i niezależnymi inicjatywami. Dla nas ogromną radością jest to, że po raz pierwszy częścią Dni Opola będą stypendyści. W ubiegłym roku miasto Opole uruchomiło program stypendiów artystycznych i do końca zeszłego roku mogliśmy oglądać pierwsze efekty tych stypendiów. Podczas Dni Opola dwoje tych stypendystów przypomni swoje programy stypendialne. Pierwszy to będzie dedykowany najmłodszym widzom, tak zwanym najnajom. Spektakl prościutko dla najmłodszych dzieciaczków od 2 lat. Spektakl przygotowany przez naszą stypendystkę Julię Gleń. Odbędzie się on tu, gdzie stoimy, czyli na Małym Rynku w niedzielę. W godzinach między 13 a 18 będzie tutaj tak zwany rodzinny mały rynek. Będą zabawy, atrakcje, łamigłówki, różne inicjatywy kierowane dla dzieci. Przez cały czas będzie muzyka na żywo, a na koniec tego dnia około godziny 17 Julia Gleń zaprezentuje dla najmłodszych odbiorców spektakl Prościutko. Natomiast wieczorem na scenie głównej na rynku na Placu Ratuszowym odbędzie się koncert Łukasza Szuby. Koncert takiego projektu zatytułowanego Bystra, który powstał również dzięki dofinansowaniu ze stypendium artystycznego Stolicy Polskiej Piosenki. Także będziemy mogli ponownie obejrzeć naszych stypendystów.
7: Dzień dobry, Aneta Majewska, Młodzieżowy Dom Kultury. Od piątku wspólnie bawimy się na Placu Wolności, na scenie przy Stawku Zamkowym oraz u nas w Parku Młodzieżowego Domu Kultury. Tam zapraszam wszystkich najmłodszych od godziny 15 do wieczora. Bawimy się razem. Animacje, występy naszych najmłodszych grup, wata cukrowa, lody i zjeżdżalnie, czyli to, co lubimy najbardziej. Na Stawek zapraszam wszystkich melomanów. Zaczynamy w piątek występami uczniów Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina oraz studio piosenki Metro. W następnych dniach możemy usłyszeć orkiestrę Denton z Białej, z Chrząstowic oraz nasze opolskie zespoły. Zespół Pieśni Tańca Opole, Studio M oraz zakończymy tangami w wykonaniu zespołu Radici. Na Plac Wolności zaczynamy hip-hopem od Szkoły Tańca Focus. Będzie można przez cały weekend usłyszeć i zobaczyć wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury, zespół Pech, zespół Adena, zespół Cztery Żywioły. Będziemy mogli usłyszeć na wszystkich czterech scenach, bo również i na rynku, recitale wychowanków Studia Piosenki Debiut, Studia M i Czterech Żywiołów. A na Plac Wolności jeszcze zapraszam na koncert Opole Youth Choir, akademicki chór Politechniki Opolskiej oraz naszych zaproszonych gości na Opole Artis. Przyjadą do nas ze swoimi programami tanecznymi i wokalnymi. Zapraszam serdecznie.
8: Dzień dobry, Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Right. W tym roku odbędzie się 15. jubileuszowa edycja wydarzenia międzynarodowego Distinguished Gentleman's Right, która po raz drugi w naszym mieście zagości. Jest to wyjątkowa impreza, która łączy w sobie motocyklizm, czyli społeczność motocyklową w tym klasycznym wydaniu oraz profilaktykę prozdrowotną dla mężczyzn, która promuje zdrowie psychiczne i badania nad rakiem prostaty dla mężczyzn. Wydarzenie będzie stanowi wyjątkowe okazje do pokazania klasycznego stylu motocykli w klasycznym ubiorze i w jak najeleganckszym stylu przedstawienie całego problemu, który notabene jest jeszcze takim problemem niedocenionym. Wydarzenie bezpośrednio łączy się z naszym drugim wydarzeniem, które tutaj kolega Krzysiu Danków i Przebudzenie będzie w tym samym dniu. Dwie właśnie imprezy mają ten sam cel, czyli profilaktykę zdrowia. Zaczynamy dziś o godzinie 10 pod Itaka Areną, gdzie będzie zbiórka zarejestrowanych uczestników, następnie przejazd w asyście Policji, Straży Pożarnej i ratowników medycznych po ulicach naszego miasta i finał pod Solarisem na placu Kopernika, gdzie będzie całe wydarzenie miało swój finał, podczas którego będą prelekcje prozdrowotne, pokazy i wszystko w jednym kierunku, czyli promocja zdrowia i profilaktyki.
9: Krzysztof Danków, prezes stowarzyszenia Masz Jaja Iść na Badania. Szanowni Państwo, gorąco zapraszam już na 6. edycję Przebudzenia. Przebudzenie to jest gra terenowa, która powstała w mojej głowie w trakcie COVID-u. Chciałem, po efekcie COVID-u chciałem, żeby lokalna społeczność się dalej scaliła, żebyśmy się mogli wspólnie spotykać, żeby sąsiad nie zapominał o tym, że ma kogoś, tylko jak sąsiada. Chodzi o to przede wszystkim, żeby przyjść z dziećmi i pobyć godzinę na świeżym powietrzu. To jest właśnie akcja profilaktyczna, która ma na celu promować aktywność, ruch na świeżym powietrzu, przede wszystkim naukę orientacji w terenie, bo dostajemy profesjonalną mapę do gry terenowej i wtedy dostajemy punkty, które są porzucane po Wyspie Bolko i wspólnie musimy znaleźć te punkty. Celem tej gry jest, żeby godzinę spędzić razem z dzieckiem, z kimś bliskim, ale nie używać telefonu komórkowego. Chcemy właśnie, żeby ten stan psychiczny też wzmacniał się w nas, żeby to uzależnienie od świata cyfrowego było jak najmniejsze. To jest taka próbka, godzina na świeżym powietrzu bez telefonu komórkowego. Mamy kilka atrakcji, będzie możliwość skorzystania z profesjonalnej porady fizjoterapeutycznej, będzie straż pożarna, właśnie tutaj od wcześniejszego kolegi Januszy Sowa przyjedzie straż, będzie pewnie jakaś mgiełka dla dzieci, możliwość obejrzenia tego wozu, będzie szkoła TEP, która będzie dawała atrakcje dla najmłodszych, będą pokazy chemiczne, a więc te wszystkie atrakcje są dla Opolan. Wszystko jest oczywiście za darmo. Spotykamy się od godziny 9.30 do 10.30 trwa biuro zawodów i o 11.00 tak zwany start ostry. Rozbiegamy się rozchodzimy po całym Bolko i bawimy się przez godzinę. Zapraszam, przyjdźcie. Tak jak pan prezydent powiedział, pogoda gwarantowana, a my już wszystko inne o to zadbamy. Wszystko na miejscu, jakby pula jest otwarta dla wszystkich, a więc tutaj każdy może wystartować. Zabierzcie ze sobą swoje pupilki, pieski, dzieci oczywiście, znajomych, krewnych, jakkolwiek by nie było, przyjdźcie i się dobrze bawmy. Przede wszystkim bądźmy razem. Dziękuję i zapraszam.
8: Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Ride. Cały czas lista jest otwarta, rejestrujemy się przez stronę Distinguished Gentleman's Ride, wyszukujemy nasze państwo i miasto, w którym jest ta przejażdżka, bo w naszym kraju tylko jest w 10 miastach ta przejażdżka, a na całym świecie tylko w 101 krajach. W zeszłym roku była pierwsza edycja i było około 70 uczestników, co bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie. Byli goście z Polski, byli ludzie z Czech, ale przyjechali na nasze wydarzenie motocykliści ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ zobaczyli, że jest małe miasto, organizuje się pierwszy raz, przyjechali z ciekawości, byli bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni. Jest to zupełnie inne wydanie spotkania motocyklowego niż wszystkie, które do tej pory gdzieś się przewijają. Ponieważ to ma na celu promowanie mody i stylu motocyklistów, ale w klasycznym wydaniu. Także zapraszamy wszystkie motocykle w stylu classic, bobber, chopper, sidecary, skutery, tego typu. No niestety nie zaliczają się do tego motocykle sportowe, ponieważ tam jest prędkość i adrenalina, a w tym wydaniu ta impreza bardziej jest wolna i polega na promocji zdrowia i wszystkiego, co z tym jest związane. Trzeba być człowiekiem i jak najbardziej wszystkich wpuścimy po zarejestrowaniu się na miejscu również, ale tak jak mówię, styl i elegancja, nawet na tym sportowym motorze, styl i elegancja powinien być zachowany w tym dniu, ponieważ nie będzie to przejazd na dużych prędkościach. To jest klasyczny przejazd po mieście, również promujący nasze miasto i pokazujące, że motocyklizm to społeczność, która łamie stereotypy i powinna zrzeszać ludzi i przełamywać różne tematy tabu. Wszelkie kamizelki, marynarki, muchy, krawaty, wstążki, cokolwiek, ale żeby miało to jakiś wymiar właśnie elegancji, inaczej niż zwykle zasiadamy na swoje motocykle w tych swoich strojach motocyklowych. Promocja zdrowia jak najbardziej i dlatego na miejscu na Placu Kopernika będą prelekcje dotyczące właśnie profilaktyki zdrowia psychicznego mężczyzn, profilaktyka raka prostaty. Będą pokazy Straży Pożarnej ochotników z Suchego Boru w zakresie właśnie wypadków motocyklowych, udzielania pierwszej pomocy. To, co najbardziej nas może spotkać najczęściej na drodze. Będzie też prelekcje dotyczące prawidłowej postawy na motocyklu. Będą fizjoterapeuci, którzy będą wskazywać, podpowiadać i objaśniać co, jak i żeby wszystko było dobrze, zgodnie ze sztuką i jak najbardziej prawidłowo dla naszego kręgosłupa. Trzeba od początku, tak jak to się mówi, prowadzić za rękę, pokazywać, mówić co jest dobrze, a co jest źle, co należy poprawić, żeby było jak najlepiej, żeby jak najdłużej się cieszyć z tego hobby, jakim jest właśnie motocyklizm.
9: Krzysztof Danków, prezes Stowarzyszenia Masz, ja iść na badania. To już 6. edycja, dlatego podkreślam, bo to już jest taka świecka, opolska tradycja. No przede wszystkim celem przebudzenia jest scalenie lokalnej społeczności poprzez wspólne spędzenie czasu na grze terenowej na Wyspie Bolko. Robimy to już, tak jak wspomniałem, 6. rok. Chodzi o to, żebyśmy godzinę szukali punktów porozrzucanych po Wyspie Bolko, spędzili ten czas z dziećmi, zabrali swoje pupilki, mam na myśli psy na przykład, i żeby to było takie rodzinne święto, godzina, którą spędzimy na świeżym powietrzu. Oczywiście jest jeden bardzo ważny punkt w regulaminie. Nie używamy w tym czasie telefonów komórkowych. To jest jakby nadrzędny cel, żeby właśnie być godzinę wspólnie, żeby zwiększyć tą uważność i przede wszystkim, żeby cieszyć się tym, co jest dookoła i to widzieć. Już samą naszą nazwą Masz ja iść na badania zachęcamy i zwracamy uwagę na to. Zawsze na naszych wydarzeniach jest jakiś lekarz, który ma krótką prelekcję, zachęca do badania, odpowiada na pytania, udziela konsultacji, a więc my nigdy nie jesteśmy obojętni naszym jakby korowym działaniem. O właśnie, jest profilaktyka, jest szerzenie profilaktyki, a więc tutaj to jest dla nas najważniejsze i zawsze jak możemy, w cudzysłowie, przemycamy tą profilaktykę. No zachęcamy, jakby nie ma kary, ale bo to nie o to chodzi, ale zachęcamy, otwórz się na nowe, spróbuj zobaczyć, ile rzeczy dostrzeżesz, nie używając tego telefonu i naprawdę świat się nie zawali, a internet się nie skończy, jeżeli my przez godzinę nie będziemy na tym telefonie, więc zachęcamy, to jest taka próbka. Ja zresztą cały czas, jak robię prelekcje w szkołach, w zakładach pracy, wzmacniam zasady wdzięczności właśnie, mówię o nich, że to jest ważne, no i żeby była ta wdzięczność, musimy być bardziej otwarci, te nasze oczy, żeby dostrzegły, co się dzieje dookoła, żebyśmy zobaczyli, że jest to dziecko wokół nas, słuchali, co ma do powiedzenia i to jest właśnie niesamowite, że ten czas wtedy spędzimy tak na 100% wspólnie, a nie po prostu, że my musimy coś istotnego w tą godzinę załatwić na tym telefonie.
1: Tegoroczne Dni Opola potrwają od 15 do 17 maja. Jednym z największych wydarzeń będzie koncert Opole Mystic 30 w opolskim amfiteatrze. Na tą imprezę akurat obowiązują wejściówki. Sprzedaje je Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
4: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnej sporej imprezie dla fanów fantastyki w naszym mieście.
2: Co jest grane w Opolu?
1: Opole znów stanie się gospodarzem zlotu fanów fantastyki. Przed nami 16. opolskie spotkania fantastyczne. W programie znalazły się różne gry terenowe, RPG i tym podobne. W porównaniu do poprzednich lat trochę zmieniła się formuła imprezy.
10: Patrycja Drabi, koordynatorka promocji podczas opolskich spotkań fantastycznych.
1: Przed nami już kolejna edycja opolskich spotkań fantastycznych. To jest impreza, która od znanego nam Opolkonu różni się, chociaż nie aż tak diametralnie.
10: Tak, no w tym roku wyjątkowo postawiliśmy na 2 dni imprezy, ponieważ OSF-y zawsze były jednodniowe, ale stwierdziliśmy, że chcemy dać więcej fantastycznych wrażeń dla uczestników, więc zrobiliśmy 2 dni. Na pewno będą spotkania autorskie, będziemy mieli Roberta Wegnera, Jacka Piekarę, Marcina Mortkę, jeszcze jednego gościa, ale nie jest ogłoszony, także zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych, to będziemy na dniach ogłaszać, ale będą właśnie prelekcje tematyczne, warsztaty, gra terenowa będzie muzyczna, ponieważ stawiamy w tym roku na motyw muzyki, jakby OSF-y zawsze stały literaturą, ale w tym roku chcemy też właśnie bardziej w ten taki świat muzyczny, czy to przez prelekcję, czy właśnie grę terenową jakby wejść, żeby pokazać ludziom trochę bardziej stolicy polskiej piosenki z takiej trochę innej strony, więc będzie dużo ciekawych atrakcji.
1: No tak, to są spotkania z różnymi ciekawymi osobami, ale są też punkty towarzyszące.
10: To będą na pewno wystawcy, właśnie gdzie będzie można ręcznie robione jakieś akcesoria, biżuterię, ubrania, czy nawet arty z popkultury, z seriali, filmów, książek zakupić. Właśnie spotkania autorskie, różne warsztaty. Będą gry konsolowe retro, gry planszowe, gry fabularne, sesje RPG, przynajmniej 6 albo 7 sesji, gdzie będzie można wcielić się w różne postacie, odbyć sobie przygody. Także i dla mniejszych, i dla większych fanów fantastyki wszystko, co się znajdzie.
1: Można powiedzieć takie, no, już w zasadzie pożegnanie wiosny, powoli przywitanie lata z fantastyką.
10: Trochę tak. Mamy nadzieję, że będzie ciepło. Był taki rok, gdzie były straszne wiatry. Teraz też jakaś taka pogoda jest przeróżna, ale mamy nadzieję, że końcówka maja faktycznie będzie słoneczna, ponieważ nie tylko w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej planujemy atrakcje, ale też właśnie na Błoniach, w namiocie prelekcyjnym, więc mamy nadzieję, że ta pogoda nas nie przegoni i będziemy mogli sobie super czas na dworze spędzić.
1: A jak to jest rozplanowane czasowo? Czy te spotkania są ustawione po kolei, czy jakieś się jednak pokrywają czasowo?
10: Staramy się właśnie robić tak, żeby można było wziąć udział w różnych spotkaniach autorskich, jak ktoś sobie chce. Sesje RPG, wiadomo, przez to, że one trwają tam po 3-4 godziny, to są porozkładane tak bardziej gęsto, ale staramy się punkty programu, właśnie różne warsztaty, spotkania czy prelekcje porozkładać tak, żeby można było z jednej na drugą przejść sobie spokojnie i nie ominąć najważniejszych punktów programu.
1: A te sesje RPG, będą tutaj jakieś konkretne tematyki?
10: Mamy różne systemy, mamy takie od bardziej fantastycznych, przez jakieś science fiction, przez takie skupione na magii, nawet jakieś takie w klimatach bardziej trochę ninja, coś w tym stylu. Także bardzo różne. Jakby staramy się właśnie nie skupiać na jednej, tylko jeśli ktoś nie czuje się na przykład bardzo komfortowo w samym fantasy, to mógł sobie właśnie spróbować science fiction, tak żeby dla każdego coś było. Po prostu nawet jak ktoś jeszcze w RPG-ach nie siedzi, żeby mógł sobie zacząć z tym przygodę.
1: A kto na tych imprezach się pojawia, jeśli chodzi o uczestników?
10: Ludzie są w różnym wieku tak naprawdę. Mamy osoby bardzo młode, mamy osoby też starsze, przychodzą rodziny z dziećmi. Właśnie staramy się dopasować wydarzenie do wszystkich grup wiekowych, żeby to nie było ograniczone, żeby każdy mógł się tu odnaleźć. Właśnie ci, co siedzą w fantastyce już wiele lat, ci, co chcieliby zacząć swoją przygodę z fantastyką dopiero. Także jesteśmy otwarci naprawdę na wszystkie grupy wiekowe.
1: A ta fantastyka to jest bardziej taka właśnie stricte fantastyka, czy też jest podział na fantastykę i science fiction?
10: Mamy bardzo ogólną fantastykę, staramy się nie ograniczać. Tak jak właśnie mówiłam wcześniej, w tym roku też stawiamy na elementy takie muzyczne, więc będzie fantastyka, będzie koncert zespołu Dziwoludy, tak, na który zapraszamy i on będzie się odbywać w piątek albo w sobotę. Tak, ale właśnie staramy się nie ograniczać fantastyki tylko do tak, takich typowych magów, elfów i czarodziejów, tylko staramy się gdzieś właśnie wyjść poza tę strefę, żeby... No fantastyka jest bardzo szeroka, to właśnie też można na Opolkonia zobaczyć, ale tutaj staramy się właśnie stawiać na to, żeby fantastyka nie szła tylko w jednym kierunku, tylko właśnie pokazać ją bardzo, bardzo szeroko.
1: No bo mamy taką fantastykę, która młodzież bardzo mocno angażuje, ale jest też taka fantastyka, która raczej dzieciom by się tego nie pokazało, jak na przykład no, seria Pieśni Lodu i Ognia.
10: Tak, tak. No jest fantastyka bardziej taka, wiadomo, dla dorosłych, ale tak jak mówiłam, przez to, że mamy dużo różnych punktów programu dopasowanych do różnych grup wiekowych, to mamy nadzieję, że każdy się tu odnajdzie. No i będzie też jakby widać na pewno takie podziały, tak jak rodziny z dziećmi, wiadomo, że jakieś prelekcje. Nie mamy prelekcji 18+, wiadomo, ale mamy takie po prostu rzeczy, które będą gdzieś tam dopasowane do poszczególnych grup wiekowych, żeby każdy mógł się fajnie bawić.
1: No i ta publiczność, uczestnicy przyjeżdżają, to są osoby pewnie nie tylko z Opola.
10: Głównie z województwa opolskiego, ale też mamy osoby przyjeżdżające z dalszych regionów Polski. Dużo jakby naszych znajomych osób gdzieś tam znających Feniksa, generalnie po prostu z różnych części Polski, regionów przyjeżdża, czy to na Opolką, czy to właśnie na SF-y. No wydaje mi się, że wyjątkowo też jak w tym roku będziemy robić 2 dni, to będzie większa okazja, żeby przyjechać na dłużej i pospędzać sobie z nami czas.
1: A ile osób mniej więcej się spodziewacie?
10: Wydaje mi się, że od 300 do 500, tak wydaje mi się, że około 500 to tak jest raczej maks, ale na pewno minimum 200 osób. Jakby bardzo gęsto było rok temu, 2 lata temu. Wydaje mi się, że z roku na rok będzie przychodzić coraz więcej osób, tym bardziej, że też będziemy mieć więcej gości w tym roku, 2 razy więcej niż mieliśmy dotychczas. Także mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i pogoda też dopisze.
1: No to skoro będzie tyle osób, to czy wszędzie będzie wstęp wolny, czy na któreś wydarzenia trzeba się wcześniej zapisać?
10: Polecamy zapisać się wcześniej na sesję RPG. Jeśli komuś bardzo zależy, żeby zagrać w konkretnym systemie, to albo na naszym wydarzeniu na Facebooku, albo po prostu podejść wcześniej przed sesją do danego mistrza gry, czy do danej sali, gdzie się sesja będzie odbywać, po prostu zgłosić chęć wzięcia udziału. A tak to wszystko będzie dostępne po prostu, że tak to ujmę z buta, kolokwialnie.
1: Jeśli chodzi o sesję RPG, to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. Czy taki mistrz gry takiemu laikowi wyjaśni punkt po punkcie, o co tu chodzi?
10: Tak, nasi mistrzowie gry wprowadzają właśnie nowe osoby i w cały system, i w to w ogóle, na czym dana rozgrywka będzie polegać, ile będzie trwała. Też nie jest tak, jak ktoś przyjdzie na sesję RPG, że musi jakby zostać do końca brać udział. Jeśli komuś się nie będzie chciał podobać, chciał będzie zmienić system, czy mistrz gry, to może w każdej chwili zrezygnować. Ale właśnie mistrzowie starają się dopasować sesję tak, żeby i osoby znające RPG, i osoby będące kompletnie nowe mogły się dobrze bawić, więc wszystko zostanie od podstaw wyjaśnione, żeby po prostu każdemu było komfortowo.
1: A jeśli chodzi o spotkania, czy tutaj będą prezentowane jakieś najnowsze dzieła?
10: Tak, wydaje mi się, że jak będziemy mieć autorów, którzy przyjadą, to oni będą pokazywać swoje najnowsze książki. Wiadomo, że stare, takie kultowe, no to jak jakiś autor jest znany z takich swoich najpopularniejszych serii, to wiadomo, z tego są rozpoznawalni, ale sądzę, że będą chcieli właśnie mówić o tym, co teraz planują, co teraz piszą, nad czym może myślą, co mają w najbliższym czasie, co planują wydać. Także wydaje mi się, że jeśli ktoś nie śledzi danego na przykład autora na mediach społecznościowych, to tu będzie można też pozadawać pytania, właśnie porozmawiać z autorami twarzą w twarz, także dużo takich ciekawych smaczków będzie można odkryć.
1: A to są autorzy, którzy już tutaj się pojawiali, czy za każdym razem to są nowe nazwiska?
10: Niektórych autorów już gościliśmy i po prostu bardzo fajnie wspominają o SF-y, więc lubią do nas wracać, ale staramy się też jakby sprowadzać nowe nazwiska po prostu, żeby pokazać im, że fantastyka bardzo fajnie sobie działa i się rozwija świetnie w Opolu.
1: Czy jeszcze jakieś takie imprezy na mapie Polski są, czy jesteście jedyni, jeśli chodzi o tą formę?
10: Konwentów i festiwali fantastycznych w Polsce jest bardzo dużo. Powiedziałabym, że z roku na rok jest ich nawet coraz więcej. Czy to mniejsze, czy to większe. No Pyrkon to jest wiadomo takie największe. Wydaje mi się, że jakby nie ma osoby, która siedzi w fantastyce i nie kojarzy Pyrkonu, albo nie była na nim przynajmniej raz. Ale w ostatnich latach właśnie w nawet takich pomniejszych miejscowościach, powiedziałabym, że nawet mniejszych niż Opole, właśnie powstają coraz to nowe konwenty i festiwale. Także warto to śledzić. Na pewno na konwentach południowych, czy w informatorach konwentowych, tam oni mają bardzo fajnie te kalendarze rozpisane i tego naprawdę w ciągu roku jest bardzo, bardzo dużo.
1: No właśnie, bo trzeba rozróżnić. Te opolskie spotkania fantastyczne konwentem stricte nie były, bo to jednak mała impreza. W tym roku rozszerzyliście ją o kolejny dzień. No może to już zacznie podchodzić pod konwent.
10: No, wydaje mi się, że powoli możemy podchodzić pod konwent. Wiadomo, że to nie jest taka duża ranga jak Opolkon, ale staramy się właśnie pokazać po prostu pełną klasę i poziom jakby wydarzenia. Wydaje mi się, że jest bardzo duży i możemy na spokojnie konkurować z fajnymi konwentami w Polsce.
1: No... Czy już powoli przygotowujecie się do Opolkonu?
10: Tak, właśnie dzisiaj, dokładnie dzisiaj ruszyły zgłoszenia na wystawców, na media, na wolontariuszy, na program, także można się śmiało zgłaszać. Opolkon przygotowujemy już tak naprawdę od miesiąca czy dwóch, już nam media społecznościowe ruszyły jakiś czas temu, ale właśnie dzisiaj otworzyliśmy wszystkie formularze, także jeśli chcecie nam pomóc stworzyć Opolkon, to gorąco do tego zachęcamy.
1: Na początku września będzie kolejna edycja, jak zawsze?
10: 11-13, to tak w połowie września.
1: Czyli jeżeli ktoś chciałby się tutaj z wami zapoznać, dowiedzieć się, jak wygląda tworzenie tego konwentu od środka, ma szansę do was podejść, zagadać, zgłosić się do pomocy?
10: Oczywiście, jak najbardziej. Nawet jeśli nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, można przyjść na nasze spotkania, czy to we wtorki, czy w czwartki i śmiało z nami porozmawiać, spytać, co robimy, jeśli ktoś, komuś podoba się to, co robimy, nasze inicjatywy, powiedzieć, że jakby robicie super rzeczy, chciałbym do was dołączyć, jak można to zrobić i my zawsze bardzo śmiało, chętnie wprowadzimy człowieka, który chciałby robić fantastyczne rzeczy z nami.
1: A do czego, przy czym konkretnie przydałaby wam się pomoc?
10: Wydaje mi się, że jakby osób chcących aktywnie działać faktycznie, bo bywają takie osoby, które mówią, że tak, jestem zaangażowany, chcę działać, chcę robić. Potem właśnie nie ma kontaktu z taką osobą, okazuje się, że ktoś nie jest chętny nawet do zrobienia takich najprostszych rzeczy, jakby zobaczenia, jak to faktycznie wygląda od wewnątrz, bo to nie jest trudne. To się wydaje z zewnątrz, że ogromne wydarzenie, tyle godzin, tyle dni pracy, ale tak naprawdę robiąc kroczek po kroczku, kawałek po kawałeczku, okazuje się, że wszystko jest do nauczenia, wszystko jest do wyćwiczenia, wystarczą właśnie chęci, pasji i po prostu czas i zaangażowanie. A jeśli komuś się wydaje, że przyjdzie, może zrobić kilka godzin, dostanie jakiś tam dokument zaświadczenia, no to no jednak chcemy fajnie kogoś wdrożyć, żeby zobaczył, jak to wygląda faktycznie od środka, a nie tak robić po łebkach, bo na tym nam nie zależy.
1: Jak duża jest ekipa Feniksa, żeby ogarnąć te wszystkie wydarzenia?
10: O kurczę, taka główna ekipa, wydaje mi się, to jest około 20-30 działających osób tak aktywnie. Przy Opolkonie mamy teraz minimum 30 organizatorów. Niektóre osoby są spoza Opola, spoza Feniksa, takie zaprzyjaźnione, które nam pomagają. Ale przy samych takich opolkonowych rzeczach to wydaje mi się około 20-30 osób takich aktywnie działających.
1: Pytam o to, bo tak, mamy w tym tygodniu też Dzień Gwiezdnych Wojen, tak? To też wasze dzieło?
10: Nasze w sensie fantastyczne, tak. My akurat aktywnie chyba nie będziemy przy tym nic robić. Możliwe, że we wtorek na spotkaniu albo w czwartek damy jakieś smaczki gwiezdnowojenne na spotkaniach. Ale tak, wydaje mi się, że Dzień Gwiezdnych Wojen to jest święto świętowane bardzo mocno przez fanów właśnie Gwiezdnych Wojen. I 4 i 5 maja, bo jest May the 4th, a potem jest jeszcze... Revenge of the Fifth, że Revenge of the Sith, takie nawiązanie. Więc 4-5 maja to bardzo takie gwiezdnowojenne, fantastyczne dni. Bardzo fajnym w ogóle ewenementem dla mnie jest to, że mamy takie dni jako popkultura, właśnie jako fani fantastyki, które możemy sobie świętować, że to jest dany dzień powiązany z danym uniwersum. Bardzo ciekawa sprawa.
1: Jeszcze wrócę do tematu Opolkonu. Pewnie na razie programu ujawniać nie możecie, ale...
10: Z Opolkonu na razie programu jeszcze nie mamy, ponieważ właśnie dopiero zgłoszenia ruszyły dzisiaj, więc będziemy zbierać. Jeśli cokolwiek będzie wiadomo, to będziemy na bieżąco ogłaszać jakieś konkretne punkty programu czy jakieś współpracę, to będziemy informować na naszych mediach społecznościowych na pewno o tym.
1: Ogłosiliście też konkurs.
10: Tak, mamy Literacki Feniks, jak co roku właśnie towarzyszące przy opolskich spotkaniach fantastycznych. Konkurs literacki dla osób ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych właśnie na opowiadania fantastyczne. No w tym roku już 16. edycja. Z końcem kwietnia właśnie zamknęliśmy na nabór opowiadań, także teraz jury sprawdza, ocenia te prace. Będziemy wyłaniać zwycięzców właśnie 23 maja w trakcie opolskich spotkań fantastycznych. No tak naprawdę gala rozdania nagród w literackim Feniksie to jest taki punkt programu, który się cieszy największym zainteresowaniem, bo właśnie ludzie zawsze są ciekawi przyjść zobaczyć, kto wygrał, jakie są te nagrody. Też autorzy opowiadań mogą potem podejść do jury i jakby spytać o informacje zwrotne a propos swoich prac, co można poprawić, co było fajne, właśnie jak udoskonalić swoje pisanie, żeby móc na przykład wziąć udział w kolejnym roku. I faktycznie były takie osoby, które brały udział raz, dwa, nawet trzy razy czasami i z roku na rok pisały coraz właśnie lepsze prace po rozmowach z członkami jury i wracały do nas i bardzo się cieszyły i mówiły, że jakby swój warsztat pisarski udało im się polepszyć dzięki temu. No też właśnie jedną z nagród w Literackim Feniksie jest publikacja w naszym kwartalniku w Owce i tam właśnie zwycięskie prace też są publikowane, więc ludzie jakby potem faktycznie mają szansę na taką publikację i wejście w świat taki literacki faktycznie.
1: Długie są te opowiadania?
10: Tak, bywały takie do 20 stron. Teraz jakby troszkę je skróciliśmy, bo zauważyliśmy, że ludzie dosyłają raczej krótsze, że wolą takie krótsze formy, więc stwierdziliśmy, że dopasujemy się po prostu do ludzi i będzie też jakby tych... Wydaje mi się, że tych prac też jest więcej trochę dzięki temu, bo ludziom jest prościej teraz pisać krótsze formy. Też wydaje mi się, że w tych czasach i w tej erze po prostu, kiedy ludzie mają trochę ten taki czas uwagi też skrócony, no to krótsze formy jest im po prostu łatwiej pisać, ale to się też fajnie, przyjemnie czyta. Jeśli ktoś ma pomysł i umie go dobrze wykorzystać, to są naprawdę fajnie zrobione opowiadania.
1: Mówiła Patrycja Drabik ze Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Feniks. Opolskie spotkania fantastyczne odbędą się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 22 i 23 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.
4: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

płynący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogoni.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Pogoda. 104.1 FM.
1: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był.

Choć młodość jest często i smutna, i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a

104.1 FM. Radio Pogoda.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bandoneonista i akordeonista Wiesław Przątka.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło na

się ze mną. A może pan aniołem będzie stróżem w nocy umyć drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani róż. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

0: dajesz
1: i wystarczy jedna chwila.
0: Chwile, dwie.
1: Larwa zmienia się w motyla.
0: Larwy, dwie.
1: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają. Przyszła wiosna, niech trwa.
2: Ciubi gabaraj, ciubi gabaraj.